0: Prezydent USA twierdzi też, że dzięki importowi ropy z Rosji ceny paliw na świecie zaczną spadać. Dwaj mieszkańcy Dęblina będą odpowiadać za brutalny atak na policjantów na służbie. Michał T. i Andrzej Z. wyzywali i grozili funkcjonariuszom śmiercią. Jednego bili po głowie wyrwaną służbową pałką. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia, mówi Radiu Z. Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Dopuścili się czynnej napaści na policjanta, znieważenia policjantów oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Policjanci doznali szeregu obrażeń ciała. Jeden z policjantów był ofiarą czynnej napaści ze strony dwóch napastników. Sprawcom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Mężczyźni nie przyznają się do zarzutów, tłumaczą jednak, że z uwagi na emocjonalny przebieg zdarzenia wszystkiego mogą nie pamiętać. Prawie 150 tysięcy osób jest ściganych w Niemczech nakazami aresztowania. Wśród nich jest wielu Polaków. Dane podane przez tygodnik Welt am Sonntag przejrzał nasz korespondent Wojciech Hernes.
2: Aż 90% poszukiwanych w Niemczech nakazami aresztowania osób stanowią cudzoziemcy. W tym niechlubnym rankingu przewodzą obywatele Rumunii. Za nimi plasują się z prawie 13 tysiącami osób Polacy. W dalszej kolejności są obywatele Gruzji, Turcji i Bułgarii. Prawie połowa aktywnych, niezrealizowanych nakazów aresztowania dotyczy kar pozbawienia wolności orzeczonych w Niemczech za niezapłacone grzywny i mandaty. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Według samej policji główną przyczyną takiej sytuacji są jej problemy kadrowe. Skutecznych poszukiwań nie można prowadzić, bo nie ma funkcjonariuszy. Koniec absurdalnych przepisów dla rodzin na rowerach. Dzieci do 10 roku życia będą od teraz mogły jeździć razem z rodzicami po ścieżkach rowerowych. Obecne zasady nakazują jazdę po chodniku, bo najmłodsi rowerzyści są traktowani jak piesi. Cykliści od dawna krytykują te absurdy i cieszą się na, jak mówią, przełomową zmianę. Ocenia Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Naprawdę trudno mi wytłumaczyć sens tego przepisu, że dziecko jest piesze, a opiekun jest kierującym. Jest wreszcie może rodzice nie będą się obawiać, że za tego typu jazdę będą ewentualne jakieś kary. I tu nie myślę o karach tylko mandatowych, tylko konsekwencjach ubezpieczeniowych.
0: Dodatkowo resort infrastruktury chce, by na kartę rowerową mogły zdawać już 9-latki. Poznańskie wodociągi zachęcają restauracje i kawiarnie do podawania kranówki. Zapewniają, że woda z kranu jest nie tylko zdatna do picia, ale jest też bardzo dobrej jakości. Próbował jej nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak.
4: O jakości poznańskiej kranówki świadczą dziesiątki tysięcy badań rocznie, zapewnia spółka Aquanet, zachęcając lokale do podawania jej klientom.
5: Moim zdaniem to jest dobry pomysł.
6: Idzie pani do restauracji, zamawia pani kranówkę. Tak powinno być?
5: Nie miałabym problemu z tym. Dobrze by było.
4: Powiedziały mi zapytane przeze mnie poznanianki. Wiele lokali w mieście już od lat serwuje darmową kranówkę.
6: Mamy od 10 lat wodę rozdajemy gościom. Zawsze do wina, do jedzenia, do całości. My nie praktykujemy dokładania tego do krochunku. I raczej to procentuje wizerunkowo niż neguje.
4: Mówił właściciel restauracji Rafał Orłowicz. Mapę lokali, które promują picie kranówki znajdziemy na stronie poznańskakranówka.pl. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W tym roku pojawił się projekt ustawy, która zmuszałaby lokale gastronomiczne do podawania darmowej kranówki. Sprawa jednak upadła po głośnym sprzeciwie restauratorów z całego kraju. Najstarszy klasztor na Kaszubach odnaleziony pod ziemią. W Żukowie odkopano skrzydło zburzone przez Prusaków w XIX wieku. Wcześniej przez 700 lat żyły w nim norbertanki żukowskie, które rządziły kilkunastoma posiadłościami na Pomorzu. Należała do nich m.in. część obecnej Gdyni. Od dawna wiedzieliśmy, gdzie są fundamenty klasztoru, ale dopiero teraz znaleźliśmy fundusze, by je odkopać, mówi Radiu Z proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie Robert Jans.
7: Widzimy po tych odkryciach, które w tym właściwie tygodniu prac udało nam się odkopać, że były to obiekty naprawdę potężne pod względem wielkości kubatury zasięgu. Na razie jesteśmy przy jednym skrzydle. W planach chcemy także w przyszłym roku, czy może za 2 lata zobaczymy, zająć się tym drugim skrzydłem, z którego kawałek muru ocalał.
0: W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek, Arabia Saudyjska, co najmniej 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w ataku rakietowym na lotnisko w stolicy kraju Riyadzie, przypisywanym jemeńskim rebeliantom Houthi, podał Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Władze podały, że w ataku zginęło 4 Saudyjczyków, 2 obywateli Bangladeszu oraz po jednym obywatelu USA, Egiptu, Jordanii, z Syrii, Palestyny i Sudanu. To już trzeci w tym tygodniu atak na lotnisko w Riyadzie. W poprzednich uderzeniach zginęły 4 osoby. To nie dżuma zabiła 28-letnią laborantkę z Instytutu na Syberii, ale wciąż nie wiadomo, co przyczyniło się do jej śmierci. Moskwa przekazała wczoraj pokontrolne wnioski Światowej Organizacji Zdrowia. Podkreśla w nich, że nie doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa. Groźnych patogenów nie wykryto także u innych pracowników laboratorium. Prezydent Stanów Zjednoczonych oburzony tym, że nie dostał pokojowej nagrody Nobla. Donald Trump kilka razy potępił Norwegię i urzędujący tam komitet. Podczas wiecu wyborczego w Syracuse w stanie Nowy Jork mówił, że Nobel mu się należy, bo zakończył 8 wojen, a zakończenie wojen z Iranem i tej w Ukrainie idzie sprawnie. Pokojowa nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalną ideologów, którzy są przeciwko demokracji i są wrogami cywilizacji, grzmiał Trump i dodał: nie zapomnijmy, Norwegio. Tegoroczną laureatką Nagrody Nobla została południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Pieniądze, wpływy i arsenał broni to trzy filary, na których buduje się dzisiaj nowa przestępczość w Polsce. Dziś sprawdzimy, czy polskie służby mają realną kontrolę nad tym, co wjeżdża wraz z falą kapitału ze wschodu. No i czy przeciętny Kowalski ma prawo czuć się bezpiecznie? W studiu gość Jarosław Pieczonka, Miami, były funkcjonariusz CBŚ i człowiek kontrwywiadu. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, witam.
2: Coraz częściej słyszymy określenie Mały Kijów. Chyba ty go nawet pierwszy użyłeś w odniesieniu do części Warszawy. Czy z perspektywy służb to realne zjawisko, czy medialna etykieta?
3: Ja powiem tak, że ja tego nie wymyśliłem, tylko ja to usłyszałem, jak zacząłem przebywać w tym miejscu, to chodzi o browary warszawskie. Mhm. No, kto nazwał to miejsce, jak tą nazwę, kto wymyślił? No, Polacy. Polacy, którzy tam przebywają, mieszkają.
2: Powiedzmy naszym widzom i słuchaczom spoza Warszawy, że jest to taki dość prestiżowy kompleks mieszkaniowo-biznesowy, w którym osiedliła się spora część zamożnych Ukraińców.
3: Tak, to jest tam, jeżeli chodzi o ceny metrażu za 1 metr kwadratowy, no to wynoszą do kilkudziesięciu tysięcy złotych i większość tych lokali tam wykupili Ukraińcy. No pytanie, no dobrze, są ludzie bogaci, tak? Mają pieniądze, robią interesy. Trzeba też powiedzieć taką też, że jak wojna wybuchła na Ukrainie, to też dużo tej oligarchii dziecięcej przyjechało tutaj do Ukrainy, do Polski, przepraszam. No i oni tutaj...
2: Czyli dzieci oligarchów po prostu.
3: Tak, tak. No i kwestia jest tego, też ja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że wszyscy Ukraińcy są przestępcami.
2: Jasne.
3: Nie? Absolutnie nie, ale jest tutaj grupa dosyć znaczna tych ludzi. I oni tam sobie upatrzyli to miejsce, tam przychodzą. Prestiżowe miejsce. Przychodzą też tam Polacy, wiadomo. Ale generalnie opanowali to Ukraińcy. No, to wystarczy tam pójść i zobaczyć w ciągu dnia, na przykład jak oni są poubierani, jakimi samochodami przyjeżdżają, tak?
2: Ale to też się dzieje w innych polskich miastach dużych, na przykład w Krakowie, gdzie tych Ukraińców zamożnych też jest sporo. Tylko teraz pytanie, czy obecność takich zamożnych obywateli Ukrainy może generować nowe wyzwania dla służb w Polsce?
3: Na pewno. Nasze służby, nie wyobrażam sobie, że nasze służby tego nie kontrolują i nie wiedzą o tym, ponieważ no, tam, gdzie są pieniądze, tam, gdzie jest luksus, też jest przestępczość.
2: A jakie to są zagrożenia?
3: To są zagrożenia prania brudnych pieniędzy, narkotyków. Przecież też ze źródeł otwartych już wiemy dzisiaj, że Polska jest w Europie jednym z największych państw, jeżeli chodzi o tranzyt narkotyków syntetycznych, prawda? Co chwilę słyszymy realizację CBŚP, tak? O zatrzymaniach czy CBŚP, czy policji, tak? O rozbiciu różnych grup przestępczych, mniejszych, większych, ale w tej chwili to są już duże ilości tych narkotyków. Co jeszcze? To też skupia inne jakieś grupy przestępcze, które się tam ze sobą mogą spotykać, czy tam członkowie tych grup, prawda? Tylko żeby była jasność tutaj. Dzisiejszy przestępca to nie wygląda tak jak przestępca lat 90. W dresie i tak dalej. Nie?
2: I czym się różni dzisiejszy?
3: No wyglądem, bogactwem też, prawda? Majętnością.
2: Czyli złoty łańcuch na szyi to jest ten kierunek?
3: Czy no to są raczej, to są ci raczej freakfightowcy z tego świata, freakfightów. To ta grupa, tak? No ale są tacy, którzy no, nie rzucają się w oczy, którzy wyglądają jak biznesmeni, a w szczególności takimi tym się charakteryzują, bo mam też trzeba powiedzieć o tych grupach gruzińskich, które są tutaj w Polsce. Są ci dworowie w zakonie, tak? Czyli ci przywódcy grup, no to oni się w ogóle nie wyróżniają, jeżeli chodzi o wygląd. Są na pozór skromni ludzie, którzy nie obnoszą się z bogactwem, tak? Natomiast wracając do tego małego Kijowa, no to tam odbywają się różnego rodzaju spotkania, tak jak powiedziałem. Można to zaobserwować, jak się tam jest, bo tam są lokale, tam są restauracje. No i tam, gdzie są, powiedziałem, tam, gdzie są pieniądze, tam też są przestępcy, prawda?
2: A jak ty uważasz, na ile polskie służby są przygotowane do monitorowania przepływu no, dużych pieniędzy pochodzących z regionu objętego wojną de facto?
3: Ze źródeł otwartych, jakie są dostępne, no to słyszymy, że Polacy też, polskie służby zatrzymują transfery pieniędzy i kontrolują, tak? Czyli mają do tego jakieś systemy odpowiednie, źródła, systemy. Nie, ja nie jestem w stanie...
2: A jak to było kiedyś, a jak jest teraz?
3: Za moich czasów to żeśmy dopiero raczkowali z tym, prawda? Dopiero jeżeli chodzi o to lata 90. Pranie brudnych pieniędzy, nie było jeszcze takiej ustawy, nie było doświadczonych, policjanci nie mieli takiego doświadczenia, dopiero się uczyli.
2: Czyli jeżeli chodziliście trochę po omacku, błądziliście?
3: Ja akurat się tą przestępczością nie zajmowałem. Tym się zajmowali policjanci z przestępstw gospodarczych. No, ja powiem o takiej jednej sprawie. To była pierwsza sprawa w Polsce dotycząca prania brudnych pieniędzy. Ona się toczyła w Gdańsku. Ja brałem udział w rozpracowaniu tego tematu. Miałem legendę dorabiającego policjanta, takiego przekupionego dorabiającego policjanta. Miałem na to zgodę od komendanta wojewódzkiego. Wiedział o mojej działalności, wiedział komendant wojewódzki, szef PZ-u i jeszcze jeden policjant, który prowadził to rozpracowanie. I powiem tak, ta operacja poniosła fiasko. Suma summarum, źle zostały zebrane dowody. Chodzi tutaj przede wszystkim o dowody procesowe. Z czego to wynikało? Wynikało to po pierwsze z pośpiechu prowadzenia tej sprawy oraz z niewiedzy i braku doświadczenia, bo to była pierwsza tego typu sprawa, prawda? Natomiast ci ludzie po tamtej stronie, no... mieli lepszą wiedzę, wiedzieli jak to robić, prawda? Mieli dobrych adwokatów i po prostu tak to się skończyło, tak? Natomiast gdyby przenieść się w czasie i dzisiaj przenieść się w tamten czas, to ten człowiek i grupa po prostu by siedziała w więzieniu. To w ogóle bezdyskusyjnie.
2: Czyli dzisiaj jesteśmy lepsi?
3: Tak, uważam, że tak. Jeżeli chodzi, porównując tamte lata do tych, uważam, że tak. Tam jest współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, jest wymiana informacji. System dopracował różnego rodzaju przepisy, prawda, do kontroli przepływu gotówki i tak dalej, nie?
2: A którego rodzaju...
3: Ale mówię, tutaj w tym zakresie to najlepiej by się wypowiadali policjanci, którzy się za tym zajmują, czy
2: jasne,
3: ludzie ze służb, nie?
2: Tylko którego rodzaju...
3: Ja mówię, to co było w latach 90., jeżeli chodzi o o walkę, o rozpoznanie z tego typu przestępczością, no to co policja raczkowała, prawda? Mhm. I ten, nie? Także mówię, gdyby tą wiedzę i to doświadczenie przenieść w tamten czas, co była ta operacja, to ci ludzie po prostu siedzieliby w więzieniu w ogóle bezdyskusyjnym.
2: A dzisiaj, biorąc pod uwagę, że zmieniły się jednak trochę czasy, którego rodzaju przestępczości związanej ze wschodem służby powinny obawiać się najbardziej?
3: Przede wszystkim przepływ broni nielegalnej, handel narkotykami. Mhm. To są takie szpiegostwo.
2: A broń z Ukrainy to dziś realne zagrożenie czy straszak? Bo my ciągle słyszymy o tym, że ileś tam sztuk broni nielegalnej z Ukrainy przekroczyło granicę. Tylko pytanie, czy to jest naprawdę realny problem?
3: Tak, to jest realny problem. Ja uważam, to nie jest żaden straszak. Zresztą mamy na to dowód, że to nie jest straszak, ponieważ komendant główny ogłosił taką operację pod kryptonimem Trident i oni się przygotowują jak będzie pokój zawarty, mówię o policji, przygotowują, jak będzie pokój zawarty na Ukrainie, żeby przygotować służby, policję na ten przepływ właśnie nielegalnej broni, zbudować zespół i kontrolować to właśnie tą operacją, tak?
2: A czy my możemy...
3: Czyli generalnie, skoro Komenda Główna coś takiego tworzy, czyli oni już mają wiedzę, mają informację, że to jest realne zagrożenie, ja uważam, że ono już jest o wiele wcześniej, tak? Trzeba pamiętać jedną rzecz, że tak jak było też za moich czasów, my żeśmy ściągali każdą jednostkę broni z rynku. Ktoś będzie się teraz śmiał, że a co tam, jedna jednostka broni, cóż to jest za wynik, tak? Mhm. No, słuchajcie, drodzy widzowie, jedną jednostką broni można zabić nie wiem ile osób, prawda? Mhm. To nie należy tak patrzeć, że to jest jedna jednostka broni, tak? Każda jednostka broni nielegalna jest niebezpieczeństwem dla obywatela. Taka jest prawda, tak? No bo jeżeli ona będzie w rękach czy w ręku przestępcy, bandyty, nie wiem, który będzie chciał wyrządzić jakąś krzywdę, kogoś zabić i tak dalej, no to w tym momencie to jest niebezpieczeństwo, prawda? Zagrożenie życia i tak dalej, tak?
2: A ty uważasz, że bardziej prawdopodobny jest przemyt takich pojedynczych jednostek broni, czy jakiś bardziej zorganizowany handel, na przykład na dużą skalę?
3: Ja uważam, że no, mieliśmy ten przykład, co ten kontener został zaleziony z bronią. No to jest duży, na dużą skalę, prawda? Możemy być takim kanałem przerzutowym na zachód. Też w raportach tych oficjalnych się o tym mówi, że Polska właśnie jest takim kanałem, który będzie służył, czy nawet już służy do przerzutu broni na zachód, żeby zaopatrzyć zachodnie grupy przestępcze. Ale też na pewno są już przerzuty broni, takie po kilka sztuk, tak, po kilkanaście, no nie mam dokładnych takich danych, żeby powiedzieć tutaj widzom, że na przykład, nie wiem, pół roku temu przemycono tam, nie wiem, 15 sztuk broni, czy tam, nie wiem, 20 czy 50, prawda, to są już... Trzeba czekać na dane, kiedy opublikują je służby, tak? Bo przecież one publikują te dane co jakiś czas.
2: A ty uważasz, że Polska i służby polskie są przygotowane na ewentualną falę nielegalnej broni po zakończeniu wojny?
3: Czy służby nasze są przygotowane? To jest ciężkie pytanie.
2: Jak się do tego zabrać w ogóle?
3: Słuchaj, przede wszystkim trzeba wiedzieć taką rzecz, że Polska jest państwem przyfrontowym. I Rosjanie, i Ukraińcy, i Białorusini doskonale o tym wiedzą. Mówię o służbach, tak? I one na pewno ten fakt wykorzystują. Że tu jest, czyli do prowadzenia swojej działalności wywiadowczej. Oglądałem ostatnio wywiad z generałem Maciejem generał Maciej Materka, były szef SKW. I on właśnie tam zadano mu pytanie na temat działalności służb ukraińskich w Polsce. No, odpowiedział, że one działają tak jak wszystkie inne służby obce, tak? Czyli mają swoją agenturę, werbują ludzi i tak dalej, tak? Bo działają na swoją korzyść.
2: Czyli jak konkretnie mogą działać w Polsce?
3: Mamy konkretne też przykłady, tak? Mamy próbę wysadzenia, czyli dywersja. Dezinformacja, destabilizacja, czyli skłócanie, prawda? No podam konkretne przykłady. Załóżmy, no teraz mieliśmy tak, mieliśmy podłożenie tego ładunku wybuchowego na torach. Szczęście stało się tak, że nie doszło do wybuchu, że przypadkowo został znaleziony. Czyli generalnie można powiedzieć, że nie mieliśmy wyprzedzającej informacji. Druga sprawa, podpalenia, hala Marmolniska. No został ten zatrzymany człowiek, tak? Ale też nie mieliśmy, dobrze, że został zatrzymany, ale nie mieliśmy wyprzedzającej informacji, tak? Zabili człowieka, Rosjanina niedawno, tak? W biały dzień. To samo. Afera podkarpacka. Tutaj jeżeli chodzi o, na przykład, nie wiem, można by się pokusić o taką analizę, czy na przykład, bo mówiło się o tych taśmach, prawda? Afery podkarpackie, że tam są nagrani różni ważne osoby, VIP-y, politycy i tak dalej. No i dziennikarze z Gońca przeprowadzili to śledztwo dziennikarskie i oni stwierdzili jednoznacznie, że prowadzili je solidnie przez ponad chyba rok czasu, bo ja się tam nie mylę, tak? Czyli długo prowadzili to. I oni stwierdzili jednoznacznie, że podczas prowadzenia tego śledztwa nie natrafili na jakąkolwiek informację, żeby tam były te taśmy. A przecież mówiło się cały czas o taśmach, że są taśmy na polityków i tak dalej, nie? Czyli oni to, że nie było tych taśm. Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, czy czasami nie było to tak, że to służby ukraińskie rozpowszechniały tą informację, że są te taśmy, żeby w Polsce wprowadzić dezintegrację, destrukcję.
2: No ale na jakiej podstawie można twierdzić, że...
3: No więc gdyby, znaczy analizuje, że prawdopodobnie, że może, tak? Mogło tak być. Powiedziałem, że może. Dlaczego mogłoby tak nie być? No, czy im nie zależy na tym? Oni prowadzą swoją grę.
2: No tylko pytanie jest, komu zależy bardziej? Czy służbom ukraińskim, czy służbom rosyjskim, czy służbom białoruskim?
3: Służbom ukraińskim, ale korzystają z tego służby rosyjskie. No jeżeli oni prowadzą taką działalność dezintegracyjną, no to oni na tym też skorzystają, prawda? I chodzi, w sensie skorzystają takim, no, że oni nic tutaj nie robią, a dzieją się tutaj różne rzeczy na ich korzyść, prawda? Że część Polaków myśli, że to robią Rosjanie, prawda? A część myśli, że Ukraina. Taka destabilizacja, dezintegracja środowiska, tak? I o to tutaj chodzi.
2: Też, myślisz, nie? Jako człowiek kontrwywiadu, że te służby ukraińskie w Polsce są bardzo aktywne?
3: Ja nie jestem człowiekiem kontrwywiadu, ja jestem byłym agentem, byłym pracownikiem. To jest zbyt, że tak powiem, wyniosłe słowo, żeby mnie tak przedstawiać. Proszę, żebyś to sprostował, nie? Ja jestem człowiekiem z linii, który pracował w mieście. Mam za sobą doświadczenie i tak to wyglądało, tak? Czy one tutaj działają, tak? Ja uważam, że działają. No, kolejny przykład. Mówię do tej afery podkarpackiej. Przyjechało tutaj dwóch obywateli pochodzenia ukraińskiego do Polski, tak? Zakładają tutaj luksusową agencję towarzyską. Nasze służby ich werbują, tak? Teraz jest pytanie, czy jeżeli oni, czy nie było czasami tak, że służby ukraińskie wiedziały o tym, że oni tutaj przyjadą, tak? No i co? Odpuścili sobie taki kąsek, mając podarek na talerzu swoich obywateli, którzy wchodzą we współpracę z polskimi służbami, zdobywają informacje i służby ukraińskie odpuściły sobie to, że się nimi nie interesowały? A może oni specjalnie tutaj przyjechali na przykład, żeby dać się zwerbować? Nie wiem.
2: A myślisz, że to jest teoria spiskowa, czy teoria, która mogła się wydarzyć naprawdę?
3: No to drugą teorię spiskową, na przykład może oni byli przez Rosjan zwerbowani na przykład wcześniej, tam na Ukrainie i tutaj przyjechali, albo w trakcie, no słuchaj, są obywatele obcego państwa w Polsce, otwierają agencję towarzyską i to obce państwo nie widzi tego, że mają takich obywateli w obcym państwie i oni otwierają prestiżowy klub, gdzie przyjeżdżają różnego rodzaju ważne osoby i one się tym nie interesują? Przychodzi im tak to bokiem?
2: No pewnie widzą i pewnie się interesują. No jak na tym korzystają? Jak mogą na tym skorzystać? Jak ty to widzisz?
3: No mogą na przykład zdobywać informacje poprzez nich, tak, o naszych obywatelach. Mogą zbierać jakieś materiały kompromitujące. No tylko, że akurat ci dziennikarze, którzy prowadzili to śledztwo, stwierdzili, że przez prowadzenie, jak prowadzili przez rok czasu to śledztwo, to nie natrafili na ślad taśm, prawda? Ja mówię, co mogli robić, nie? Mogli prowadzić różnego rodzaju jakieś swoje gry operacyjne na swoich zasadach, tak? Ale to, żeby to są wszystkie... My rozmawiamy na etapie, co mogło być, prawda? No przecież, ale jak też tutaj też jest ze źródeł otwartych, jest, że jak oni tutaj zaczęli tą swoją działalność, jak zostali zwerbowani przez nasze służby, no to przecież nasze służby ich kontrolowały, tak czy nie? No czy to sobie, jak no, sobie...
2: Powinny kontrolować.
3: Czy to sobie tak samopas sobie robili, co chcieli, nie? Tam w materiale, w Gońcu, jak oglądałem ten materiał, to tam moim zdaniem popełniono jeden błąd, jeżeli chodzi o CBŚ, w prowadzeniu tych źródeł. No bo wynikało z tego materiału to że ci, którzy prowadzili tych agentów, ci agenci dopuszczali się przestępstw. Czyli generalnie polegało to na tym, że sprowadzali kobiety z Ukrainy do Polski, okłamując je, że mają tutaj normalną pracę. Okazało się, że to nie była normalna praca, tylko praca w... I jeżeli nasze służby wychwyciły tą informację, że oni oszukują te kobiety, czyli popełniają przestępstwo, to w tym momencie nasze służby, ci, którzy ich prowadzili, czy prowadząca osoba, ja nie wiem, w tym momencie powinna wejść i tą, że tak powiem, ukrócić, tak powiem kolokwialnie.
2: Czyli zareagować. Tak?
3: Zareagować, no to już tak eleganckim językiem mówię, po prostu ukrócić to, mają narzędzia, mają metody, mają na to pomysły, żeby do tego nie doszło. I tu polegał, na tym polegał błąd, że wiedzieli o tym, a nie zrobili żadnego ruchu w tym kierunku, żeby to ukrócić. Następną w ogóle kompromitującą sprawą było to, że ci agenci przywozili kobiety do Komendy Głównej na jakieś imprezy. No to w ogóle, wyobrażasz sobie coś takiego, że oni byli agentami i jako agenci przywozili prostytutki ze swojego klubu na imprezy jakieś, nie wiem, festyny gdzieś tam związane, gdzie byli policjanci z Komendy Głównej. No i co, nikt tego nie widział? No to nie powinno do czegoś takiego dojść, prawda? No i teraz co? Załóżmy, jeżeli oni byli zwerbowani przez obce służby, już nie mówię, rosyjskie, ukraińskie, już nieważne.
2: Po prostu obce, nie polskie.
3: Widzą, że taka jest sytuacja, że ci jeżdżą tam do w środowisko mundurowe, nabywają tam kontaktów, to ci, co tam są, łasą się na te kobiety, no bo to, wiesz, jak ktoś jest przeszkolony, jest w towarzystwie, no to widzi, czy ktoś reaguje pozytywnie, czy negatywnie, czy jest, że tak powiem, uniesiony i ten, nie? No to co, myślisz, że co, nie skorzystaliby z tego? Z takiej informacji, z takiej możliwości, no sami zapraszają ich do służb mundurowych. No to teraz sobie wyobraź, że przyjeżdżają na jakąś imprezę zamkniętą do Radia Z, kobiety, które tam, nie wiem, są artystkami, tańczą i wy tego nie widzicie, że to może być coś, no, mogą być podejrzane te kobiety, tak? Że niekoniecznie one muszą być artystkami. Można to nagrywać, nie wiem. A przede wszystkim, no, też druga sprawa jest taka, że kobieta, no, to jest najsilniejsza broń. Jak jest, mężczyźni mają swoje słabości, prawda, i tak dalej. No, to mnóstwo przykładów jest z życia, gdzie służby podstawiają kobiety po prostu mężczyznom, tak?
2: A ty miałeś takie przykłady z twojej pracy na przykład?
3: Z pracy nie. Z życia tak. Bo już nie pracowałem, nie?
2: To jak to wyglądało?
3: Normalnie. W ogóle właśnie chciałem teraz powiedzieć, że właśnie jeszcze to, co to, co mówił generał Materka, jak w ogóle wygląda teraz na przykład werbunek, jeżeli chodzi o werbunek przez obce służby, tak? Już nie będę mówił, czy rosyjskie, czy izraelskie, czy niemieckie. Przede wszystkim służby specjalne, one ewoluują, czyli one przygotowywują się i korzystają z jakichś nowych, nowych realiów, z nowych narzędzi, tak? Nowe narzędzia, nowe realia to są social media. To są aplikacje. Zgadzamy się z tym?
2: Zgadzamy.
3: Tak. Więc poprzez różnego rodzaju aplikacje, komunikatory i tak dalej, obce służby werbują swoich agentów, na przykład w Polsce. Tak? I tak się zdarza, czy tak jest, że osoba, która jest zwerbowana, nawet nigdy nie pozna swojego prowadzącego. To jest bezpieczne dla służby. Ja mówię o obcej służbie. To powołuje się tutaj na generała Materkę, nie? Bo najcięższą rzeczą dla kontrwywiadu jest udowodnienie szpiegostwa. I jak jest to na tych aplikacjach i tak dalej, no to jest ciężkie do wyłapania, tak?
2: No ale zakładasz teraz sytuację, że do ciebie albo do mnie na portalu randkowym napisze kobieta X i mnie będzie werbować
3: na przykład,
2: w ten sposób?
3: Albo na przykład na Facebooku. Zanim oni wykonują tego typu działania, no to sobie zbierają informacje o człowieku. Social media są dostępne. Zobacz, co ludzie publikują, tak? Zapraszają. Powiem ci tak, wysyłasz zaproszenie do Facebooka na przykład i bardzo często się zdarza, że ludzie w ogóle nie zapytają osoby wysyłającej, wysłałeś...
2: się znamy.
3: Skąd my się znamy? Kim jesteś? Może napiszesz parę słów o sobie i tak dalej, tak?
2: No ale
3: bardzo często to się zdarza. I na tym służby też korzystają. Następna informacja jest taka. Służby też korzystają ze słabości ludzkich. Tak? Czyli jaką my mamy dzisiaj słabość? Mamy taką słabość, że my na przykład ze sobą bardzo mało rozmawiamy. Piszemy. Więc wręcz to jest standard pisanie, tak? No to ktoś może się pod kogoś podszyć, tak? Pod jakąś osobę i może poprzez pisanie, prawda? To są tak zwane zaczepki, nie? O Tindery to już w ogóle nie wspomnę. O tym to jest standardowo, że tam na pewno są służby różnego rodzaju, różnych państw i korzystają z tego, prawda? Mało małym przykładów. Przecież ludzie znani korzystają z Tinderów. Znani, atrakcyjni, może inaczej. Ludzie atrakcyjni operacyjnie dla służb. Aktorzy, celebryci, politycy, dziennikarze. No taka prawda jest, no. Więc tak to wygląda. Służby z tego korzystają wiesz, poza tym, zanim oni wykonają jakiś ruch do jakiejś osoby, to najpierw oni sobie zbiorą o nim informacje. Tak jak powiedziałem, ci z social mediów. Przecież tam wstawiają, gdzie wyjeżdża za granicę, jakich ma znajomych, tak?
2: Czy kogoś masz, czy kogoś nie masz.
3: Nie masz, no różne są. Można jakiś temat zaczepić, tak? Mieć jakąś przygotowaną, prawda, historię, żeby... Bo przecież tam nawet jest coś takiego, że ludzie się oznaczają, gdzie byli, prawda?

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Przekazało informację o tym, że ten człowiek współpracuje z grupami przestępczymi, czy z grupą przestępczą, która przemyca duże ilości narkotyków i na tej zasadzie wpadł, na tej aplikacji, nie? Także tak to wygląda. Mamy też, trzeba też powiedzieć, mówiliśmy o tej operacji Trident, znaczy o tym programie, bo to jest program Trident, nie?
3: Tak.
2: Też chciałem powiedzieć, że ukazał się raport pani Tulsi Gabbard, to jest szefowej wywiadu amerykańskiego, która przedstawiła, to jest też ze źródeł otwartych, nie? Która przedstawiła, że Amerykanie ustalili, że na Ukrainie jest 16 laboratoriów biochemicznych. No i oni mówią, Amerykanie, tak, że oni gdyby zabezpieczają te laboratoria i kontrolowali je pod względem zabezpieczenia, bezpieczeństwa i ochrony. Mhm. Prawda? W sensie obiektów tam i czy te badania, żeby one były odpowiednio zabezpieczone, tak? No ale no, też się mówi w przestrzeni publicznej o tym, że tam się prowadzi badania nad patogenami, tak? Nad mutowaniem zarazków.
3: Nad bronią.
2: Chemiczną, dosłownie tak. Mhm. Tak? Ile w tym jest prawdy? Nie wiadomo, prawda? Ale o tym się mówi. Dwa ostatnie przykłady tu w Polsce. W oddziale Żandarmerii Mazowieckiej wykryto paczkę z jakimiś substancjami chemicznymi. Zeszły wtorek w Iławie na komisariacie. Do komisariatu w Iławie przyszła kobieta z paczką, dostała tą paczkę. Więc od niewiadomego nadawcy przyszła i zgłosiła to na policję, otworzono tą paczkę i wystrzeliła taka szpryca jakichś chemikaliów, tam policjanci zostali poparzeni, byli na kwarantannie. O co tutaj chodzi, że powinno być przekazywana w przestrzeń publiczną do obywatela nauka, jak postępować w takich sytuacjach, jakie procedury.
3: Czyli kto w tym przypadku zawinił? No ta kobieta przyszła na policję, więc ona postąpiła chyba dobrze.
2: Bardzo dobrze, bo że jest od niewiadomego nadawcy paczka, tak? Więc to, co ona z tym robi? No idzie i zgłasza na policję, do służb, tak?
3: A wiesz, że zdecydowana większość osób by otworzyła tę paczkę z ciekawości?
2: To jest błąd. No i widzisz, jakby otworzyła, to by się poparzyła jakimiś chemikaliami, tak? Ja nie chcę wskazywać tutaj, że to są chemikalia z tego laboratorium.
3: Jasne, oczywiście.
2: Ale podajemy przykłady, tak. Prawda?
3: Czyli policjanci nie bardzo wiedzieli, jak się
2: procedury,
3: zachować.
2: Procedury, tak? Że tak jak mamy wypracowane procedury w przypadku różnego rodzaju innych sytuacji, no bo mamy, w przypadku, nie wiem, powodzi, napadu, tam porwania, tak i tak dalej, nie mamy procedur, jeżeli chodzi o sprawy związane z substancjami chemicznymi, prawda?
3: A czy ty uważasz, że wojna za naszą granicą zmienia albo już zmieniła sposób działania polskich służb, tych procedur i tak dalej, i tak dalej? Czy to się dzieje zbyt wolno i nie nadążamy za tym, co się dzieje za granicą właśnie?
2: Tak jak powiedziałem, my jesteśmy państwem przyfrontowym i tutaj nie powinno być żadnych, że tak powiem, nasze służby, zresztą ciężko mi powiedzieć, bo ja tam nie jestem, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie powinni nabyć myślenia tą mentalnością wschodnią, jaka ona jest. A ona jest taka, że słabszych, że tak powiem, się w ogóle nie toleruje, tak? Oni są agresywni, oni są ofensywni w działaniach. No mamy, mówiłem o tych konkretnych przykładach. Wyobrażasz sobie, że w Moskwie albo w Kijowie, albo w Mińsku przyjeżdża dwóch Polaków i otwiera sobie agencję towarzyską, nie wiem, burdel, klub. Wyobrażasz sobie coś takiego, czy nie?
3: Nie bardzo.
2: No to jest raczej niemożliwe, prawda? U nas było to możliwe, tak?

0: mówię, te zabójstwo, jakie miało miejsce, podpalenia, czy ten ładunek wybuchowy, to pokazuje o ich właśnie tej wschodniej mentalności, o agresywnym działaniu, tak? Ofensywnym działaniu. A nasi ludzie ze służb powinni też tego się nauczyć, tak? Mówi się o kontrwywiadzie ofensywnym. To profesor Centkiewicz o tym wspominał, że żeby powstał ten kontrwywiad ofensywny, tak? No co to oznacza, tak? No to oznacza na przykład to, nie wiem, no załóżmy, my wiemy, że ty jesteś, szkodzisz naszemu państwu i dajemy ci do zrozumienia, żebyś tego nie robił, tak? Tu nie chodzi o to, żeby zbierać dowody procesowe, bo bardzo są takie przykłady, że oczywiście wszystko się zbiega do tego, żeby zebrać dowody procesowe, przedstawić je do sądu, sąd dostaje te dowody i on je ocenia, tak? I później skazuje. Ale wiele razy jest tak, że nie można dostarczyć dowodów procesowych, a służba wie o tym, że ten i ten człowiek i ta grupa ewidentnie szkodzi państwu polskiemu i szkodzi bezpieczeństwu państwa pod różnymi względami.
1: I co wtedy?
0: No właśnie.
1: Nie mamy dowodów. I co wtedy?
0: I co wtedy mają służby zrobić? Mają go przeprosić i powiedzieć, no sorry.
1: No a co robią?
0: No powinny ten ofensywny kontrwywiad, o tym mówimy. Czyli dajemy ci do zrozumienia, umilamy ci tak życie, żebyś sobie odpuścił albo...
1: To daj przykłady tego umilania życia. W jaki sposób można to zrobić bez tych dowodów prawnych, że tak je nazwę?
0: Państwo polskie ma do tego mechanizmy, wierz mi. Okay. Ma do tego mechanizmy. No, powiem wam o takim przykładzie, to już opowiadałem o tym wielokrotnie. Piotrek Wróbel, najmłodszy naczelnik stołecznego PZ-u w latach 90. to było po śmierci Skotarczaka, kiedy Pershing wyszedł na wolność. On stworzył taką grupę operacyjno-śledczą, która... I to było właśnie wtedy. Jak on wyszedł z więzienia, Pershing, to już w momencie, kiedy wyszedł z więzienia, już była grupa powołana z policjantów, którzy właśnie mieli zbierać na jego temat wszelkie informacje i jak gdyby umilać mu życie. I ta grupa była stworzona z policjantów z miejscowości, gdzie on najczęściej przebywał, czyli Kraków, Zakopane, Warszawa, wiadomo, Bydgoszcz i Gdańsk, tak, Trójmiasto. No i ja byłem między innymi w tej grupie i to właśnie polegało na tym, żeby zbierać, jak jest w Trójmieście, to żeby przekazywać informacje do centrali tam, z kim jest, co robi, tam nie wiem, jakim samochodem jeździ, w jakim towarzystwie, tak, wszystko, dosłownie wszystko. Co to znaczy przekazywać informacje? To nie znaczy, że dzwonisz telefonem i mówisz, a, bo dzisiaj był Pershing tam, nie wiem, o 12 w Cafe Nero i pił kawę z tym i z tym. Nie, absolutnie nie. Pisanie dokumentów, notatek służbowych, to jest z wnioskami, z przedsięwzięciami, przepraszam, bo to też jest efekt twojej pracy. Czyli dokumentowanie tego, tak? Co to znaczy i był element umilania mu życia. Wyobraź sobie, że facet na przykład, nie wiem, wychodzi o godzinie 9:00 z hotelu, czy o 10:00, czy o 12:00, obojętnie, znamy już jego harmonogram dnia, tak? I pokazujemy się w jego towarzystwie. Non-stop. On wie, że jesteśmy policjantami. Czyli on wychodzi i oczywiście musimy to zrobić legalnie. Czy przebywanie w miejscu publicznym jest nielegalne?
1: Jest legalne.
0: Jest legalne, tak? On widzi policjantów albo policjanta, tak? Zastanawia się, o co tu chodzi. No może przez pierwsze tam, nie wiem, godziny to, czy tam dzień, zależy jaką ma psychikę, prawda? I wszędzie krok w krok, krok w krok, krok w krok, tak? I spisujemy z tego dokumentację, notatkę, jak to wszystko wyglądało. I teraz tak, my jesteśmy na służbie. Nas chroni państwo. Ja może podejść na przykład i coś, nie wiem, ubliżać mi. Ja będę grzeczny, proszę pana, proszę, ja jestem policjantem, przedstawię się, żeby wiedział. On i tak wie, tak? W tym momencie mogą się wywołać jakieś reakcje. Oczywiście będą zaraz adwokaci, którzy mówią, bo to jest prowokacja. Nie. Z tym człowiekiem tej półki, bandytą, przestępcą, nie ma żadnego sentymentu. I nie będzie. Do tego musimy mentalnie się przyzwyczaić, że te lata wchodzą z powrotem. Oczywiście oni sobie biorą kancelarię, znanych adwokatów. Mamy konkretne przykłady. Nie. Nie będzie skarg do sądu, nie będzie skarg do rad adwokackich i tak dalej. To się skończy. Mamy też przykłady, gdzie adwokaci biorą udział w procederach przestępczych. To się skończy, to się musi skończyć. Muszą wejść działania niekonwencjonalne. I do tego muszą się... Ja uważam, że nasze służby są do tego gotowe, że ludzie przede wszystkim, oni są do tego gotowi. Posłuchajcie, to jest nasze bezpieczeństwo. Tylko trzeba im dać możliwości. Przede wszystkim, między innymi to też polega na tym, że ci ludzie, którzy będą wykonywali tego typu działania, muszą od państwa polskiego czuć bezpieczeństwo. Że jeżeli oni to robią, to muszą być pewni, że nie, że zmieni się za 2 lata władza i będzie ich za to rozliczać, że będzie jakiś znany mecenas, jeden, drugi, trzeci i będzie wyciągał te kruczki prawne, te gierki prawne i tak dalej, to wszystko i oni będą mieli z tego tytułu kłopoty. Nie. Nie.
1: Podsumujmy naszą rozmowę. Mówiłeś o tym, jak wojna na Ukrainie zmieniła podejście i służb, ale także przestępców i gangsterów do działalności w Polsce. Czy w takim razie za 5 lat, nie wiadomo ile jeszcze ta wojna potrwa, może potrwać rok, może potrwać 10 lat, ale czy za 5 lat, określmy sobie taką perspektywę czasową, Polska będzie bezpieczniejsza czy mniej bezpieczna niż dzisiaj?
0: Powiem tak, jeżeli będziemy postępować miękko, tak to nazwę swoim językiem, to będzie bardzo niebezpieczne. Miękko to znaczy to, co tutaj przedstawiałem wcześniej w wywiadzie. Mhm. Jeżeli będziemy... To nie jest czas na postępowanie w tego typu sprawach i w tego typu materii demokratycznie, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.
1: Nie. No jak to? Przecież żyjemy w demokracji.
0: No ale dobrze, tylko żeby tą demokrację obronić, to trzeba nieraz czasami zmienić mentalność postępowania. Mhm. O to chodzi. Ponieważ, tak jak mówiłem o tej mentalności wschodniej, ona patrzy na tą mentalność demokratyczną tej Unii Europejskiej, no to dla nich to jest otwarte drzwi do robienia różnego złych rzeczy i niebezpiecznych dla danych państw. Prawda? I tu trzeba zmienić podejście. Jeszcze jedna rzecz. Uważam, że państwo polskie powinno wykorzystywać starych, doświadczonych, nie mówię tutaj o sobie absolutnie, żeby była jasność, doświadczonych ludzi, którzy mają doświadczenia z działań operacyjnych, którzy pracowali operacyjnie, mówię już o całej sferze mundurowej, tak? Mhm. I powinni uczyć tych młodych, przekazywać im tą wiedzę. To, co nie zostało, co zostało zaprzepaszczone, jak były zmiany pokoleniowe.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jarosław Pieczonka, Miami. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki.
1: Państwu także bardzo dziękuję. Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Siekiery, noże i maczety miał w domu 14-latek, którego zatrzymała policja z Garwolina na Mazowszu. Chłopak będzie musiał się wytłumaczyć także z wywołania fałszywego alarmu i publikowania niepokojących treści w internecie. Sąd rodzinny odesłał go do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na naszej stronie radioz.pl piszemy o tym więcej. Mamy też zdjęcie militarnej kolekcji 14-latka. Po ostatnich atakach nastolatków szkoły sprawdzają swoje procedury bezpieczeństwa. Jednym z rozwiązań mają być drzwi otwierane tylko od środka. W podstawówce w Jerzykowie pod Poznaniem już takie są. Wybrał się tam reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
1: Po pokonaniu drzwi wejściowych do szkoły zatrzymują nas drugie drzwi, które otwierają się tylko od środka, mówi mi dyrektorka szkoły Alina Mańka.
2: Osoba z zewnątrz nie może wejść bez zgody pracownika, który znajduje się w dyżurce.
1: Do środka nie wchodzą nawet rodzice i opiekunowie uczniów, tylko czekają przy dyżurce.
3: Pani czuje, że pani dziecko jest bezpieczne?
4: Myślę, że tak.
5: Jest wszystko w porządku. Jest pani woźna, tak samo mamy tutaj czytniki, więc dzieci same nie wyjdą.
3: Pan miał obawy posłać dzisiaj swoje dziecko do szkoły?
5: Absolutnie nie.
1: Wspomniane czytniki służą do skanowania kodów QR, które upoważniają do odbioru dzieci ze świetlicy. Jerzykowo, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W tej szkole jest też wewnętrzny system alarmowania. Przy biurkach nauczycieli są specjalne przyciski, których użycie wysyła sygnał do dyrekcji, że w klasie potrzebna jest interwencja. Po atakach w szkołach wraca pytanie o stan zdrowia psychicznego. Młodych ludzi stawiają je eksperci i apelują do rodziców: porozmawiajcie z dziećmi. I nie chodzi o to, by je przesłuchać, ale by usłyszeć, co je trapi, jakie mają potrzeby i z czym się mierzą. Warto zacząć już teraz. I choć nie ma gotowego scenariusza na taką rozmowę, warto pamiętać, by dziecko po prostu czuło się bezpiecznie.
1: Przede wszystkim należy uspokajać emocje, słuchać i obserwować swoje dzieci oraz to, jakie treści konsumują w internecie i skąd czerpią informacje, mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
6: Tutaj też jest duża rola nauczycieli, ale także rodziców, żeby wyjaśnić uczniowi czy swojemu dziecku: słuchaj, ale musimy korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji.
1: Bo to właśnie w sieci rozpowszechniane były groźby kolejnych ataków na szkoły. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało dotąd blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. Za mniej niż 3 godziny otworzą się drzwi lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy będą głosować w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Krajowe Biuro Wyborcze apeluje o przestrzeganie ciszy wyborczej, która potrwa aż do zakończenia głosowania. Co można robić w trakcie ciszy, a co jest zabronione? O tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: W trakcie ciszy zakazane jest zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata albo partię. Przypadki agitacji wyborczej są zgłaszane na policję, a ocenia je sąd. Trzeba uważać, co robimy w internecie, ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
8: Materiały, które zostały powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
7: Za naruszenie ciszy grożą grzywny. Ich wysokość ustala sąd. Za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania, czyli do 21:00. Wtedy poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Będziemy je dla Was relacjonować na antenie Radia Z na żywo, prosto ze sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta Krakowa. Bądźcie z nami. Lotnisko w Łodzi stawia na cargo. Do tej pory część ładunków trafiała ciężarówkami do innych portów lotniczych. Teraz ma się to zmienić. Port zainwestuje 45 milionów złotych w bazę cargo i zaplecze techniczne. Informacje na temat inwestycji ma reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Port lotniczy Reymonta w Łodzi stał się teraz bazą operacyjną towarowego Boeinga 757 rumuńskiej linii lotniczej cargo. Ujął mi Robert Makowski z łódzkiego lotniska.
10: Od nas będzie wylatywał w świat. Chcemy przez to też ułatwić dla centralnej Polski dystrybucję towarów.
9: Maszyna może zabrać ponad 30 ton towarów. Będzie dostarczać m.in. przesyłki e-commerce, elektronikę, wyroby farmaceutyczne czy ładunki specjalistyczne. Jej zasięg to prawie 6 tysięcy kilometrów. W powietrzu może spędzić 6,5 godziny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Nowa baza to także nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie tam w sumie 20 osób, personelu latającego i technicznego. Dworzec w Katowicach, niczym survivalowa trasa z przeszkodami, rower na plecach, dziecko na rękach i jeszcze wózek, jeśli się da. Ale koniec z noszeniem wszystkiego po schodach. Katowicka stacja w końcu doczekała się wind. Śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik, sprawdził, jak to teraz działa.
4: 6 nowych wind działa już przy 3 pierwszych peronach. Na każdym są po 2. Jedna z nich jest szersza, tak by bez problemu zmieścił się wózek dziecięcy czy rower, tłumaczy Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
11: Nowe rozwiązanie poprawi obsługę mieszkańców i podróżnych, także z ograniczoną możliwością poruszania się.
4: W planach są też windy przy peronach 4 i 5. Powstaje również podziemne przejście, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym, dzięki czemu pasażerowie nie będą musieli tracić czasu na przechodzenie przez ulicę. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Dworzec w Katowicach przechodzi właśnie największą w swojej historii modernizację. Oprócz wind remontowane są perony. Zmieni się też nagłośnienie. Od owieczki z wiejskiej zagrody do super nowoczesnego wzornictwa w budownictwie i sztuce. Wszystko, co powinniście wiedzieć o wełnie, prezentowane jest na festiwalu Łódź Design Festival. Hasło tegorocznej edycji to lokalność. Zajrzyjcie do zabytkowej elektrowni Scheiblera, zachęca Joanna Czajkowska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
12: Wystawa pokazuje cały proces przetwarzania wełny od postrzyżyn. I tutaj Państwo będziecie mogli zobaczyć zarówno tradycje rzemieślnicze, też wpisane na niematerialną listę UNESCO.
0: Wstęp na wszystkie wystawy festiwalu jest bezpłatny. Mimo końca sezonu wakacyjnego Wenecja pęka w szwach. W wielu hotelach nie ma już wolnych miejsc, a za nocleg w centrum miasta trzeba zapłacić nawet 500 euro. Władze rozważają, czy nie podnieść opłaty za jednodniowy wstęp do miasta, nawet do 30 euro. Teraz to od 5 do 10 euro. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
14: Machina władzy. Dobry wieczór, a dziś w programie porozmawiamy o sprawach fundamentalnych dla przyszłości naszej krajowej polityki na rok przed wyborami do Sejmu i Senatu. A moją i Państwa gościnią jest dziennikarka, publicystka, pani redaktor Eliza Michalik. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie i mam swój kanał na YouTubie.
14: Tak, to kawałek początkowy na reklamę.
15: Tak jest.
14: Pani redaktor, Eliza, Elizo, szanowna, jaki jest dzisiaj największy problem albo problemy, największe, najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi rząd Donalda Tuska i cała koalicja 15 października?
15: Wygrać wybory. Kończymy podcast. Wiesz co, no wyzwaniem... chociaż jest w tym oczywiście prawda, co powiedziałam, no w tej chwili rok 2027, no to moim zdaniem, chociaż taka poprawna politycznie odpowiedź byłaby, że każdy rząd powinien po prostu dobrze rządzić i zabezpieczać Polskę, zwłaszcza teraz, kiedy boimy się Rosji, zabezpieczać nasze bezpieczeństwo. No ale prawda jest taka, że ta data, moim zdaniem, 2027, determinuje wszystko, cokolwiek robi rząd i opozycja, ponieważ jestem o tym przekonana, także nie tylko ze względu na rząd, ale zmieniający się rynek mediów, patrz zmiany w TVN-ie, duży gracz na rynku medialnym i moim zdaniem wpłynie to w ogóle na cały kawałek tortu, ale nie ma teraz ważniejszej sprawy, bo jak spojrzysz, co się dzieje na świecie i też w Europie, jak spojrzysz na wybory, które czekają Europę w 2027 roku, Polska jest tylko jednym z krajów, to układa się taka duża układanka. Albo wygrają demokraci i będziemy walczyć o Unię Europejską, o przywrócenie siły jedności NATO po tym, jak mocno moim zdaniem podkopał nas Trump i podkopuje, robi to cały czas. Albo jeśli powygrywa brunatna prawica i powprowadza takie no rosyjskie porządki. Mówię rosyjskie w tym sensie, że jestem przekonana, że celowo czy nie prawica tak polska, jak i europejska działa w pewnej symbiozie z Rosją, realizuje jej cele, nawet jeśli robi to nieumyślnie, no to wtedy będziemy tu mieć kawałek Europy Środkowej i Wschodniej należącej do takiego bloku wschodniego, a nie europejskiego. Jestem przekonana, że będziemy wyprowadzani z Unii albo osłabiani w tej Unii. Więc ja bym powiedziała, że to jest gra o wszystko i trzeba wygrać wybory. Mówię o stronie demokratycznej. No a potem... A potem już sobie myśleć, co dalej robić, kiedy będziemy mieli zabezpieczony porządek medialny, prawny i życie w wolnym kraju. No nie ma nic ważniejszego niż życie w wolnym kraju.
14: Dobre pytanie właśnie. Jak wygrać te wybory? Sprawa rozliczeń wraca jak bumerang. Poświęcamy jej wiele czasu, od lat. Mnóstwo jest głosów rozczarowania tym, w jakim kierunku te rozliczenia podążają jednak, ale dość wolnym tempem. Do kolejnych wyborów pozostał zaledwie rok. Wierzysz w to, że tutaj w tym obszarze coś uda się do końca dowieść?
15: Nie, no wierzę. I to jest tak, że najsłabszym obszarem rządu jest komunikacja, czyli coś, co w dzisiejszych, wydaje mi się, czasach jest najważniejsze. No bo zobacz, ja to tak widzę. Ciekawa jestem, jak ty to widzisz, bo może widzisz to inaczej. I w sumie oboje jesteśmy publicystami, więc powinniśmy się wgryzać bardziej niż robią to ludzie. Bo tak jak powiedziałeś, że tam powszechna świadomość jest taka czy inna. No ale naszym zadaniem jest trochę głębiej powiercić. Rząd leży z komunikacją, moim zdaniem. I ja wiem, że Tusk jest chwalony za to, że... Ja też go za to chwalę, że jest taki nowoczesny, że robi dobre filmiki. Ale moim zdaniem rząd dusz, a on decyduje o wygranej w wyborach, nie wygrywa się teraz indywidualnie, dobrymi pomysłami, dobrymi filmikami, tylko wygrywa się systemowo, tak jak to robi prawica. Zobacz, co zrobiła prawica. Zbudowała wielki kawałek tortu medialnego. Zobacz. Kanał Zero. Telewizja Republika, w Polsce.pl, w Polsce 24 bodajże, cała blogosfera prawicowa. Ja ich słucham, wgryzłam się tam, wiesz, ci chcę jak taki turkuć podjadek i słucham. To jest gigantyczny kawał prawicowych mediów. Oni już dawno się zorientowali, że ja nie chcę nawet używać słowa kontrolowanie przekazu, tylko, bo oni w sumie niczego nie kontrolują. Znaczy, nasza demokratyczna strona mogłaby robić to samo, zbudować media, które będą tłumaczyć świat tak, jak to widzą demokraci. Nie manipulować ludźmi, nie. Po prostu informować i tłumaczyć świat tak, jak my go widzimy. To zrobiła prawica. I oni to robią systemowo, bo system jest tu w ogóle kluczem. Jeżeli strona demokratyczna nie zrobi tego systemowo, będzie polegać na rzeczniku rządu, który może być lepszy czy gorszy, ale to jest jedna osoba.
14: Powołany po tak. Półtora roku.
15: No, w ogóle powołany, tak. No dobra, coś mi powiedziała, ale nie powiem. Dobra, niech sobie rzecznik robi swoją robotę. Ale ja mam wrażenie, że po tej demokratycznej stronie jest niezrozumienie, że musisz mieć system. Musisz mieć działający system mediów i dystrybucji informacji, która dociera do wyborców, nie tylko twoich już przekonanych, ale tych, których chcesz pozyskać. I trzeba to sobie, wiesz, to chodzi o mindset, o nastawienie umysłowe. Musisz to sobie ustawić systemowo. Systemowo. Musisz mieć system, który działa. I ty wiesz, że każda informacja, każdy twój ruch dotrze do wyborców, będzie wytłumaczony tak, jak ty byś tego chciał. Nie oddajesz pola tej drugiej stronie. Bo jeżeli tego nie zrobisz, nie zbudujesz systemu, wiesz, dystrybucji informacji, to zrobi to za ciebie druga strona. Czyli prawica w tym wypadku, brunatni. No i moim zdaniem tak się teraz dzieje w Polsce. I to jest taka... I to jest taki największy paradoks rządów Tuska, moim zdaniem, bo ja jestem przekonana, że on rządzi bardzo dobrze. Ja wiem, no jestem publicystką, może powinnam się przyczepić i tak dalej. Oczywiście jest wiele rzeczy, których się tam czepiam i to wszystko jest w filmikach na moim kanale, ale ogólnie uważam, że rząd Tuska rządzi dobrze. Zabezpieczył, słuchaj, nasze bezpieczeństwo, odzyskał kasę z Unii, przywraca praworządność, za wolno, ale przywraca. Nie wiem, no prowadzi bardzo dobrą dyplomację, moim zdaniem. Sikorski jest w ogóle znakomity na te czasy. Prowadzi te trudne stosunki z Amerykanami i z Trumpem. Co z tego, skoro połowa tego dociera do opinii publicznej, tak ja to oceniam. Połowa, a jeszcze pewnie połowa z tej połowy nie za bardzo rozumie, o co chodzi. No weź na przykład Trybunał, już musisz mi przerywać, bo wiesz, jestem gadułą.
14: Jestem bardzo ciekaw tych wiesz.
15: Weź na przykład Trybunał Konstytucyjny. Dopiero w połowie kadencji, jak premier zaczął, tak jest moje odczucie, jaśniej komunikować, co się dzieje w Trybunale, to dopiero opinia publiczna dostrzegła, kurczę, faktycznie być może nie można było tego zrobić wcześniej, albo było to bardzo trudne, bo zaczęto tłumaczyć takie subtelne zależności. No, że tam nie jest wystarczająca liczba tych praworządnych sędziów w Trybunale, że tamci mają większość, że no PiS jednak zmienił ustawę w taki sposób, że nie sędziowie wybrali tych sędziów jak dotąd, tylko politycy, więc to de facto są nominaci PiS-u. Wiesz, takie różne subtelne zależności, które blokowały, uniemożliwiały zmiany. Dopiero teraz moim zdaniem zaczynają docierać do opinii publicznej. Podobnie jest w prokuraturze. Wszyscy się zrzymali przez tam dwa lata, że dlaczego prokurator, ja sama pytałam, dlaczego prokuratorzy Ziobry ciągle są w prokuraturze. No i teraz dopiero zaczęto tłumaczyć, że przed oddaniem władzy PiS zmienił ustawę o prokuraturze. W taki sposób, że ludzie de facto są nieusuwalni, że trzeba się nagimnastykować, bo wygrywaliby procesy. Gdyby była ta machina informacji, wiedzielibyśmy to wszystko wcześniej.
14: No ten polski internet, szczególnie platformy społecznościowe, to jest coś, co chyba nie wymaga nawet jakiejś szczególnej diagnostyki. Wystarczy po prostu obiektywna obserwacja. Jest bardzo mocno prawicowy. Wspomniałaś Kanał Zero. No tam jak śledzi się programy publicystyczne, czyta się komentarze, no to moje wrażenie jest takie, że mamy jakąś zupełnie alternatywną rzeczywistość. Z drugiej strony rząd Donalda Tuska bardzo późno wziął się za walkę z dezinformacją, która moim zdaniem chyba była jego rządu największym problemem przez te półtora roku, bo można oczywiście dyskutować, co się udało, co się nie udało, ale chyba najbardziej nie udało się przekonanie opinii publicznej, czy dużej części opinii publicznej do tego, co się de facto realizuje. No te powszechne przeświadczenie, że CPK zostało uwalone, zawieszone, co nie jest przecież prawdą, ale jak rozmawia się z ludźmi, no to ludzie tak właśnie myślą. Bardzo późno wzięto się za problem walki z dezinformacją i też no, mam takie przeświadczenie, że chyba nie zupełnie skutecznie, bo kilka formatów pojawiło się w mediach publicznych, no, ale ci, którzy są najbardziej narażeni, czy są największymi ofiarami dezinformacji, nie oglądają mediów publicznych.
15: Tak. No to jest, wiesz co, poruszyłeś w ogóle chyba najważniejszy temat. To jest ten kawałek, a propos tego, co musi zrobić rząd, żeby wygrać. No nie wygrasz wyborów. My już wiemy z instytucji Unii Europejskiej, że Rosja będzie wpływać na wybory w Polsce. Instytucje europejskie, które zajmują się monitorowaniem poczynań Rosji, już powiedziały, że są już właściwie operacje. W tej chwili w Europie jest duża operacja dezinformacyjna Rosji pod hasłem Rosja nie jest twoim wrogiem. To już się dzieje. Tak zwane pasy transmisyjne, tak to się nazywa w tej terminologii służb rosyjskich, czyli dziennikarze, politycy sympatyzujący z Rosją, bądź po prostu przekupieni, bo nie jest tajemnicą, że reżim Putina to robi. Ja wiem, że nie trzeba przekupić całej redakcji, wystarczy dotrzeć do jednego dziennikarza, jakiegoś tam kluczowego, węzłowego. Powielają tę właśnie tezę, Rosja nie jest twoim wrogiem. No i teraz jakbyś spojrzał na polskie podwórko, no na przykład spójrz sobie na Brauna, który w towarzystwie polityków AfD mówi, że Nord Stream super, że powinniśmy brać ropę od Rosji. No to jest realizacja tego hasła w praktyce. Rosja nie jest twoim wrogiem. To nie jest nasza wojna. Wiemy także, że od tego zaczęłam, że Rosja będzie próbować wpływać, to jest mało powiedziane, ona rzuci wszystkie siły, żeby zdestabilizować wybory w Polsce i żeby je wygrać. No bo po utracie władzy przez Orbana wszyscy eksperci mówią, Rosja straciła bardzo ważny punkt. Polska była druga po Węgrzech. Polska to jest główny kraj wschodniej tarczy, więc siła złego na jednego. I temat, który ty poruszyłeś. I teraz w tych jakby okolicznościach przyrody mamy taką sytuację, że nawet w Polsce nie są penalizowane, czyli karane, wpisane do kodeksów karnych, takie rzeczy jak szerzenie rosyjskiej dezinformacji, szerzenie rosyjskiej propagandy, głoszenie poglądów zgodnych z poglądami Kremla. No to co robi Braun? W kilku krajach Unii już byłby ukarany. No nie bo to godzi w polskie bezpieczeństwo. Nie możesz, żyjemy w kraju wojennym. Właściwie jesteśmy w sytuacji Minister Sikorski to powiedział. Jesteśmy w sytuacji przedwojennej. No na miłość boską, polski rząd proceduje ustawę. Wyleciała mi teraz nazwa z głowy, ale to jest ta ustawa taka przedwojenna, prawda? Że wszystkie instytucje i tak dalej przestawiają się na tryb wojenny już. Bo my w każdej chwili możemy zostać zaatakowani. Okej, nie wiadomo tu czołgi, to mówią szefowie wszystkich wywiadów, ale mogą być ataki, w których zginą ludzie. Mogą być zamachy bombowe, ataki nożowników, pożary, to wszystko, co mamy. Dziwne wydarzenia.
14: Ataki już są.
15: One już są, dokładnie. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, na pewno zauważyłeś, że to wszystko dzieje się seriami, prawda? Najpierw seriami były ataki na ukraińskie dzieci. To tak, nie ma ataków na ukraińskich dzieci, a potem przez miesiąc seria w autobusach ataków na ukraińskie dzieci, tak? Teraz nie było nożowników, bach, bach, bach, bach, bach, jeden, drugi, trzeci. Dziś rano czytam kolejny jakiś zamach nożowy, udaremniony, dokonywany przez nastolatków, którzy, jak wiemy, są werbowani w sieć. I polskie służby ostatnio alarmowały, że wzrasta odsetek, nie wiem jak to nazwać, ekstremalizacji zachowań wśród polskich dzieci i nastolatków, a dzieje się to za pomocą sieci. I dzieciaki, nastolatki są werbowane w sieci, także przez obce służby, do takich jednorazowych zadań. Tak?
14: Mogą być przecież te challenge różnego rodzaju. Tak,
15: no masz, wiesz, chłopaka 17-letniego, który gra w jakieś gry, docierasz do niego i wiesz, i podjudzasz go, żeby, nie wiem, z nożem poleciał do szkoły i coś zrobił. No takie sytuacje są na porządku dziennym w Europie Zachodniej od dawna. No każdy, kto śledzi pracę wywiadów, to wie, że służby robią to już od dłuższego czasu. Myśmy po prostu no, nie byli w takim zasięgu zainteresowań Rosji i działalności. Teraz jesteśmy, to się będzie działo. No i wracając do tego, co słusznie zauważyłeś, no i w tej sytuacji my nie mieliśmy przez pół kadencji żadnej agencji do walki z dezinformacją rosyjską. Przy czym moim zdaniem trzeba nie tylko walczyć, ale informować. Bo sama ta nazwa dezinformacja rosyjska to jest moim zdaniem trochę pułapka, bo ona ludziom nic nie mówi. Znaczy jak usiądziesz u przysłowiowej cioci na imieninach, wiesz, i siedzi ten wujek Stasiu, który mówi, no tam panie, zapisu było lepiej, bo coś tam, to ty do tego wujka nie dotrzesz, mówiąc, wiesz, wujku, no ale dezinformacja rosyjska.
14: Jesteś ofiarą wojny kognitywnej.
15: Jesteś, teraz już przeszliśmy z wojny hybrydowej do wojny kognitywnej. Nie, no ty musisz pokazać temu wujkowi, słuchaj, tutaj Rosja podstawiła człowieka i kogoś zaszlachtowała, zabiła, zamordowała. Tutaj Rosja chciała wysadzić tory. Twoja żona, ciocia Kazia będzie jechać pociągiem i ją wysadzi w powietrze. Albo ciebie wysadzi w powietrze, jak będziesz jechał, nie wiem, odwiedzić swoją mamę na wsi. Trzeba znaleźć sposób, i to należy do rządu, do władzy, przełożenia tych w sumie skomplikowanych i czasami subtelnych zagrożeń na taki język, który zrozumieją ludzie. Moim zdaniem to się nie udało i to może być powód przegranej, bo zobacz jak PiS i Konfederacja, no strasznie kłamią, wymyślają rzeczy, ale oni to mówią prostym językiem. Oni to mówią prostym językiem, a już wiadomo, że podstawą docierania do ludzi jest prosty przekaz powtarzać.
14: Jednym z takich polityków akurat ze środowiska Konfederacji, który znany jest przede wszystkim z tego, że kolportuje fake newsy, tak, także prorosyjską dezinformację, organizuje różne głupawe happeningi, no zasłynął też kradzieżą, Konrad Berkowicz.
15: Tak.
14: Konrad Berkowicz, ostatni jego dorobek, no to nazwał panią redaktor Justynę Dobrosz-Oracz kurtyzaną. Tak, to od wczoraj media akurat tą wypowiedzią żyją. Wcześniej jego szef Sławomir Mentzen obraża polskie policjantki. No jeszcze wcześniej tym panom nie udaje się zebrać podpisów poparcia w Krakowie za swoim kandydatem na prezydenta, aby mógł w ogóle wystartować. No długo by o tych wątpliwościach, umiejętnościach, oczywiście w cudzysłowie, dyskutować i skuteczności tego środowiska. No to skąd to poparcie się bierze w takim razie?
15: Okej, zacznę od tego, co powiedziałeś. Moim zdaniem to jest takim... Ja w ogóle mam wątpliwości, czy powinniśmy wymawiać nazwisko Berkowicz czy Mentzen czasami w takich sytuacjach, bo mam wrażenie, że to dokładnie o to chodzi, żebyśmy mówili i wymieniali nazwisko i wtedy niechcący robimy im te zasięgi. Jest taki mechanizm w socjologii mediów opisany jako mechanizm czerwonej krowy. Tak się to uczenie nazywa, czyli... Dzieje się coś w kraju ważnego, tak też działa dezinformacja rosyjska. Dzieje się coś ważnego, dzieją się dziejowe rzeczy, na różnych poziomach, na poziomie dyplomatycznym, bezpieczeństwa i tak dalej. I nagle ni z gruchy, ni z pietruchy, żeby nie rzec, to się nazywa news z, z czarnej dziury. I nagle ni z tego nizowego, w ogóle naprawdę ni z tego nizowego wychodzi Mentzen i mówi coś o policjantkach, wychodzi Berkowicz i nazywa kogoś kurtyzaną. Ja już pomijam, że ci panowie nie mają zdolności honorowej, według kodeksu Boziewicza z, chyba z 29 roku, który jako prawica zapewne wyznają, to wiedzą, żeby kogoś obrazić, to osoba obrażająca musi mieć zdolność honorową. No nie mają tej zdolności honorowej, ale moim zdaniem ten mechanizm czerwonej krowy, robisz wrzutkę. Czyli są inne tematy i nagle ni z tego nizowego, bez żadnego powodu, bo nie było żadnego powodu, żeby nagle obrażać kobiety, przetacza się cała fala polityków jednej opcji, obrażając z tekstami obrażające kobiety. Moim zdaniem to jest typowa czerwona krowa. Czyli stawiasz na środku podwórka czerwoną krowę i wszyscy zaczynają mówić o czerwonej krowie, a nie o ważniejszych tematach, na przykład o dezinformacji rosyjskiej, o zagrożeniach, o tym, co wyprawia Trump. Zobacz, jakie są teraz ważne tematy. Na przykład ważnym tematem jest to, czy Bielan dopuścił się, jak mówi Roman Giertych, ku jego zdaniu, ja się przychylam, swego rodzaju zdrady, ustawiając rzekomo, tak sugerował, spotkanie, na którym prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby naciskać na polskiego szefa MON-u, żeby utrącić rząd, tak? Żeby
14: wierzysz
15: rozbić
14: to, że
15: rząd.
14: Tak mogło być. Ja mam takie wrażenie, że Donald Trump chyba nie do końca rozumie, jak działa system polityczny w Polsce.
15: Nie wiem, czy tak mogło być, natomiast nie mam w ogóle pojęcia, czy tak było, bo no, robię tak samo jak ty biały wywiad, czyli obserwuję to, co się dzieje w przestrzeni publicznej i wyciągam wnioski, ale wiem jedno. Niezależnie od tego, czy tak było, czy nie, to jest cholernie ważny temat, o którym powinniśmy teraz gadać. Nawet jeśli tak nie było, to poziom wypowiedzi Bielana, jak go teraz śledzisz w mediach, ja już nawet nie mówię o treści, ale jego językowy poziom jest tak niski, ten gość posługuje się tak niskim językiem, jak spod budki z piwem. Jeżeli do tego dołożysz treść, czyli jeżeli istnieje nawet 1% szans, że polska prawica próbuje za pomocą kogokolwiek z obcego, nie wiem, z obcego kraju rozbić polski rząd, to jest to temat, o którym powinniśmy gadać do upadłego. Rozmawiać. I zobacz, co my robimy. Nieważne, wiesz, jaki będzie efekt końcowy. Może się okazać, że Bielan jest w ogóle, przed nim chodzi baranek, nad nim, wiesz, lata motylek i w ogóle niewinny gość, tylko język ma rynsztokowy, ale to nieważne. Powinniśmy o tym rozmawiać, bo to jest ważne dla naszej demokracji i ludzie powinni to usłyszeć. Jakie są standardy? Czy to w ogóle normalne, że byłyby takie rozmowy? Bo może w dyplomacji to normalne, niech się wypowiedzą dyplomaci. Może w dyplomacji po cichu się jeździ i prowadzi takie rozmowy, nawet jeśli są parszywe. Może na tym polega polityka, żeby nawet próbować utrącić rząd swojego kraju. A może tak wcale nie było. Ale zobacz, co my robimy. My zamiast gadać o tym z każdej perspektywy, zastanawiać się, może właśnie Bielana zaprosić do studia, z drugiej strony, to my gadamy o tym, że policjantki albo że pani jest lub nie jest kurtyzaną. Notabene bycie kurtyzaną to żadna obraza, bo kurtyzany by nie istniały, gdyby nie mężczyźni, którzy odwiedzają kurtyzany, więc nie wiem. Poza tym, jak jeden z filozofów powiedział, każdy z nas jest trochę kurtyzaną, bo kto z nas nigdy nie sprzedał kawałka siebie, żeby coś uzyskać, niech pierwszy rzuci kamieniem i kierowałabym to do Berkowicza w pierwszej kolejności, tak? Odezwała się Lilia, ale chyba nie powinniśmy nawet jego nazwiska wymieniać, mam takie wrażenie, bo to mu robi zasięgi, o które chodzi, nie?
14: To skupmy się na Bielanie wspomnianym.
15: Tak.
14: Bo ta postać, on się bardzo często przewija w różnych tajemniczych okolicznościach. Jako organizator, gospodarz, uczestnik takich spotkań na różnych szczeblach. Słynne przecież spotkanie w ubiegłym roku z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Szymona Hołowni. Do dziś właściwie nie wiemy, co tam się wydarzyło. Wiemy, jakie były reperkusje polityczne, tak? Niedawno chwalił go sam Szymon Hołownia. No może nie jego, ale jego zdolności i kontakty te amerykańskie. Kim w ogóle jest Adam Bielan?
15: No na to ci nie odpowiem. To trzeba, musisz go tutaj zaprosić i zapytać. On sam powiedział, jeśli dobrze pamiętam, Teresie Torańskiej kiedyś, że On jest facetem jeszcze wtedy z Kamińskim. Bodajże, mówię, sprawdźcie to państwo, ale mam wrażenie, że mówił o sobie i o Kamińskim, że oni są facetami używanymi przez Jarosława Kaczyńskiego do załatwiania rzeczy, których się nie da załatwić przez telefon. I to jest okej. Okay. Wiemy, że w polityce potrzeba ludzi. W życiu też potrzeba ludzi, w każdym biznesie potrzeba ludzi, którzy pójdą i załatwią rzeczy brudne, rzeczy nieładne, negocjacje.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: No teraz mówię, poczytaj sobie jego Twittera. Teraz jego wypowiedzi, odpowiedzi, język, przechwałki, takiej Hanie po bandzie, jakieś seksistowskie uwagi, takie, rzekłabym, skrajnie upodabniające go do języka, którego używa otoczenie Trumpa, bo to jest taka bezczelność, takie chamstwo, takie przekonanie, że mi wszystko wolno, my tutaj. Patrzę na to i myślę, że coś tam się wydarzyło i coś tam nie zagrało. Natomiast jeżeli taki facet coś robi, a wiemy, że ma duże wpływy i dużo potrafi, to i sam w ogóle wychodzi i się ujawnia, no to zgodzisz się, że my powinniśmy o tym na spokojnie rozmawiać. Moim zdaniem teraz we wszystkich programach publicystycznych w Polsce nie powinien siedzieć ciągle wójcik, tak jak, nie wiem, siedzi w TVN-ie ciągle, tylko powinni siedzieć ludzie, którzy się znają na dyplomacji, polityce, może i sam Bielan, bo wypadałoby go przecież zapytać, prawda? A co tam było w tych Stanach? Załatwiałeś te rozmowy czy nie? O co tam w ogóle chodziło? Próbujesz utrącić polski rząd czy nie? Powiedz nie mi, dziennikarzowi, powiedz to opinii publicznej, powiedz to wyborcom. Powiedz to Polakom, jak było. W ogóle czegoś takiego nie ma. Rozmawiamy o nieistotnych, nieważnych rzeczach, a jeżeli chodzi o Bielana, to coś się najwyżej tam podśmiechujemy, tak? I widziałam, co się dzieje na X-ie, no to właśnie jakieś takie podawane dalej tweety, wyśmiewające jego język grynsztokowy i tak dalej. No ale to nie o to chodzi. Jakby istota sprawy jest gdzie indziej i o tym nie rozmawiamy. My w ogóle, to Manuela Grytkowska kiedyś powiedziała, że Polska to jest taki dziwny kraj, w którym nie mówi się jak jest, tylko mówi się jak nie jest. I ja mam czasami takie wrażenie, jak obserwuję, to mówię, dobra, no zawsze rozmawiamy o rzeczach obocznych, a nigdy nie rozmawiamy o istocie sprawy. No weźmy tego Bielana, weźmy Kosiniaka-Kamysza, weźmy, nie wiem, paru dyplomatów, posadźmy ich przy takim okrągłym stole i weźmy ze dwóch dziennikarzy, weźmy ich w krzyżowy ogień pytań, no i niech powiedzą, jakby co tam robili, jakie rozmowy były, o czym gadali, czy ty się ocierało o zdradę stanu? Nie chciałbyś tego wiedzieć jako obywatel?
3: Też swego czasu interesowałem się takim tajemniczym zniknięciem Michała Kamińskiego, partnera przecież wieloletniego politycznego Adama Bielana, obecnie związanego z koalicją 15 października, wicemarszałka Senatu, który po tym spotkaniu właśnie ubiegłorocznym u Adama Bielana zapadł się pod ziemię. No i Kamiński oczywiście już nie odbiera ode mnie telefonów. Ja poczyniłem na ten temat kilka tekstów, ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, no to bo on dalej jest wicemarszałkiem Senatu. Mimo że utracił całkowicie zaufanie większości koalicjantów, no to jednak PSL przy nim się upiera. I zastanawiało mnie, z czego to wynika. No i tutaj powoływano się na te jego kontakty amerykańskie, czyli ten sam kazus, co w przypadku Adama Bielana.
2: No jesteśmy z tymi Amerykanami między młotem a kowadłem. Teraz rząd się będzie zastanawiał, czy wyrazić zgodę na transakcję przejęcia TVN-u. No i powiem ci, że to jest bardzo ciekawy case, bo jak ludzie związani z Donaldem Trumpem, którzy przejmowali już w przeszłości telewizję i one stawały się za każdym razem bardziej przychylne, no pan Ellison przejął CNN też, więc ja czekam, czy to jest koniec tej stacji, czy nie. I jak patrzę na to, co się dzieje, to myślę sobie, że tacy łącznicy z prawicą będą potrzebni. Jak Bielan i Kamiński, ale skoro wiemy, kto to jest, co jest rzadką sytuacją, to powinniśmy im bardzo patrzeć na ręce. Jak na przykład spojrzysz, przeskoczyłam na te media, tylko no to się wszystko ze wszystkim łączy. Ta polityka się łączy z mediami. Wyobraź sobie, zaczęliśmy program od tego, że wybory w 2027 są najważniejsze. W tej chwili, jeżeli ludzie sympatyzujący z Trumpem przejmą TVN, ja nie wiem, czy to w ogóle dociera do polskiej opinii publicznej, bo ku mojemu zdziwieniu to nie jest jedynką w serwisach. No nie dziwię się, że to nie jest jedynką w TVN-ie, bo głupio im mówić jakby.
3: Ale politycy i sympatycy PiS-u w platformach społecznościowych to już od dłuższego czasu zacierają rączki.
2: No właśnie.
3: To dziwne trochę. Takie osobliwe, nietypowe jak na obrońców wolnego słowa.
2: Nie, to jest właśnie wiele mówiące, bo jeżeli oni zacierają ręce, co zauważyłam, oni mają postawę typu wreszcie przejmiemy TVN. Ja czytam komentarze typu doczekałem się. Po 25 latach się doczekałem. TVN będzie nasz. No to pokazuje, co oni myślą. Oni myślą, że TVN będzie nasz. I co gorsza, jeżeli tak się stanie,

0: nie? To to będzie game changer, całkowicie. To całkowicie zmieni rynek medialny w Polsce. Wyobraź sobie teraz dużą, nowoczesną, dofinansowaną telewizję, która jest jak Fox News, która szerzy treści MAGA, szerzy gdzieś tam treści takie pokrewne do dezinformacji rosyjskiej, no bo wiemy, że Trump jest przyjacielem Putina w tej chwili, więc dopóki on rządzi, dopóki tak będzie, to pewnie takie treści typu Rosja nie jest naszym wrogiem, tak spodziewam się, może się mylę, ale takie są moje przewidywania, będą tam przemycane, to zacznie zmieniać świadomość ludzi. Część ludzie sobie wyobrażają, że a strona demokratyczna, widzowie przestaną oglądać TVN. Nic podobnego. Po pierwsze, ludzie będą ciekawi. Jak zacznie nadawać nowy TVN, to miliony się rzucą przed telewizory, ze mną na czele, pewnie i z tobą, bo będziemy ciekawi.
1: To dla telewizji Republika fatalna informacja chyba.
0: Niekoniecznie. Ja myślę, że oni tam, wiesz, się, oni sobie zagospodarowują inny jakby kawałeczek przestrzeni, ale być może słuszna uwaga. Natomiast zobacz, miliony się rzucą z ciekawości zobaczyć, co się będzie działo. Część ludzi, owszem, zniesmaczona odejdie, część ludzi powie, a zamienili się tutaj w jakąś prawicową stajnię propagandową, ale zaskakująco dużo ludzi moim zdaniem zostanie, ponieważ jest coś, co się nazywa efektem uwiarygodnienia, czyli te same treści, jeśli są podawane przez Telewizję Republika na przykład, albo przez Kanał Zero, to spora część nawet demokratycznych wyborców powie, nie, to tam Kanał Zero, Telewizja Republika to jest jakiś szajs, ja im nie wierzę. Ale te same treści, jak ci poda duża stacja, wyglądająca na profesjonalną, no to ludzie powiedzą, okej, może coś w tym jest. To jest ten sam mechanizm jak w życiu prywatnym. Mówi ci coś żona 10 razy, to tam, wiesz, ale pójdziesz, powie ci to jakiś coach albo terapeuta, to powiesz, o no, to prawda. Żona powie, no przecież mówiłam ci to 180 razy. No tak, ale to dopiero jak, wiesz, ten autorytet mi powiedział. I dokładnie to samo będzie tutaj. Jak ci dzisiaj, wiesz, te przaśne prawicowe media Sakiewicza coś podają, to ty mówisz nie. Ale jak ci to poda fajna stacja z fajnymi prezenterami, to bardzo wielu ludzi powie, może fakt, ja się tego bardzo boję, bo to będzie oznaczało prawdopodobnie szerzenie poglądów, to może być bardzo subtelne, bo to nie musi być wprost, bo wszyscy się spodziewają, że to będzie wprost, a to może być takie bardzo subtelne, bardzo fajne, bardzo inteligentnie robione, takie wiesz, pod płaszczykiem troski, takie podkopywanie naszej wiary na przykład w Unię Europejską, w NATO. Pamiętajmy, jaki jest główny cel Rosji. Głównym celem Rosji nie jest nawet Polska słaba. Głównym celem Rosji jest Polska samotna. Polska skłócona ze wszystkimi. Polska poza strukturami Unii, NATO. Polska sobie może być nawet silna, ale w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, świecie wielkich sojuszy, jak Polska będzie sama, niczego więcej Rosji nie potrzeba. I zauważ, że jak popatrzysz na to, co mówi prawica i boję się, że ten przejęty TVN tak będzie mówił, to jest właśnie sączenie takiego... A Unia niedobra, wyjdźmy, zróbmy inne sojusze, a NATO to nie do końca wiarygodne, a może zbudujmy coś innego, a może jakieś tutaj sojusze bardziej na wschodzie. To nie wydaje się takie groźne, bo to nie jest taka łopatologiczna propaganda, ale wszystko to zmierza do jednego celu, żebyśmy byli samotni, osamotnieni. Boję się tego.
1: Wspomniałaś o tym, że troszeczkę wiemy o tym, co wydarzyło się w tym mieszkaniu Adama Bielana w ubiegłym roku. No wiemy, jakie były tego konsekwencje, także polityczne. No to porozmawiajmy o tym, co tam się wydarzyło.
0: No co tam się wydarzyło? No zjedli kolację, słuchaj. Zaprosiłaś kiedyś kogoś w nocy, wiesz, na kolację pod osłoną nocy, jakiś polityków?
1: No, wolałbym nie ujawniać takich szczegółów. Polityków akurat nie.
0: Wiesz, no pewnie to była normalna rozmowa w tym sensie, że no rzeczy kuluarowe się załatwia w taki sposób, natomiast nie powinien w nich brać udziału marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, zwłaszcza w sytuacji, kiedy za szybko zaprzysiągł kogoś na stanowisko prezydenta, co do którego nie było jeszcze pewności moim zdaniem, bo głosy na przykład nie były przeliczone.
1: No to było wcześniej,
0: tak?
1: Ta kolacja tak, się
0: tak,
1: wcześniej
0: tak, no dokładnie. I dlatego ta kolejność zdarzeń i koincydencja zdarzeń bardzo niekorzystnie wygląda dla marszałka polskiego Sejmu. Ja myślę, że nawet nie czepiałabym się samego spotkania w nocy, No bo z drugiej strony trudno oczekiwać, nigdy się chyba nie czepiałam, no bo znaczy jest to oczywiście taki element sensacyjny, no ale trudno oczekiwać, że ważni ludzie, którzy chcą sobie prywatnie porozmawiać, no pójdą do knajpy o 15 w centrum Warszawy. Chociaż dlatego, widzisz, w dygresję wchodzę, ale dlatego ustawa o lobbingu powinna być załatwiona, żeby było tak jak w amerykańskim kongresie, że lobbyści mają swoje biura. Jest po prostu biuro i... Przepraszam, w środku dnia o 15 sobie wchodzisz, pijesz kawę i po prostu na legalu rozmawiasz. Ja tej nocy się bym tak bardzo nie czepiała, tylko ja bym się czepiała funkcji. Marszałek Sejmu nie powinien robić takich rzeczy. Mhm. Poseł z posłem z przeciwnego obozu mogą się spotkać i pogadać co do dalszych strategii. To jest polityka. Ale marszałek Sejmu nie jest już tylko politykiem. Jest emanacją powagi i władzy państwa polskiego. Jest jedną z najważniejszych osób w państwie. Jemu już nie wolno robić takich rzeczy, zwłaszcza jeśli później następują wydarzenia, które stawiają jego obiektywizm pod znakiem zapytania. Tak to widzę. Znając, no nie wiem, czy w ogóle nie zastanowiło cię to, że rzadko polskie media jeżdżą za politykami. Zobacz, politycy pewnie ciągle, codziennie
1: no to o tym dowiedzieliśmy się z mediów właśnie.
0: No tak, ale przecież politycy ciągle się gdzieś spotykają, no przecież rozmawiają. Zobacz, ani wcześniej, ani później nikogo nie złapano. Ktoś, to tak dla mnie wygląda, jakby ktoś wysłał tych reporterów pod wskazany adres. No pytanie, kto? A może organizatorzy spotkania, żeby mieć potem trzymanie na uczestników spotkania, na przykład na marszałka polskiego Sejmu, a może ktoś inny, tak?
1: O tym informował reporter, właściwie dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski oraz Dominika Długosz z Newsweeka. To już zupełnie na koniec ostatnie pytanie. Wybory prezydenckie odbyły się, następnie przez całe tygodnie toczyła się zażarta dyskusja o tym, czy ponownie liczyć głosy, czy nie liczyć, a może nawet drugą turę powtórzyć. Bicie piany, czy rzeczywiście te wybory i nieprawidłowości mogły mieć aż tak ekstremalną skalę, że mogło dojść do wykrzywienia ich wyniku? Jak uważasz?
0: No ale widzisz, to, że zadajesz to pytanie, oznacza, że nie wiemy. Zobacz, ile czasu minęło od wyborów prezydenckich i my się zastanawiamy, czy to mogło mieć wpływ na wynik. I rzecz w tym, że my się nie powinniśmy zastanawiać. My powinniśmy już wiedzieć. Mało tego, żadna osoba nie powinna być zaprzysiężona na stanowisko prezydenta, kiedy my tego nie wiemy. Bo w tej chwili pójdziesz głosować i nie możesz mieć stuprocentowej pewności, że twój głos będzie policzony, pójdzie na rzecz osoby, na którą ty oddałeś ten głos. Być może zostanie zaliczony na poczet kogoś, na kogo ty w ogóle nie głosowałeś. Moim zdaniem to są absolutnie niedopuszczalne sytuacje, które podważają wiarę w cały proces demokratyczny, w cały sens wyborów dla bardzo wielu ludzi i spodziewam się, że jakaś część ludzi, jeżeli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, w ogóle nie pójdzie głosować, bo będzie miało poczucie bycia oszukanymi i że to wszystko jest w ogóle bez sensu. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile głosów co do jednego głosu dostał Nawrocki w wyborach prezydenckich wobec faktu, że w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch tygodni, codziennie wychodzą na jaw nowe przypadki, nowe nieprawidłowości. Ich jest dużo. Ja nie wiem, czy na tyle dużo, żeby zmienić wynik wyborów, ale tu nie chodzi o wynik wyborów. Może wygrał Nawrocki. Tu chodzi o to, żebyśmy wiedzieli na 100%, że jak już idziesz głosować, to te głosy muszą być przeliczone prawidłowo. I moim zdaniem to się nie stało. Jeszcze case Nawrockiego pokazuje, że takie rzeczy trzeba załatwiać od razu. Że jeżeli nie przeliczysz tych głosów od razu, nie załatwisz od razu, to potem niezwykle trudno jest to odkręcić. Bo zobacz, co by się teraz działo, gdyby to odkręcać. Jest 10 razy trudniej to odkręcić, to powinno być zrobione na samym początku. Dlatego ja nie kryję tego, że moim zdaniem Hołownia powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za zaprzysiężenie Nawrockiego, zanim zostały wiarygodnie rozpatrzone procesy wyborcze, zanim skończyły się sprawy w prokuraturach, które teraz jeszcze ciągle wychodzą, tak? I prokuratorzy stawiają akty oskarżenia ludziom, którzy przypisywali głosy niewłaściwej osobie. Myślę, że no wiesz, było paru speców od algorytmów, którzy pokazali, że ich zdaniem mogły to być nieprawidłowości wpływające na wynik wyborów. My nie powinniśmy w tej sprawie zgadywać, właśnie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, kto wygrał wybory. Niech sobie wygra Nawrocki, ale my musimy mieć pewność co do jednego głosu.
1: I przy tej okazji warto też wspomnieć o wątku tak zwanych komitetów widmo, tak. Bo w polskim prawie wyborczym istnieje coś tak dziwnego, że tak. Można sobie zgłosić komitet, ostatecznie nie zebrać podpisów i nie wystawić kandydata w danych wyborach. No to teraz będziemy obserwować 22 listopada w przedterminowych wyborach do Senatu w Zielonej Górze. Nie wystawić kandydata, ale członkowie tego komitetu następnie będą mogli zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych i liczyć głosy.
0: No i to jest to pytanie, dlaczego te przepisy nie zostały zmienione? Kto będzie liczył głosy w tych wyborach? Kto będzie zasiadał w komisjach? Czy tym razem, w odróżnieniu od wyborów parlamentarnych, strona demokratyczna zadba, żeby byli obserwatorzy? Dlaczego przez kilka lat nie zmieniono przepisów, nie zaostrzono kar? Zobacz, te kary są tak słabe. W paru przypadkach w obwodowych komisjach wyborczych uznano ludzi za winnych nieprawidłowości i oni w ogóle dostali jakieś śmieszne wyroki w zawieszeniu. Rok, dwa w zawieszeniu, czy nawet w ogóle mniej, jakieś grzywny. No to są po prostu w najważniejszej rzeczy dla demokracji. Można po prostu bezkarnie oszukiwać. Właściwie kara jest żadna. Dlaczego tego nie zmieniono? Znaczy, jak ktokolwiek ma uczciwie wygrać wybory, jak system wyborczy jest nieprawidłowy? A pamiętasz, jak PiS zmienił przepisy dotyczące komisji wyborczych i wymienił tych komisarzy wyborczych wszystkich w terenie? Oni nadal są. Kto będzie liczył głosy? No pan Marciniak będzie liczył głosy, tak? Mówiąc potocznie oczywiście. Który się nie popisał moim zdaniem w ostatnich wyborach. I to są te moje pytania do rządu, ale też do polskiego Sejmu. Dlaczego widząc luki w systemie, nie wykorzystaliście czasu, żeby je naprawić? No i co? I teraz staniecie do wyborów z dziurawym systemem wyborczym, a już jest, wiesz, za późno, żeby zmienić ordynację. No nie powinno. Oczywiście PiS w ogóle nie patrzył na takie rzeczy, że rok przed wyborami się nie powinno zmieniać ordynacji, ale w kraju demokratycznym nie powinno się już rok przed wyborami zmieniać ordynacji. No i co? Czyli zobacz, system mamy ustawiony tak, jak był. A jak się znowu pojawią jakieś aplikacje, takie jak Mateckiego? A jak się znowu ci ludzie widma, z komitetów widma pojawią, no to co? No to nic, chciałoby się powiedzieć, tak?
1: No i z tymi pytaniami, które wiążą się jakoś z początkiem naszego dzisiejszego programu, zostawiamy Państwa. Bardzo dziękujemy. Eliza Michalik, dziennikarka, publicystka, była dziś naszą gościnią. Dziękuję. W Machinie Władzy w Radiu Z. Dziękuję bardzo.

0: 5:05. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Premier zwołał na rano specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb. Będzie dotyczyć aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak podała policja, w całym kraju trwają działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych. Sprawdzono dotąd blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. Policja wróci do szkół w poniedziałek i będzie tam do odwołania, informuje Komenda Główna Policji. Patrole pojawią się nie tylko wokół szkół, wejdą też do środka i jeśli uznają za konieczne, będą kontrolować plecaki uczniów. To nie są działania na wyrost, to odpowiedź na przemoc, do której dochodzi w ostatnich dniach na terenie szkół w całej Polsce. Wczoraj doszło do kolejnego ataku, tym razem w placówce dla dorosłych na warszawskiej Pradze. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby. Do szpitala z ranami ciętymi trafiła 17-latka. Dwóm pozostałym nic się nie stało, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
1: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
0: To był trzeci w ostatnich dniach atak z użyciem noża w szkole na Mazowszu. W środę była Ostrołęka, gdzie rannych zostało 9 osób. W czwartek w ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każde zatrucie jedzeniem czy suplementami badane jest pod kątem sabotażu. Produkty wycofywane są ze sprzedaży, a sklepy kontrolowane. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium klasy BSL-3, czyli z tą hermetycznością pozwalającą na pracę z niebezpiecznymi patogenami. Mamy tutaj na miejscu bardzo ważny nasz też punkt blisko granicy, który może wykonywać badania w tym zakresie.
0: Na doposażenie swoich laboratoriów do badania wody i żywności inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Do 20 wzrosła liczba osób, które zginęły w ataku Rosji na Zaporoże. Wśród zabitych jest 3 dzieci. Moskwa atakowała w kilku miejscach, m.in. w Dnieprze i w Kijowie. Tak Rosja dziękuje USA za decyzję o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo, skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A Donald Trump po raz kolejny chwali Putina i krytykuje Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas piątkowej rozmowy z przywódcą Rosji Putin powiedział mu, że chciałby zakończenia konfliktu z Ukrainą. Trump dodał, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu, przekazał Trump. Uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego po bardzo niskiej cenie, dodał amerykański prezydent, odnosząc się do porozumienia w sprawie eksportu rosyjskiego diesla. Powtórzył, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenta. Ocenił, że gdyby Wołodymyr Zełenski zawarł porozumienie z Rosją wcześniej, byłoby ono dużo lepsze. Amerykański prezydent wcześniej zarzucił Zełenskiemu, że mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Oskarżył też Zełenskiego, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Niedaleko granicy z Ukrainą, na Lubelszczyźnie, coraz częściej wyją syreny, bo rosyjskie drony spadają coraz bliżej. Alerty przychodzą do mieszkańców niemal codziennie. Lubelskie uczelnie przygotowały procedury na wypadek zagrożenia. W sytuacji kryzysowej najważniejszy jest spokój. Nauczyciel powinien przerwać zajęcia, mówi Radiu Z kanclerz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
3: On odpowiada za tę daną grupę, którą prowadzi. Wtedy suwamy się od ścian, od okien, szukamy takiej powierzchni, gdzie możemy rzeczywiście osłonić się w razie ataku, ale przede wszystkim udać się do w danym obiekcie wyznaczonego miejsca, gdzie można się schronić.
0: To na przykład są podziemne garaże czy piwnice. Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli cały czas studentów i pracowników. Polski żołnierz ma lepiej wtapiać się w otoczenie, dlatego dostanie nowy mundur. Pierwszy raz od lat 90. nie będzie to maskująca pantera, a ryś. Na prezentacji był reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Nowe mundury przeszły już testy wojskowych. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i jest dużo trudniej dostrzec je w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
4: Poza mundurami nowy wzór maskujący pojawi się też na kamizelkach i hełmach. Jan Kielak, Radio Z.
0: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Wody podziemne są na rekordowo niskim poziomie, studnie wysychają, a deszczu jest jak na lekarstwo, aż w 15 województwach obowiązuje ostrzeżenie przed tak zwaną niżówką. W większości badawczych studni poziom wody jest niższy niż zwykle o tej porze, mówi ekspert profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy głównie korzystają ze studni w płytkich ujęciach, wody może brakować.
6: To jest taka sytuacja, w którym wyzdano ostrzeżenie, żeby zachowywać się roztropnie, jeżeli chodzi o użytkowanie wody w studniach.
7: No czyli co, powinniśmy tą wodę po prostu oszczędzać?
6: Tak, to jest w zasadzie wielkie wyzwanie dla nas. Najczęściej może być problemem to, że my tej wody używamy do napełniania basenów, do podlewania roślin i ta woda nam odparowuje. Pamiętajmy, że ta warstwa, ona jest pewnego rodzaju taką polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdy naprawdę zacznie brakować wody, kiedy się pojawi poważna susza.
0: Ekspert zaznacza, że jedynym sposobem na pełne odbudowanie zasobów wodnych jest ich konsekwentne oszczędzanie przez wiele lat. Teraz Wielka Brytania i dramatyczny wypadek w Zoo Wildlife Park. Nie żyje mężczyzna, który wszedł na wybieg dla tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Zginął na miejscu, poinformowała lokalna policja. Jeszcze dziś Wildlife Park będzie zamknięty. Były opóźnienia i utrudnienia, ale wreszcie Aleja Żyrafy w Parku Śląskim jest już otwarta. To jeden z głównych deptaków prowadzących prosto do śląskiego zoo. Spacerowicze, z którymi rozmawiał reporter Radia Z, Szymon Kastelik, chwalą zmianę.
8: Bardzo mi się podoba.
9: No jest ładnie, tylko że to bardzo długo trwało, no. Że było tu zamknięte, tam zamknięte. No a tak to jest ładnie, no na pewno jest ładnie.
10: I warto było czekać.
9: Warto było czekać.
11: Lepiej.
12: O wiele. Ładnie miasto.
11: Tylko jeszcze jeden problem. Mogliby coś zrobić z tą żyrafą. Te pierwsze wrażenie na wejście do parku to jest...
10: Czyli jeszcze ta żyrafa do poprawy będzie idealnie.
11: Tak.
0: Ta żyrafa to uszkodzony pomnik. 3 lata temu zdemontowano żyrafie głowę. Park Śląski zapewnia, że w przyszłym roku głowa ponownie pojawi się na pomniku. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Mrozu, Kacperczyk w Radiu Z. Na zegarach już prawie szósta, więc czas na wiadomości. Darek Klimczak w studiu.
1: Jestem. Dzień dobry.
0: Słuchamy. Jest szósta.
2: Kolejny nastolatek z arsenałem broni został zatrzymany przez policję. Po umowie z Putinem w sprawie ropy Trump domaga się odejścia Zełenskiego. Dzisiaj mecz, który rozpala kibiców piłki nożnej Legia, znowu zagra z Wisłą Kraków.
0: Szósta.
2: Siekiery, noże i maczety. To wszystko policjanci znaleźli w domu u 14-latka z Garwolina na Mazowszu. Chłopak publikował w sieci wiadomości, które wzbudziły niepokój policji. Został zatrzymany. Trafi teraz do ośrodka wychowawczego. Młodzi użytkownicy internetu muszą pamiętać, że za swoje zachowanie w sieci także ponoszą odpowiedzialność, podkreśla policja. Wczoraj, jak wiecie z naszych wiadomości, doszło do kolejnego w tym tygodniu ataku w szkole w Warszawie. 21-letnia uczennica szkoły dla dorosłych przy ulicy Mińskiej zaatakowała nożem trzy kobiety. Jedna z rannych trafiła do szpitala. Po atakach w tym tygodniu mazowieckie kuratorium przygotowało wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów szkół. O czym one mówią, to wie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Rekomendacje wskazują na konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli oraz weryfikację zasad dostępu do budynków i terenów szkolnych. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
4: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. Należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
3: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzić, co noszą w plecakach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Jutro w szkołach ponownie pojawią się także policjanci i strażnicy. Miejscy mają przychodzić tak długo, jak będzie to konieczne. A dzisiaj o 8:30 w związku z atakami i aktami przemocy w szkołach odbędzie się pilna odprawa z udziałem Donalda Tuska i szefów poszczególnych resortów. Donald Trump wzywa Ukraińców do zastąpienia Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent USA odniósł się do swojej umowy z Putinem w sprawie dostaw ropy. Mówił, że prezydent Rosji dąży do zakończenia wojny. Rosjanie chcą porozumienia, Zełenski z jakiegoś powodu tego nie chce, mówił Trump. Te słowa padły po tym, jak USA zgodziły się na zawieszenie sankcji na rosyjską ropę. Zdaniem Kijowa i Europy da to jedynie Moskwie pieniądze na dalsze prowadzenie wojny. Wczoraj w kolejnym ataku Rosjanie zabili 20 mieszkańców Zaporoża. Wśród ofiar jest troje dzieci. Niemal w całej Polsce bardzo niski jest poziom wód podziemnych. Wynika to z braku deszczu oraz ocieplania klimatu. Ostrzeżenia o możliwych problemach z wodą w studniach dotyczą całej Polski, z wyjątkiem warmińsko-mazurskiego. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem, że na wsi mieszkańcy korzystający z płytkich ujęć wody mogą mieć problemy.
5: To jest taka sytuacja, w którym wyzdano ostrzeżenie, żeby zachowywać się roztropnie, jeżeli chodzi o użytkowanie wody w studniach.
6: No czyli co, powinniśmy tą wodę po prostu oszczędzać.
5: Tak, to jest w zasadzie wielkie wyzwanie dla nas. Najczęściej może być problemem to, że my tej wody używamy do napełniania basenów, do podlewania roślin i ta woda nam odparowuje. Pamiętajmy, że ta warstwa, ona jest pewnego rodzaju taką polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdy naprawdę zacznie brakować wody, kiedy się pojawi poważna susza.
2: Jedynym sposobem na odbudowanie zasobów wody jest jej konsekwentne oszczędzanie przez wiele lat. W naszej piłkarskiej ekstraklasie po ponad 4 latach wraca wielki klasyk. Legia Warszawa zagra dzisiaj z Wisłą Kraków. Ze mną dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateusz, przed pierwszym gwizdkiem w tym spotkaniu dużo mówi się o aferze związanej z kibicami gości.
7: Legia zamknęła sektor gości, tłumacząc się remontem i zaleceniami policji, gdy służby zaprzeczyły takim doniesieniom. Na scenę wkroczył prezydent Rafał Trzaskowski, który podpisał oficjalną decyzję administracyjną, która zatwierdziła wniosek klubu, by w świetle rzekomej modernizacji mecze przy Łazienkowskiej mogły odbywać się bez kibiców gości. PZPN się z tym nie zgodził, potem wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
8: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
7: Dołożył do pieca trener wojskowych Marek Papszon. Mecz dopiero o 20:15, ale już jest gorąco.
2: Wcześniej dzisiaj 2 inne spotkania. Najpierw Piast zmierzy się z Widzewem, a potem Pogoń podejmie koronę. My słyszymy się o 7:00.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Nie wszędzie pada, nie wszędzie są mgły, nigdzie nie spadło poniżej zera i wszędzie ciemno. Poranne rekordy na południu kraju. W Jeleniej Górze tylko plus 4 stopnie Celsjusza, w Tarnowie plus 13, ale tu jeśli wzrośnie, to tylko 2 może stopnie Celsjusza. Za to w Jeleniej Górze będzie 10 więcej. Dużo chmur jeszcze dzisiaj, ale wiatr już na szczęście nie aż taki. No i też ulewy raczej już nie będzie. No, popadać może. 5 minut po 6. To jest ten dzień. To jest niedziela. 5 po 6. Nelly Furtado, Michał Adamski. Kłaniam się nisko i mówię dzień dobry bardzo.

Liquido, piosenka Narkotik, czyli po polsku tytuł Narkotyki, to tytuł, który ponoć idealnie współgra z uzależniającą melodią. Oj tak, chce się tego słuchać i słuchać. Tu Radio Z, dzień dobry bardzo w niedzielę. Nie handlową, bo następna handlowa, pierwsza, najbliższa będzie dopiero w grudniu, a nawet będą wtedy trzy, ale spokojnie doczekamy, a dzisiaj no właśnie spokój polecam. A z używek polecam dwie. Kawę i przede wszystkim muzykę numer jeden. Radio Z i już. W Stanach. Cicho.

0: może, skoro niedziela, może by tak zrobić sobie dzień zupełnie bez technologii? Znaczy radio bym zostawił, oczywiście. To stara technologia, sprawdzona. Katerini Technology w Radiu Z, 23 minuty po 6 rano. Dzień dobry bardzo. To jest niedziela, to jest 11 października, to jest Dzień Dziewczynek. ONZ w ten sposób co roku zwraca uwagę na wyzwania, przed jakimi stoją dziewczynki dorastając. A najlepiej, wiadomo, to mieć braciszka. Tak, tak, jak córka ma brata, to ma gwarantowany, nieustanny, darmowy kurs samoobrony. Radio Z i już. Non-stop.
1: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Po reklamie.

0: Ta piosenka jest tak dobra, że na niedzielę rano wybrałem wersję dłuższą. 3.51. Uczty muzycznej Three Doors Down w Radiu Z. Niedziela rano, dzień dobry, bardzo. Pogoda słaba, ale meldujecie, że jesteście. Bartek z Wrocławia na rowerze, szacuneczek. Bartek o tej porze z nas wszystkich jest, słuchajcie, najlepiej natleniony, więc posłuchajmy, halo, halo.
1: Pięknego dzionka, lecimy z tą niedzielą. O. Serdecznie was pozdrawiam. Ahoj, przygodo, hej.
0: Tak jest, o właśnie. Ahoj, przygodo, odpalam sekretarkę, podaję numer do studia 321-321-321. No i właśnie, jakie wy macie dzisiaj przed sobą przygody zaplanowane? Dzwońcie, chwalcie się. A teraz gramy muzykę numer 1. Purple Disco Machine, Kungs w Radiu Z.

0: Polska Miłość. Na dzień dobry bardzo. O tym refren. To Rockset, tu Radio Z w niedzielę. Budźcie żonę konkubenta. Właśnie czytam, że wspólne słuchanie muzyki wzmacnia związki. Badania tak sugerują. Pary, które dzielą ulubione piosenki i wspólnie odkrywają nowe przeboje, budują silniejsze więzi emocjonalne. I ja to potwierdzam, słuchajcie, najbardziej to jak żona mówi ścisz to! No i wtedy jest bardzo emocjonalnie. Radio Z i już. Dzień dobry bardzo w niedzielę. To jakie przygody w planie? Halo?
1: Dzień dobry. Na ryby jedziemy do Mahomlic. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dobrych połowów, a wy?
2: Wyruszamy na grzyby. Spała i okolice. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Jay, Snake i Justin Bieber w Radiu Z. Bartek z Wrocławia, Ela z Sosnowca na rowerach. A wy jakie macie przygody w niedzielnym planie? Halo?
1: Właśnie z kolegą wyruszamy do Jeleniej Góry na wrak rejsy. Pozdrawiamy.
0: Wow, Jelenie Wraki, dzisiaj wyścigi wraków. Jak nie dojadą do mety, to fajnie. A u ciebie jak długa przygoda?
2: 1300 km do pokonania. Jadę do pracy.
0: To jedziemy razem. Jadą z nami Taylor Swift za chwilę i Sandra.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
0: Reklama.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Z, to jest niedziela, 11 października, dochodzi godzina 7. Wiadomości o tej porze ma Darek Klimczak.
11: Głosowanie czas zacząć w Krakowie. Dzisiaj druga tura wyborów prezydenckich. 12 osób zginęło w ataku na lotnisko w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. Oskar Pietuszewski bohaterem Porto. Polak wszedł i strzelił. O tym w wiadomościach sportowych Radia Z.
10: 7.
11: W Krakowie właśnie zaczyna się druga tura wyborów prezydenckich. Głosować można w ponad 450 lokalach wyborczych. Przed jednym z nich jest nasz reporter Przemek Taranek, z którym się teraz łączymy. Przemku, czym ta druga tura różni się od pierwszej?
12: Obwodowe komisje wyborcze znajdują się dokładnie w tym samym miejscu, co w pierwszej turze wyborów, ale dojazd do części z nich może być dzisiaj utrudniony, ostrzega Barbara Golanko, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
13: W Krakowie będzie maraton. Do 33 lokalizacji mogą nastąpić jakieś problemy z dotarciem. Natomiast jak informuje w swoich komunikatach Urząd Miasta, do każdego lokalu będzie można dotrzeć pieszo.
12: Karta do głosowania jest o połowę mniejsza, bo są na niej nazwiska już tylko dwojga kandydatów, a nie ośmiorga jak dwa tygodnie temu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
11: Te nazwiska ułożone są w kolejności alfabetycznej, czyli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Głosowanie potrwa do 21:00. Wtedy specjalne, dłuższe wydanie wiadomości Radia Z. Oficjalne wyniki wyborów powinny być znane jeszcze dzisiaj w nocy. Życiu kobiety ranionej wczoraj w szkole w Warszawie nic nie grozi. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, w szkole dla dorosłych przy ulicy Mińskiej 21-letnia uczennica nożem raniła 3 kobiety. Jedna z rannych trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona w szkolnym sekretariacie. Dlaczego zaatakowała obce sobie osoby, to cały czas jest wyjaśnione. Był to już trzeci w tym tygodniu atak w szkole na Mazowszu. W piątek wielu rodziców ze strachu nie posłało do nich swoich dzieci. We wszystkich szkołach zwiększono zasady bezpieczeństwa. W szkole podstawowej w Wierzykowie pod Poznaniem od 10 lat działa system zamkniętych drzwi. Nasz reporter Adam Kaźmierczak rozmawiał o nim z rodzicami uczniów.
14: No, rodzice nie mogą wejść do środka, też nie nawet.
15: Pani czuje, że pani dziecko jest bezpieczne?
14: Myślę, że tak.
15: Jak pani ocenia ten system?
16: Dobrze, bardzo dobrze oceniam. Działa.
17: Jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o odbiór z pani Woźna, tak samo mamy tutaj czytniki, więc dzieci same nie wyjdą.
15: Pan nie miał obawy posłać dzisiaj swoje dziecko do
17: szkoły? Absolutnie.
11: Jutro i w kolejnych dniach w szkołach znowu pojawią się policjanci i strażnicy miejscy, a za półtorej godziny na pilnej odprawie z ministrami w sprawie bezpieczeństwa w szkołach spotyka się Donald Tusk. Co najmniej 12 osób zginęło, ponad 300 jest rannych. To wynik ostrzelania międzynarodowego lotniska w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Pociski najpewniej wystrzelili popierani przez władze w Iranie jemeńscy rebelianci Huti. Lotnisko w Riyadzie jest zamknięte. Lublin doczeka się nowego wyglądu placu po Farze. To słynny skwer Starego Miasta z widokiem na Lubelski Zamek. Miasto wybrało już wykonawcę, plac zyska nowy blask, mówi Radiu Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
18: Ten projekt zakłada kompleksową przebudowę tego placu wraz z zabezpieczeniem murów dawnego kościoła farnego. Nowe oświetlenie, iluminację, zieleń, małą architekturę.
11: W planach są remonty także innych miejsc lubelskiej starówki, m.in. placu Rybnego i Trybunału Koronnego. My w planach mamy teraz wiadomości sportowe od Mateusza Ligenzy.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Piłkarze Lecha grają jak na mistrzów przystało. Kolejusz wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem aż 4-1 w 10. kolejce Ekstraklasy. Liderem nadal pozostaje Górnik Zabrze, który w hicie pokonał Jagiellonię po golach Kubickiego, Liseta i Urbańskiego. Honorowe trafienie zaliczył Jesus Imaz. Zabrzanie wciąż zasiadają na tronie, mając 3 punkty więcej od Lecha. Dramaturgii nie zabrakło za to w spotkaniu Krakowi z Zagłębiem Lubin. Do 93. minuty był remis 1-1, ale pasy zdołały w doliczonym czasie gry zdobyć jeszcze 2 bramki. Po końcu w gwizdku pracę sędziego Tomasza Marciniaka skrytykował trener Zagłębia Leszek Ojrzeński.
20: Jeden taki pan te decyzje podejmuje przeciwko nam, gdzie już kiedyś po naszym meczu był zawieszony. Zobaczymy, co teraz będzie, bo sam jestem ciekaw, jakie teraz są interpretacje tych rąk.
19: Oskar Pietuszewski, bohaterem FC Porto. Polak pięknym strzałem pod poprzeczkę zapewnił zwycięstwo swojej drużynie w ligowym starciu z Maritimo. W 86. minucie wykorzystał podanie innego reprezentanta Polski, Jakuba Kibiora, i ustalił wynik na 2-1. Pietuszewski pojawił się na murawie kilka minut wcześniej, z kolei Kibior i inny z naszych obrońców, Jan Bednarek, rozegrali całe spotkanie.
10: Duży deszcz przechodzi już na wschód, ucieka z Polski. Natomiast z zachodu nadchodzą mniejsze chmurki z przelotnym deszczem w całej Polsce przez cały dzień. Jeśli popada, to chwilę. Słońce tak samo pojawi się, ale jeśli się pojawi, to pojawi się na chwilę. Takie 16 stopni max.
21: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: To jest niedziela, jaka pora roku, takie przygody, prawda? Jaki był plan?
1: Na dzisiaj planowałam sadzenie tulipanów.
0: O, a jak będzie?
1: Okazuje się, że będę robiła syrop z cebuli.
0: A jak pani robi?
1: Cebula, cytryna, czosnek, miód i cukier. Cebula nie może być zmieszczona, musi być pokrojona.
0: Zdrówka życzę, z doświadczenia wiem, że cebula i czosnek odstrasza każdą chorobę.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku. Piosenka z telewizji, z telewizora, z kina, Artur Gadowski. W Radiu Z to właśnie największe przeboje muzyczne, wspomnienia gwiazdy, które próbują odgadnąć, z jakich lat pochodzą znane hity. To wszystko jest w Hitsterze, który w Polsacie prowadzi nasz kolega z redakcji Radia Z, Piotr Kędzierski. A w Radiu Z Piotrek zdradza inne ciekawe historie związane z największymi przebojami.
1: Jeden hit, jedna hitstoria. Hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Love Again to utwór Dua Lipy, który brzmi bardzo znajomo. Nic dziwnego, bo jego brzmienie kryje w sobie muzyczną podróż przez kilka dekad. W Love Again wykorzystano fragment nagrania My Woman z lat 30. Charakterystyczny motyw trąbki i smyczków, który słychać w piosence, stał się jednak szczególnie rozpoznawalny dzięki wielkiemu przebojowi z lat 90. Your Woman.
0: To posłuchajmy historię Kędzierskiego w Radiu Z od poniedziałku do piątku po 14. Dziś o 17.40 kolejny odcinek Hitsera w Polsacie, a to jest ta melodia, to jest ta lipa.

0: człowiek, który teraz najgłośniej jest przeciwko wojnie. Macklemore w Radiu Z. 20,5 minuty po 7 rano w niedzielę. Macie starszego brata, starszą siostrę? Ja mam brata. Wam też wydaje się, że jest mądrzejszy? Mamy rację. Za chwilę powiem, dlaczego starsze rodzeństwo jest mądrzejsze, a po drodze jeszcze dużo muzyki numer jeden będzie. Kuba i Harry Styles i za moment Ace of Base. Wy też bądźcie, nie uciekajcie.
1: Reklama. Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamo, kiedy będzie obiad?
6: Jeszcze chwila. To co?
5: Czytamy.
7: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
2: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Z tym, że rodzice więcej uwagi poświęcają młodszym dzieciom, dlatego starsze są mądrzejsze. Ale wszystkie kochamy tak samo przecież. Tyle, że do starszych mówimy nie wymądrzaj się, a do młodszych

0: niedzielę o 7.40, gdzie jest miłość. Śpi smacznie, mam nadzieję. Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z. Pamiętacie, mówiło się kiedyś w niedzielę, nic się nie dzieje. Nieprawda, od godziny dzwonicie pod 321-321-321 i mówicie, jakie dzisiaj przygody macie w planie. Halo, dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry, Darek się kłania. Jadę z Podhala na Śląsk.
0: Aha.
1: Na wystawę psów. Pozdrawiam serdecznie.
0: Słyszeliście, pozdrawiamy. Kumulacja najlepszych przyjaciół ludzi dzisiaj na Śląsku. Swoją drogą, kto z was śpi z psem w jednym wspólnym łóżku? Zostańcie z Radiem Z, za chwilę powiem, kto kogo budzi.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Media Expert.
3: Reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Nigdy więcej samotności. Oczywiście Rob Thomas w Radiu Z. Wystarczy włączyć radio. Jesteśmy 24 godziny na dobę. Dzień dobry bardzo, 11 minut przed 8. Słuchajcie, dobra wiadomość dla śpiących z psami w jednym łóżku. Naukowcy obserwowali, jak śpią ludzie z psami i okazuje się, że wcale nie śpią gorzej. I chociaż skarżą się na to, że pupile budzą ich w nocy, to okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. To ludzie częściej zakłócają sen piesków. Dlaczego w takim układzie wchodzą do naszych łóżek? No, bo przecież u niego w budzie byłoby nam za ciasno jednak, prawda?

0: Nowa i młody, młody Wiktor Waligura i jego nowa piosenka. Za chwilę wiadomości w starym, dobrym radiu.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Z.
3: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
4: Dziś od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
5: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
4: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Mamo, kiedy będzie obiad?
19: Jeszcze chwila. To co?
18: Czytamy.
20: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
21: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
21: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
21: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
21: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
25: Marian, a po całym tygodniu pracy?
26: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
27: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
28: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
29: Bo nie mam żadnych objawów.
30: Bo nie mam czasu.
31: Bo boję się diagnozy.
32: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
33: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
28: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, 11 października, to jest niedziela, dochodzi 8. Czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak.
34: Za chwilę pilna narada rządu w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Senat zajmie się ograniczeniem dostępu do nielegalnych treści w internecie. Problem z coraz mniejszą liczbą urodzeń dotyka już nie tylko małych miast. Porodówkę zamyka Dąbrowa Górnicza.
0: 8.
34: Za pół godziny rusza specjalna odprawa służb w związku z ostatnimi atakami w szkołach. Donald Tusk spotka się z ministrami edukacji, spraw wewnętrznych, zdrowia, cyfryzacji, a także z koordynatorem służb specjalnych oraz szefami policji. Chodzi o ostatnie ataki w szkołach i zapewnienie w nich bezpieczeństwa uczniom. Jak wiecie z Radia Zety, w tym tygodniu tylko na Mazowszu doszło do 3 takich ataków. Jedna osoba zginęła. Sprawcami zawsze byli uczniowie, byli albo obecni tych szkół. Przyczyn tych ataków można szukać m.in. w internecie. Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do takich nielegalnych treści. Teraz trafiła ona do Senatu, potem pójdzie do Karola Nawrockiego, który na razie nie mówi, czy ją podpisze, czy nie. Otoczenie prezydenta wspomina jednak o pewnych zastrzeżeniach. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a nie godzin, tłumaczy szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
2: To poprawki Prawa i Sprawiedliwości opozycji. Mówiło o 72 godzinach. W ogóle trudno to zablokować od razu. Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
34: Senat będzie nad tymi przepisami pracować najpewniej już w najbliższym tygodniu. O wydarzeniach ostatniego tygodnia będą dzisiaj rozmawiać goście 7 dnia tygodnia w Radiu Z. O 9 przyjdą Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Robert Biedroń z Lewicy, Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości i Łukasz Rzepecki z Konfederacji. Rozmawiać z nimi będzie Andrzej Stankiewicz za godzinę w Radiu Z. Dąbrowa Górnicza straci porodówkę, zniknie z Zagłębiowskiego Centrum Onkologicznego. Powodem takiej decyzji jest coraz mniej urodzeń. Dotyka to już nie tylko szpitali w małych miastach, ale także tych większych. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
3: W ostatnich latach liczba porodów w tym szpitalu spadła o połowę. Teraz jest ich mniej niż 400 rocznie, przez to oddział przynosi straty, mówi Tomasz Burek, rzecznik szpitala.
4: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
3: Dąbrowska placówka podpisała już umowę z oddalonym o niecałe 10 kilometrów szpitalem miejskim w sąsiednim Sosnowcu, który za to cieszy się dużą popularnością wśród przyszłych mam i rozbudowuje swoją porodówkę. Będzie więc gotowy przyjąć także mamy z Dąbrowy Górniczej. Szymon Kastelik, Radio Z.
34: Szpital w Dąbrowie Górniczej chce skupić się na ginekologii onkologicznej. Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, apelują o to lekarze, bo sezon na grzybobranie trwa. Szukając grzybów w lasach nie polegajmy na internecie, apeluje Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
5: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast ukazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
34: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy też nie. Mateusz Ligenza teraz, czyli wiadomości sportowe Radia Z.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Górnik silniejszy od Jagiellonii Zabrzanie. Wygrali w Białymstoku 3-1 i obronili pozycję lidera Ekstraklasy. Wiceliderem pozostaje wciąż Lech, który wczoraj w 10. kolejce wygrał u siebie ze Śląskiem Wrocław aż 4-1. Ze zwycięstwem również Krakowia. Pasy pokonały Zagłębie Lubin 3-1, z czego dwie bramki padły dla gospodarzy w samej końcówce.
8: Jestem bardzo dumny z zawodników. Walczyli wszyscy. Widać, że wierzą w to, co robimy. Wierzą w siebie i oczywiście tak się wygrywa taki mecz, bardzo ważny mecz, ale mamy wiele rzeczy, żeby dalej rozwijać.
7: Docenił postawę swoich zawodników trener Krakowi Bartosz Grzelak. Dziś w Warszawie czas na odkurzony klasyk. Po ponad 4 latach przerwy Legia znów zmierzy się z Wisłą Kraków. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 20.15. Iga Świątek dotarła do Wuhan, gdzie weźmie udział w kolejnym turnieju rangi 1000. Nasza najlepsza tenisistka na otwarcie ma wolny los. W drugiej rundzie czekają starcie z jedną z kwalifikantek. Świątek znalazła się w tej samej części drabinki co Aryna Sabalenka. To oznacza, że mogą zmierzyć się ze sobą w ćwierć finale.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Wczoraj wielka chmura deszczowa, dzisiaj rój mniejszych chmurek z przelotnym deszczem przeleci nad Polską, czyli ogólnie dobrze, bo ogólnie sucho. Ale jest szansa, że popada u sąsiada, niech u niego w glebę wsiąka. Chłodno tak samo u każdego. W Suwałkach do 13, w Szczecinie dziś się też max 13, w Poznaniu 13, a w Kielcach do 13.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
9: 8:05, Michał Adamski, cześć, dzień dobry, bardzo ponownie. No właśnie, jeśli w kostce kręci, to może być przez pogodę albo od tego tańczenia. Ha, jaka to była noc na roztańczonym narodowym? Zapytam za chwilę Magdę Barczyk.

0: X w Radiu Z. 14 minut po 8, 10. jubileuszowa edycja roztańczonego narodowego za nami, ale to była noc. Tysiące roztańczonych fanów, największe hity, gwiazdy, co nie tylko, mówi dziennikarka Radia Z Magda Barczyk. Dzień dobry bardzo, Magdo, opowiadaj.
1: Dzień dobry. No, powiedzieć, że to była impreza roku, to w zasadzie jak nie powiedzieć nic. No. To było gigantyczne wydarzenie z fantastyczną atmosferą, w rytm oczywiście tanecznych przebojów. Wjeżdżające na scenę auta, motocykle, scena 360 stopni, pirotechnika, no i kolorowe, świetlne pałeczki w dłoniach każdego uczestnika wydarzenia. To naprawdę robiło genialne wrażenie. No a do tego na scenie wielkie gwiazdy, a przed sceną zachwyt.
2: Piaseczny naprawdę zrobił bardzo ładne show i to telefonami, te światełka. Ja myślę, że występ Piasecznego był najładniejszy. No i Zenek jest cudowny.
3: Super przeżycie, ekstra.
4: Za krótko, zdecydowanie za krótko.
5: Super, świetnie. Bardzo nam się podobało, pierwszy raz byliśmy.
6: Super.
5: Rewelacja.
6: Wspaniale.
5: Trochę żeśmy się naczekały, żeby być z przodu, ale było warto.
1: Kolejna, 11. już edycja tego wydarzenia została zapowiedziana oficjalnie, a więc to oznacza, że za rok ponownie będziemy tańczyć na PGE Narodowym.
0: Dziękujemy bardzo, Magda Barczyk. No i to po raz kolejny potwierdza się, że Polacy naprawdę bardzo fajnie gramy na Stadionie Narodowym. Radio Z i już. Muzykę.

0: Adam Lampert w Radiu Z, 22 minuty po 8 w Radiu Z już, no właśnie już, bo w miłym towarzystwie to czas szybko leci, prawda? W towarzystwie muzyki numer 1 i patrzcie i cyk, ledwo lato było, wakacje się skończyło, ksiądz już po kolędzie chodzi. Za chwilę powiem gdzie i dlaczego. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Joe czy Ezra w Radiu Z. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. No, dwa miesiące. A w Łodzi w jednej z parafii ksiądz już po kolędzie chodzi. Nowy proboszcz chce osobiście odwiedzić wszystkich 6,5 tysiąca parafian. Chce porozmawiać, chce poznać, więc już ruszył ksiądz proboszcz po kolędzie. W październiku. Słuchajcie, jak zapyta o zeszyt do religii, to można powiedzieć: jeszcze nie mam. Radio Z. No proszę księdza, dopiero rok się zaczął szkolny. Gramy Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Z.

0: Usher w Radiu Z. 18 minut przed 9:00. U nas przygotowania do 7 dnia tygodnia. Najważniejsze polityczne podsumowanie mijającego tygodnia i niezła nauka przy okazji, bo na przykład w ubiegłym tygodniu Bartosz Arłukowicz pokazał wszystkim nam ironię z hiperbolą.
1: Gratuluję sensu wypowiedzi Konfederacji. W każdej dziedzinie życia jesteście po prostu mistrzami
2: świata. Zauważyć, co ja powiedziałem. Teraz, co ja powiedziałem, nie, pan teraz manipuluje.
0: Klasyczny sarkazm, a zdarzają się nawet epitety. Czym dziś zaskoczą nas politycy i sami siebie nawzajem? Słuchajcie 7 dnia tygodnia w Radiu Z. Punktualnie 2 minuty po 9:00. Radio Z i
3: już. Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Po reklamie.
8: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

Najnowsze wiadomości z frontu pogodowego za chwilę. W wiadomościach Radia Z powiemy, kiedy wróci ciepło. Potem będzie siódmy dzień tygodnia i temat numer jeden, czyli bezpieczeństwo naszych dzieci kochanych. A teraz gamy. Prawie nowe, z nowego roku szkolnego piosenka Na moje nieszczęście. To Keira w Radiu Z.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
3: No, musiałem wam to powiedzieć.
2: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
3: Musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
6: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
7: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
8: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
9: Pan mi kibicował i dobiegłam.
10: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
11: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
12: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
16: Mamo, kiedy będzie obiad?
17: Jeszcze chwila. To co?
16: Czytamy.
18: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
19: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Panie Pascalu,
20: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie.
23: Dochodzi godzina 9 w Radiu Z. Czas na wiadomości. W studiu jest Darek Klimczak. Słuchamy.
24: Tusk mówi o ponurej modzie na przemoc. Trwa odprawa w sprawie ataków w szkołach. Europa murem za Ukrainą po tym, jak Trump dogadał się z Putinem w sprawie ropy. Goście 7 dnia tygodnia Radia Z już są. Rozmowa z nimi tuż po wiadomościach.
23: Dziewiąta.
24: W kancelarii premiera trwa odprawa służb po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Donald Tusk zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi.
25: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
24: Dzisiaj, choć to niedziela, to okolice szkół będzie patrolować 10 tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci będą w szkołach także jutro i w kolejnych dniach. Do tej pory w związku z całą sprawą zatrzymano 117 osób. Europa krytykuje Donalda Trumpa za dogadanie się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiej ropy. Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, mówi, że zawieszenie sankcji da Moskwie nowe pieniądze na prowadzenie wojny w Ukrainie. Dodała, że Unia nie zamierza łagodzić presji na Rosję. Trump dogadał się z Putinem, bo chce obniżyć ceny ropy. Diesel w Ameryce jest najdroższy w historii, a za niecały miesiąc w USA wybory nowego kongresu. Odpowiedzialnością za drogie paliwa Trump obciąża Władimira Zełenskiego. Jego zdaniem nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta. Wojna rosyjsko-ukraińska cały czas trwa. Minionej nocy ukraińskie drony zaatakowały kolejne centrum danych popularnej w Rosji wyszukiwarki Yandex. Jej praca została wstrzymana, przestały działać dziesiątki używanych przez Rosjan serwisów. Chłodny i deszczowy tydzień przed nami, ale to wciąż nie pora na wyciąganie zimowych kurtek. IMGW przewiduje, że słońce i ciepło jeszcze wrócą. Ciekawie zapowiada się listopad, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Ta średnia miesięczna temperatura prognozowana jest powyżej normy w całej Polsce, natomiast suma opadów powinna pozostać w normie. Ale pamiętajmy jednak, że temperatura powyżej normy nie oznacza, że każdy dzień będzie ciepły, bo jesienią nadal są możliwe krótkie, ale mocne spływy tego chłodnego powietrza,
24: i opady deszczu ze śniegiem. Według synoptyków grudzień też nas pozytywnie zaskoczy. A teraz czas na podsumowanie minionego tygodnia. Andrzej Stankiewicz, zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie z nowego studia. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
4: Dzień dobry.
3: Pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Witam pana, witam Państwa, dzień dobry.
3: Pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja
17: dzień
3: Obywatelska.
17: Dobry, witam.
3: Pan Robert Biedroń, Lewica. Witam
5: dzień
3: serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Szanowni Państwo, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, spotkał się sztab kryzysowy, rządowy sztab kryzysowy po serii ataków w szkołach. Niestety oprócz wielu rannych jest też jedna ofiara, 37-letnia woźna w szkole podstawowej w Leszczydole, Nowinach na Mazowszu. Jarosław Kaczyński krytykuje rząd, uważa, że w szkołach panuje chaos. Z kolei premier obwinia prezydenta o to, że zawetował na początku roku ustawę umożliwiającą blokowanie szkodliwych treści w sieci. Jak Państwo słyszeli, Donalda Tuska z tej właśnie narady premier uważa, że część napastników zradykalizowała się pod wpływem internetu. Pani Katarzyna Lubnauer, jako wiceministra edukacji, co może Pani powiedzieć czy mi, czy wielu milionom Polaków, którzy zastanawiają się, czy jutro dzieci puścić do szkoły?
26: Ja już powiedziałam w piątek, jak byłam w jednym z programów, powiedziałam, że gdyby to dotyczyło mojego dziecka, to oczywiście, że poszłoby do szkoły, dlatego że mimo wszystko szkoły są naprawdę bezpiecznym miejscem. W tej chwili jest jeszcze też bardzo dokładne wsparcie ze strony policji i patrole i obecność policji w szkołach. Myślę, że tak wiele przypadków zatrzymań różnych osób też myślę, że będzie bardzo jasnym sygnałem dla młodzieży, że działania są bardzo zdecydowane. Natomiast musimy pamiętać, że szkoła to jest przede wszystkim działanie wychowawcze. I rzeczywiście tych działań wychowawczych w ostatnich latach podjęliśmy mnóstwo. Od tej edukacji zdrowotnej, która przecież tak krytykowana rok temu, w tym roku jest już obowiązkowym przedmiotem. Tam są jednym z głównych działów, to jest to wszystko, co jest związane ze zdrowiem psychicznym, ale również z kwestią uzależnień, z kwestią również niebezpieczeństwa związanego z internetem. My widzimy, jak bardzo młodzież potrzebuje tych informacji, tej wiedzy i dlatego nas tym bardziej dziwi, że było tylu przeciwników tego, żeby edukacja zdrowotna była...
3: Dobrze, ale, pani, ale czy wyście mieli jako nie tylko Ministerstwo Edukacji, ale w ogóle przedstawiciele rządu sygnały od służb, że może dojść do takich incydentów, że są fora w internecie, na których młodzież się radykalizuje?
26: Wiemy już, że te działania nie były zorganizowane. Natomiast to, że radykalizuje...
3: Czyli, że nie było jednej siatki, tak?
26: Tak. Natomiast to, że młodzież się radykalizuje, to wiemy już chociażby z raportu ABW. I raport ABW pokazuje dość jednoznacznie, że mamy do czynienia z sytuacją radykalizacji, która wynika w ogóle z funkcji...
3: Dobrze, a kiedy mieliście ten raport ABW?
26: Ten raport ABW jest dostępny, on jest za lata 2024-2025, jest dostępny dla wszystkich na stronie ABW. Natomiast on nie pokazuje konkretnych rzeczy, które związane są z konkretnymi środowiskami, tylko wskazuje to, że algorytmy w sieci, to co się dzieje, zafascynowanie true crime takim środowiskiem pokazywania prawdziwej przemocy rośnie. I to, co musimy robić jako społeczeństwo, to są dokładnie takie rozwiązania prawne, jak ustawa DSA, którą przypomnę, że została zawetowana przez pana prezydenta, które pozwalają na zdejmowanie części tych treści z internetu. To są te działania, które już podejmujemy, na przykład takie jak zakaz telefonów w szkołach, po to między innymi, żeby dzieciaki wzajemnie się nie nagrywały i jeszcze nie wzmacniały tego takiego elementu dotyczącego fascynacji tym, że mogę pokazać jakąś krzywdę kolegi albo mogę pokazać coś, co jest elementem hejtu. To są takie działania prewencyjne, jak na przykład tydzień przeciwdziałania przemocy, który skończył się z końcem mniej więcej na przełomie września i października w polskich szkołach. To wprowadziliśmy 2 lata temu, w tej chwili już to stanie się normą. Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, które środowisko, w które wpuściliśmy młodzież jako świat, nie mam na myśli Polski, jest w tej chwili bardzo groźne. I teraz dane takie internet dzieci na przykład, to przecież znamy już od co najmniej 2-3 lat, dane dotyczące tego, w jaki sposób dzieci i młodzież korzystają z internetu. To jest 4,5 godziny dziennie. Pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I musimy sobie uświadomić, że rodzice, myślę, że to też jest sygnał dla rodziców, że najwyższy czas zainteresować się tym, co dziecko robi w telefonie.
3: Dobrze, a jakby pani zwracała moją uwagę, jeżeli jestem laikiem, nie jestem psychologiem, co mam u dzieciaka obserwować, żeby mieć gwarancję, że on nie założy na siebie jakiegoś kasku z kamerką i nie pójdzie z nożem do szkoły?
26: Przede wszystkim rozmawiać. To jest chyba najważniejszy element. Rozmawiać przy posiłku, nie to, że każdy siedzi w swojej komórce i ma położone i ogląda filmik, tylko rozmawiamy. W czasie posiłku rozmawiamy, wieczorem spędzamy ten wieczór tak, że umownie czytamy tą książkę, jak dziecko jest młodsze, albo rozmawiamy z tym dzieckiem, wprowadzamy zasady dotyczące korzystania z internetu.
3: Czyli nawet ograniczenia, tak?
26: Ograniczenia. Kontrola rodzicielska na smartfonie dziecka. Możemy wyłączyć mu pewne aplikacje, możliwość korzystania z nich. Niektórzy rodzice sami pomagają na przykład zakładać...
3: Ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu, nie wiem jak państwo, ale mój syn bardzo sprawnie sobie radzi z omijaniem rozmaitych ograniczeń. Wydaje mi się, że dzieciaki są tym niestety bardzo sprytne.
26: Znaczy, ja mam córkę, która już jest dorosła, ma 29 lat. Akurat ta fascynacja internetem przypadała na te lata, w którym ona była mniej więcej w gimnazjum, w liceum. Ona dość późno dostała pierwszą swoją komórkę, dość późno miała możliwość założenia sobie na przykład social mediów, dopiero wtedy, kiedy to było realnie zgodne z zasadami tymi 13 lat. Musimy zdać sobie sprawę, że jako rodzice mamy pewną odpowiedzialność związaną z tym, w jaki sposób te dzieci funkcjonują w świecie cyfrowym. Na przykład to, w jakim wieku dziecko ma smartfon, powinniśmy opóźniać ten moment. Jeżeli potrzebuje mieć telefon po to, żebyśmy czuli, że możemy się z nim skontaktować, to nie musi być to koniecznie smartfon. Może być to prosty telefon, który służy do dzwonienia.
3: Pan Robert Biedroń.
26: Teraz dla mnie jest, znaczy, żeby nie było wątpliwości, wprowadzamy szereg rzeczy w szkołach, których nie było dotychczas. W kompłasie jest moduł edukacji medialnej, po to, żeby dzieciaki dowiadywały się, czym jest informacja, czym jest dezinformacja, jak unikać informacji niesprawdzonych. Prowadziliśmy edukację zdrowotną. Tego przedmiotu też wcześniej nie było i przedmiot, który był jego odpowiednikiem, w ogóle nie mówił o zdrowiu psychicznym, w ogóle nie mówił o uzależnieniach, w ogóle nie mówił o tych elementach, które w tej chwili są dla nas kluczowe. Tydzień przeciwdziałania przemocy.
3: To pani powiedziała, pani minister, ja chcę...
26: Czyli mamy wiele działań, które mają charakter profilaktyki, ale my musimy przede wszystkim działać na rzecz tego, żeby wyrwać dzieciaki z social mediów, które nie są ani mediami społecznościowymi, ani nie są co więcej mediami. Pani w ogóle są miejscem, które są strefą cienia w dzisiejszych
3: pani
26: czasach.
3: Pani wspomniała tę ustawę.
26: DSA.
3: To jest ustawa, akt o usługach cyfrowych. To jest właściwie rozporządzenie unijne, które w Polsce miało być wdrożone ustawą. I rzeczywiście taka ustawa została przez obóz władzy przygotowana. Na początku tego roku pan prezydent ją zawetował. Tam się prezydentowi jeden rozdział nie podobał. I on był, zwracam się do Roberta Biedronia, właściwie wyjściem o wiele dalej niż tego oczekiwała Unia Europejska. Bo to był rozdział, który dotyczył administracyjnego blokowania serwisów internetowych, gdzie pojawiają się nawoływania do popełniania przestępstw albo pokazywane jest popełniania takich przestępstw absolutnie najcięższych. Tu był cały katalog, no chcę państwu wymienić kilka, na przykład przyjęcie zlecenia zabicia człowieka, nakłanianie do samobójstwa, produkowanie, rozpowszechnianie i posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, prezentowanie pornografii osobie poniżej 15 lat i tak dalej, i tak dalej. Prezydent uznał, że tego typu prewencyjna cenzura jest nie do przyjęcia, bo to było uprawnienie władz rządowych, instytucji administracyjnych, żeby to zablokować. Dopiero potem można byłoby się odwoływać do decyzji sądu. Czy pan uważa, że gdyby prezydent podpisał tę ustawę w takiej wersji, bo on ją potem podpisał bez tych założeń, gdyby ją podpisał w tej pierwotnej wersji, to co, nie mielibyśmy takich sytuacji jak w minionym tygodniu?
4: Zasada powinna być bardzo prosta. Wszystko to, co zakazane jest w naszym życiu realnym, powinno być zakazane w internecie. Nie może być tak, panie redaktorze, że państwo jako Radio Z, stacje radiowe, stacje telewizyjne, gazety, macie pewne ograniczenia. Nie możecie pokazywać pewnych treści i my wszyscy nie możemy pewnych treści w życiu realnym robić. A w internecie wszystko to, co zakazane, może pan znaleźć. I ta zasada powinna obowiązywać w internecie. Szczególnie, że w tym internecie, i to pani minister bardzo wyraźnie podkreśliła, żyją dziś dzieci, wszyscy to wiemy. One spędzają prawie tyle czasu, ile dorośli spędzają czasu w pracy, każdego dnia. To jest ich świat. Jeżeli one w tym świecie widzą, a widzą te wszystkie rzeczy, o których pan też powiedział, które powinny być usuwane z internetu, no to mamy poważny problem. NASK w ostatnich miesiącach, powiedział to wicepremier Gawkowski,
3: instytucja zarządzająca w Polsce internetem.
4: Zarządzająca internetem zgłosił do platform społecznościowych 45 tysięcy przypadków treści, które powinny zostać usunięte. Zgadnijcie
3: Czyli
4: państwo.
3: Gdyby ta ustawa weszła w życie, to te 45 tysięcy treści zostałyby automatycznie zablokowane.
4: Zostałyby zablokowane. Zgadnijcie państwo, ile platformy dobrowolnie, ja bez prawie. Obowiązywania tego...
26: 12%.
4: 12% tylko zostało zablokowanych.
3: A pan, wie pan co, tylko że prezydent mówi tak, ja nie sprzeciwiam się blokowaniu takich treści, tylko uważam, cytuję prezydenta, że to sąd powinien decydować, czy daną treść blokować, czy nie.
4: Panie redaktorze, szanowni państwo, ale dzisiaj mamy mechanizmy, które także w innych przypadkach pozwalają administracji decydować o pewnych sprawach. Jeżeli państwo naruszycie prawo i opublikujecie jakąś treść, to wchodzi odpowiedni organ państwa, nie
3: Krajowa
4: sąd. Krajowa Radia Radiofonii
3: i Telewizji
4: wchodzi i nakłada na was karę. I to nie budzi zdziwienia. Tutaj traktujemy to jako oczywistą oczywistość, ale kiedy dotyczy to internetu, zaczynamy tego bronić i mówimy, że jest to naruszenie pewnej wolności. Dlatego, że pewne rzeczy zostały w jakiś dziwny sposób uznane za... Internet został uznany za sferę wolności, a dzisiaj się stał sferą przemocy, agresji, forum, gdzie można kupić najniebezpieczniejsze rzeczy. Panie redaktorze, ja od kilku lat zajmuję się kwestią patostreamerów. Słyszeliście państwo o tym Magikalu, o tych innych patologiach. Ci ludzie za pieniądze od dzieci, to są najczęściej 11-12-latkowie, którzy płacą tak zwane donaty, robią takie rzeczy, że znęcają się nad zwierzętami, znęcają się nad innymi ludźmi, członkami swoich rodzin.
3: I transmitują to w internecie.
4: I transmitują to za pieniądze naszych dzieci w internecie.
26: Tu dzięki pani
4: Czy to jest normalne?
26: Już jest wyszła ustawa, która jest to karalne. To jest
4: karalne, no właśnie,
26: ustawa.
4: Więc pan prezydent podpisał pewną rzecz, ale ryba psuje się od głowy. Znaczy, jeżeli my dorośli pozwalamy na takie rzeczy, jeżeli prezydent nie chce już wypominać tego DSA i aktu o usługach cyfrowych, ale prezydent nie podpisuje ustawy o prawach ucznia i obowiązkach, w której pracownicy szkoły mogą odbierać niebezpieczne rzeczy w szkole, to mamy problem ze zrozumieniem pewnych zagrożeń, które stoją dzisiaj w polskiej
3: pani
4: szkole.
3: Pani Urszula Pasławska, PSL, pani wyśle swoje dzieci jutro do szkoły?
5: Oczywiście, wyślę moje dzieci jutro do szkoły. Niemniej jednak w 100% zgadzam się z tym, Robercie, co powiedziałeś i zupełnie nie zgadzam się z tym, co powiedziałaś ty, Katarzyno. Żaden nauczyciel nie uchroni i żaden psycholog nie naprawi tego, co zepsuje internet. Państwo polskie, jeżeli nie zrozumie, co jest przyczyną sączenia nienawiści i przemocy, to de facto wszystkie środki zaradcze będą tylko czysto teoretyczne.
3: Pani minister, to pani nie wierzy w prewencję. Pani nie wierzy w prewencję.
5: Wierzę w prewencję.
3: To co pani by zrobiła?
5: Wierzę w prewencję, natomiast nie działania teoretyczne. Ja mam dzieci w szkole podstawowej, rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami. Problem jest absolutnie głęboki, niezrozumiany. Zrobiłam taki eksperyment dwa dni temu na Facebooku i zapytałam moich wyborców, czy są za zakazem zakazem sieci społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. 55 tysięcy osób zareagowało na ten mój wpis, tylko 1800 osób napisało, że są przeciwko temu. Ale żeby to było skuteczne, bo dzisiaj przecież sieci społecznościowe są dla dzieci powyżej 13 roku życia. Jest to fikcja, po prostu to nie działa. Konieczne jest logowanie się do sieci poprzez, nie wiem, M-Obywatela, sieć komórkową, czyli telefon, identyfikacja osobista i mimo wszystko większa kontrola nad sieciami społecznościowymi, których dzisiaj totalnie nie ma.
3: No dobrze, ale to ja nawiążę do tego, o czym mówił pan poseł Biedroń, ale też pani minister Lubnauer wspominała. Czy pani zdaniem prezydent powinien był podpisać taki prewencyjny katalog przestępstw, które bez decyzji sądu, wyłącznie na podstawie działań administracyjnych rządu, mogłyby być blokowane?
5: Zdecydowanie, ale zaznaczam, że w tej ustawie jest możliwość odwołania się do sądu.
3: Tak, potem odwołanie do sądu.
5: Naprawdę poprawki też prawej strony sceny politycznej zostały uwzględnione i ja uważam, że on podpisze ostatecznie tą ustawę i to tak naprawdę rozpocznie proces i zmianę filozofii, myślę, w Polsce, myślenia o umysłach i uwadze dzieci w kategoriach zasobu, bo dzisiaj są towarem. Dzisiaj są towarem na sprzedaż i ktoś sprzedaje...
3: Mówi pani o tych danych, które one generują.
5: Mówię o uwadze, tak? Dziecka. Mhm. Kiedyś w telewizji, a dzisiaj w internecie. Proszę zauważyć, że TikTok jest w Chinach zakazane. Oni mają swoją...
26: Mają swoją
5: platformę, gdzie tylko treści edukacyjne, związane ze zdrowym trybem życia, edukacją są promowane. A my nie wyciągamy z tego wniosków i de facto dzisiaj doprowadzamy sami siebie, mam nadzieję, do takiej sytuacji, że wszyscy będziemy zgodni co do tego, że klasa polityczna powie Big Techom dość, bo minister Gawkowski nie ma takiej siły, nikt nie ma takiej siły. Nie, na 122 przypadki złamania prawa i przez Metę i fałszywej reklamy, Meta usunęła tylko 10. Rafał Brzoska od wielu, wielu lat z tym walczy. Jest sam na placu.
3: Mówimy o szefie InPostu.
5: To akurat mogłaby teraz zadać.
3: Pani poseł.
26: Tak,
3: jego wizerunek jest wykorzystywany do tworzenia takiego fałszywego reklam.
5: Jeszcze jedna refleksja. To jest również pytanie do mediów, konwencjonalnych i do tego, w jaki sposób będą przedstawiały informacje. Czy będą robiły z każdej takiej sprawy legendę, bo ja rozumiem, że to jest oglądalność, klikalność, czy po prostu przedstawią informacje. To też jest pytanie do państwa, czy państwo jesteście też w stanie zarządzić pewnym standardem przekazywania informacji w tej sprawie.
3: Ja na ten temat już w swoim podcaście mówiłem.
5: Tak, właśnie dlatego do tego
3: To jest tak, drodzy państwo, że w niektórych krajach, a ja znam kilka krajów, gdzie tego typu problem jest, na przykład w Japonii, są pewne standardy informowania przez media po to, żeby takich historii nadmiernie nie eksponować, bo one wywołują lawinę. To znaczy część osób, które widzi tego typu zamach, sama radykalizuje się pod jego wpływem albo chce być równie sławna jak zamachowiec. I dlatego dochodzi do serii. I w Polsce, tak jak powiedział dzisiaj premier, nie ma dowodów na to, że to była zorganizowana akcja, ale zadziałał dokładnie ten mechanizm. I tutaj ja sam sobie zadaję pytanie, czy dziennikarze powinni te dzieciaki przepytywać pod szkołą. Ale z drugiej strony, gdybyśmy ich nie pytali, to byście państwo nie dowiedzieli, że jest w tym ich świecie, do którego nie mamy dostępu, są jakieś informacje o krwawym piątku, są jakieś informacje
26: to
3: o...
26: To były nieprawdziwe.
4: Fejki.
3: No dobrze,
4: fejki.
3: Ja rozumiem, ale pani minister, chwileczkę, ale oni tym żyją. To nie chodzi o to, czy one są prawdziwe,
4: ale
3: czy nie.
4: My się dowiadujemy,
3: ale my, panie ministrze, sam weryfikowałem, pytałem kilku ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i sam pisałem o tym, że nie ma żadnych poszlak wskazujących na to, że to jest prawda.
4: Szkoda, że wiele innych nie robi.
3: Łukasz Rzepecki, państwo nie byli zwolennikami podpisania przez prezydenta ustawy w tej wersji, która umożliwiała władzy blokowanie pewnych treści w internecie. Jakie są wasze argumenty?
6: Panie redaktorze, po pierwsze, zakazy niczego nie zmienią i one powodują w istocie rzeczy bunt. To nie jest żadne remedium na rozwiązanie problemów. Rozwiązaniem problemów powinna być rozmowa, przede wszystkim częsta rozmowa, jak najczęstsza rodziców z dziećmi, danie narzędzi dyrektorom na to, że jeżeli w placówce oświatowej, w szkole dzieje się coś niedobrego z jednym czy drugim uczniem, to ci dyrektorzy mają odpowiednie narzędzia, jak chociażby do wyrzucenia ucznia ze szkoły.
3: Panie mistrze, dziecko nawet wyrzucone ze szkoły i tak musi zostać przyjęte do innej szkoły publicznej. No po prostu w Polsce jest obowiązek edukacyjny.
6: Docierają do nas sygnały, że często takie sygnały są po prostu bagatelizowane, bo też dyrektorzy nie mają takich instrumentów, bo też walczą o to, że na każdego ucznia idą pieniądze za nim i żeby dana placówka otrzymywała z ministerstwa czy z kuratorium określoną sumę pieniędzy, osoby...
3: Czy pan jest ojcem?
6: Nie jestem.
3: Ale jeżeli będzie pan ojcem,
6: nie mam dzieci, zapytać, natomiast...
3: Czy pan tak z ręku na sercu, tutaj patrząc mi w oczy,
6: zawsze mówię prawdę
3: słuchaczom, a tym, którzy słuchają, musimy polegać na państwa słuchu. Gdyby pan miał dziecko, gdyby zobaczył pan, że on ogląda strony, gdzie jest pokazywanie zabijanie ludzi, pastwienie się nad nimi, gdzie jest pokazywana pornografia, gdzie handluje się narkotykami, to nie powiedziałby pan, okej, niech to państwo wejdzie, prewencyjnie zablokuje, autor tej strony, zarządca, może iść do sądu, zwracać się z prośbą o odblokowanie.
6: Tylko wie pan...
3: I wprowadźmy, nie wiem... 24-godzinny, 48-godzinny cykl, żeby sąd musiał zdecydować.
6: I tu jest pomysł, bo o tym właśnie chciałem powiedzieć, że mamy odnośnie prawa wyborczego, jak są wybory, cykl tak zwany, jeżeli coś się wydarzy, to dany komitet zgłasza w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin jest rozstrzygnięcie sądu. Tutaj w tej ustawie czegoś takiego nie ma. Wie pan, panie redaktorze, możemy coś zlikwidować, możemy coś usunąć, bo na przykład władzy tej czy innej nie spodoba się coś politycznego. Dlatego byliśmy przeciwko tej ustawie.
3: Chwileczkę.
6: Bo jesteśmy przeciwko cenzurze prewencyjnej i wolności słowa.
3: Artykułów kodeksu karnego. Tam był konkretny katalog czynów wymienionych bardzo konkretnie co do kodeksu karnego.
6: Tak, tylko że blokada powinna iść w momencie, kiedy jest rozstrzygnięcie sądu. Tutaj mówimy, że o ile byłoby czasu właśnie na wydanie rozstrzygnięcia przez sąd. Tak, dlatego trzeba byłoby zmienić przepisy, że w ciągu 24 godzin sąd wydaje orzeczenie, czy dana platforma dobrze zrobiła, że zablokowała, czy nie. Czy na przykład, że prezes UKE, ja szczerze powiedziawszy, czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ja nie wierzę. Tak samo NASK był, tutaj państwo mówiliście o NASK-u. No ja pamiętam w wyborach prezydenckich, jak NASK żywotnie wszedł w kampanię wyborczą, stanął po stronie jednego komitetu wyborczego, pani Lubnauer teraz na mnie nie patrzy, wiemy o jakim komitecie ja mówię, no i co? Takie osoby mają decydować, czy dana treść spełnia wymogi do tego, żeby była zablokowana, czy nie. Nie spełnia w mojej ocenie, bo my jako Konfederacja uważamy, że oczywiście powinny powstać mechanizmy, i to myślę, że każdy normalny o tym powie, które będą chroniły dzieci, nas wszystkich, przed czynami zakazanymi w internecie, w świecie realnym. Ja też żałuję, że w naszym życiu społecznym, politycznym, media, ale my wszyscy podajemy bardzo często negatywne informacje, a nie podajemy pozytywnych informacji i wybijamy sami informacje negatywne.
3: Kolegów, to jak my mamy tego nie podawać? No, jakoś musimy to podać. Sam zastanawiam się nad
6: dokładnie, sam się pan zastanawia, tak. Czy to jest odpowiednie...
3: Ale nie możemy udawać, że tego nie ma.
6: Nie możemy oczywiście udawać, że tego nie ma. Ja nie mówię o takich przypadkach. Ja mówię nawet o takich, że po prostu ktoś wychodzi na mównicę sejmową, obraża konkurenta politycznego, wyzywa. My często jako politycy Konfederacji jesteśmy obrażani.
7: Ale
6: niech pani nie wchodzi na tą płaszczyznę, bo ja zaraz przypomnę pana Kołodziejczaka.
3: Więc
6: niech pani waży jeszcze
3: słowo. Drodzy państwo,
6: a zajęła się pani panią
3: Kołodziejczaka. Odłóżcie swój katalog. Chwileczkę, drodzy państwo.
6: Już powinien być w areszcie.
3: Panie mistrze, będzie pan dzisiaj mógł się odnieść do pana byłego wiceministra Kołodziejczaka. Teraz rozmawiamy o dzieciakach.
6: Dokładnie.
3: Więc Ryszard Czarnecki, bo Prawo i Sprawiedliwość także nie jest zwolennikiem wprowadzenia tego typu ograniczeń. W ogóle cała europejska prawica nie jest. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego? Czego wy się boicie w określeniu katalogu przestępstw, których pokazywanie albo do których podżeganie będzie w internecie blokowane.
7: No, po pierwsze wyrazy współczucia dla najbliższych pani, która została zamordowana, dla jej męża, dzieci, dla rodziny, no bo mówimy tutaj o problemach, ale też pamiętajmy o konkretnych ludziach, także życia, zdrowia dla tych, którzy zostali ranni w tych tragicznych wydarzeniach. Natomiast zanim odpowiem na to pytanie, już odpowiem, tylko przypomnę, że jednak została w Polsce przyjęta przez Sejm w roku 2024 regulacja implementowana, wprowadzona zarządzenie Unii Europejskiej w roku 2021, pan europoseł to potwierdzi, dotyczące możliwości przerwania natychmiast transmisji, która promuje przemoc, jak chociażby tutaj wypowiedź pana premiera, także dzisiaj pan minister tutaj, chodzi o na przykład transmisję na żywo, ten uczeń miał kask, tą transmisję chciał robić, to może być przerwane. Więc to w polskim prawie jest, to nie jest tak, że tutaj tego brakuje i że prezydent zawetował. Chwileczkę. Natomiast intencją prawicy w Europie przy krytykowaniu regulacji, no głównie tych, które powstają w Europarlamencie, jest to, że te regulacje, które są motywowane często bardzo szlachetnymi intencjami, są wykorzystywane jako swoisty pretekst do ograniczenia wolności, o czym mówił mój szacowny przedmówca, ograniczenia wolności.
3: Ale i jak rozumianej wolności,
7: ust, proszę zamykania powiedzieć. Ust przeciwnikom politycznym, na przykład prawicowej blogosferze. Bynajmniej wcale nie promującej przemoc. Doskonale pan europoseł.
3: Ale to jedno pytanie, panie pośle. Jedno pytanie. Na jakiej podstawie
7: lewicy, czy nie tylko lewicy?
3: Ale ja znam te argumenty. Znam te argumenty, ale proszę mi powiedzieć, gdzie w tym katalogu, który czytałem, już nie chcę państwu czytać w niedzielę rano, co tam jest. Gdzie w tym katalogu widzi pan niebezpieczeństwa dla prawicowej blogosfery?
7: Pan zapytał pytanie o motywy, jakimi się kieruje prawica, zresztą bardzo spolaryzowana na trzy frakcje w Europarlamencie. Ja na to odpowiedziałem. Właśnie tego typu motywy są
3: dobrze
7: zadawane.
3: A czy pan jako ojciec i dziadek zagłosowałby za taką ustawą, będąc w polskim parlamencie? Co taką z konkretnym wykazem morderstwa, pedofilia, handel narkotykami, przepraszam, że muszę jeszcze raz ten katalog.
7: Jeżeli to byłaby ustawa bardzo precyzyjna, to absolutnie tak. Jako dziadek właśnie jednej wnuczki i ojciec trzech dzieci, z czego jedne jeszcze w systemie szkolnym. Więc jak najbardziej tak, tylko musiałaby to ustawa bardzo precyzyjna, aby ona nie była pretekstem właśnie do wychodzenia poza jej właściwą treść, która by była elementem walki z przestępczością, czy potencjalną przestępczością. Za taką ustawą bym na pewno zagłosował.
3: Katarzyna Lubauer, jeszcze proszę powiedzieć na koniec tej części, czy da się na dłuższą metę angażować policję aż tak bardzo, żeby policjanci kontrolowali regularnie szkoły? Są odciągani do jakiegoś stopnia od innych obowiązków. Prawda?
26: Oczywiście nie. Natomiast po pierwsze, ja bym chciała też podziękować tym dyrektorowi i tym nauczycielom, którzy zachowali się bardzo odpowiedzialnie. Natomiast to nie jest prawda, że my się nie zgadzamy. Ja dokładnie o tym mówiłam. Mówiłam o odpowiedzialności social mediów. Tak. Dlatego, że dla mnie jest oczywistym, że dalsze działania, które musimy podejmować, to są dokładnie te działania dotyczące internetu. I to jest i zarówno DSA, jak i pracujemy w tej chwili wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, decyzją pana premiera Gawkowskiego i pani minister Nowackiej. Ja akurat współpracuję w tej kwestii z panem Standerskim. Dotyczącej ograniczenia dostępu do social medium dzieciakom. I co więcej, Unia Europejska też podjęła pierwsze działania. Ursula von der Leyen wskazała, że ma być tak, że do 13 roku życia całkowity zakaz, potem między 13 i 15 bardzo ograniczony, powyżej 15 dopiero dostęp.
3: Dobrze, a co nasi sojusznicy z Ameryki na to wszystko?
26: Natomiast ja uważam, bardzo ważną rzecz. My nie możemy w tej kwestii oddać bezpieczeństwa i zdrowia naszych dzieciaków. Absolutnie uważam, że w tej kwestii to jest kwestia kluczowa, to jest kwestia przyszłości Polski. Natomiast też się nie zgodzę z panem z Konfederacji, który mówi, że zakazy niczego nie zmieniają. No przepraszam bardzo, jest zakaz dostępu do alkoholu, jest zakaz dostępu do narkotyków już dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, jest zakaz dostępu do papierosów, jest bardzo wiele zakazów, są ograniczenia dotyczące dostępu.
6: Państwo kolejne chcecie zakazy wprowadzać, uważam, jak nas na prohibicja.
26: Tak, uważam, że zakaz.
6: Gratuluję.
26: No, przepraszam bardzo. Czy możemy wrócić do poważnego tematu, jakim jest kwestia bezpieczeństwa dzieci. I teraz tak, pracujemy w tej chwili nad ustawą dotyczącą zakazu dostępu do social mediów dla dzieciaków powyżej 15 roku życia.
3: Kiedy to będzie gotowe, proszę powiedzieć?
26: To jest o tyle trudny projekt, że to, co powoduje...
3: Pani minister, dobrze, pani bierze pieniądze za trudne projekty. Kiedy to może być gotowe?
26: W tej chwili już jesteśmy bardzo bliscy przygotowaniu zrębów do tej ustawy. My tam mamy współpracę. Nie,
6: przełom
3: roku, wiosna.
26: Nie, przełom ratów. Przygotowane będą w najbliższym czasie założenia do tej ustawy. W najbliższym czasie. Myślę, że zostawmy też...
3: A może byście zaprosili ludzi prezydenta do rozmowy, żeby to potem nie skończyło się jakimś wetem?
26: Na razie zauważyłam jedną rzecz, że wczoraj, mam wrażenie, że trochę, znaczy nie wczoraj, w czwartek, kiedy była dyskusja na temat DSA, miałam wrażenie, że już troszeczkę inaczej wygląda stanowisko człowieka pana prezydenta i co więcej, PiS się wstrzymał, więc rozumiem, że rozumieją, że poprzednio popełnili błąd, jeśli chodzi o DSA, szczególnie, że ten katalog
3: przestępstw... Mówimy o tym katalogu przestępstw.
26: Dokładnie, jest bardzo jasny i nie podlega żadnym wątpliwościom i należy to natychmiast wprowadzić, bo to jest jeden z elementów dokładnie, żeby ten internet był ciut bardziej bezpieczny. I to jest jeden z tych rzeczy, które powinniśmy zrobić, odpowiedzialność naszą. Tak, zakazy też trzeba wprowadzać. Zakazy trzeba wprowadzać z bardzo prostego powodu. Dlatego, że to jest też sygnał dla rodziców, że trzeba w dużo większym stopniu pamiętać, że to, że dziecko jest w pokoju obok, to nie znaczy, że jest bezpieczne. Bo ono nam się może wydawać, że jest tuż obok, a ono jest...
6: Pani redaktor,
3: ważne tematy, Robert Bierzeń, krótko, bardzo proszę, zaraz pan się odniesie.
4: Po pierwsze, to nie jest tak, że tego typu akt jest implementowany przez kraje Unii Europejskiej tylko przez lewicę. Chciałbym, żeby tak było, ale na szczęście też tak może nie jest, ponieważ prawica w wielu krajach europejskich wprowadza ten akt. On dzisiaj obowiązuje praktycznie we wszystkich już krajach, oprócz
3: Polski. On obowiązuje w Polsce, ale w okrojonej wersji. Prezydent podpisał we wrześniu tę okrojoną wersję bez tego
4: i to
3: katalogu.
4: Prawica też w innych krajach to wprowadza, więc apeluję do polskiej prawicy o pamiętanie się w tej sprawie. Po drugie, jeśli chodzi o ten katalog i ten lęk przed interwencją administracji. Szanowni Państwo, dzisiaj w kodeksie postępowania karnego mamy artykuł 243, który każdemu z nas pozwala na ujęcie przestępcy na tak zwanym gorącym uczynku. Więc w realu mamy prawo. W internecie niestety jest Łukasz wolna Rzepecki, amerykanka
3: ostatnie
4: i
3: zdanie,
4: trzeba to zmienić.
6: Nie martwi jedno, że nie ma żadnego rozwiązania takiego systemowego z ust rządzących, bo mówimy tylko i wyłącznie o czasach minionych, czyli zakazach, cenzurze w internecie, ograniczeniu wolności słowa.
26: A może
6: warto byłoby na przykład wprowadzić lekcje samoobrony w szkołach? No co pani na to?
26: Jest.
6: Bo pani mówi...

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Drodzy Państwo, w tym programie bardzo często mówiliśmy o tym, co się dzieje w relacjach Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, ale proszę mi wierzyć, to jest naprawdę sytuacja bez precedensu. Można to nazwać przełomem, bo prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych, ale też importu międzynarodowego rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to de facto zawieszenie, by nie powiedzieć koniec sankcji, które Zachód nałożył na Rosję. Urszula Pasławska, co tu się dzieje? Dlatego, że jednocześnie Trump oświadczył, że Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę, nie chciał tego zrobić i oświadczył, że czas, by Ukraina zmieniła swojego prezydenta.
4: Oczywiście te słowa się nie bronią, tak jak wiele słów wypowiedzianych w czasie kadencji.
3: Słowa się mogą nie bronić, ale ropa będzie płynąć. Ruska ropa będzie płynąć.
4: Prezydenta, ale przestrzegam przed takim nadmiernym, emocjonalnym odnoszeniu się do każdego wystąpienia amerykańskiego prezydenta,
3: minister,
4: bo mamy świadomość
3: minister,
4: tego, że
3: minister.
4: To jest nasz największy sojusznik i gwarant bezpieczeństwa.
3: No to co, ja nie mogę powiedzieć, że Trump właśnie złamał sankcje Zachodu, bo bierze ropę z rosyjskich rafinerii?
4: Panie redaktorze, w Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory, które...
3: Do kongresu połówkowe,
4: 3 listopada. Ta dynamika również komunikacyjna ma charakter rzeczywiście populistyczny, ale ani ta umowa nie pomoże Stanom Zjednoczonym, bo to jest w ogóle jakaś kroplówka, ale też pamiętajmy i powiedzmy sobie szczerze, że Polska jeszcze w 22 i 23 roku również kupowała gaz z Rosji i są również kraje europejskie, które ten gaz z Rosji kupują.
3: Dobrze, panie minister, dobrze, ja to wszystko wiem, tylko tak, mamy nie wyłącznie słowa o tym, że należy się dogadać z Putinem, mamy konkretny deal państwa, które jest kluczowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego regionu, nas. I okazuje się, że finalnie, kiedy dochodzi do interesów Trumpa, czyli on chce wygrać wybory połówkowe, ma trudną sytuację, wysokie ceny ropy, to kolega Władimir idzie z pomocą. I to jest przełomowe. Poza słowami idą za tym konkretne rzeczy.
4: To jest pewna symbolika, bo ja tak jak powiedziałam, większego znaczenia gospodarczego nie będzie miała znaczenia, ale oczywiście ona jest dosyć symboliczna. Mamy prawo my, ale przede wszystkim Ukraińcy czuć, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Za 2 miesiące, za 3 miesiące będziemy cały czas współpracować z Amerykanami. Nie chciałabym, żebyśmy połykali swój własny język, ponieważ interes Polski jest dla mnie fundamentalny i jest najważniejszy.
3: Dobrze, to jak pani definiuje nasze relacje z Ameryką, nasz wpływ na to, co robi Donald Trump, że my powinniśmy kompletnie, wy jako klasa polityczna, nie krytykować Ameryki, dlatego że od niej zależy nasze bezpieczeństwo i bez względu na to, co robi Trump, nawet jak domaga się zmiany władzy w Ukrainie po linii Putina, nawet jak kupuje od Putina ropę, chociaż miały być sankcje, to co, nie będziecie go krytykować? Tak?
4: No, panie redaktorze, o tym, kto będzie prezydentem w Ukrainie, decydują Ukraińcy, a nie żadna siła polityczna.
3: Ale Putin pierwszy dopominał się zmiany władzy, a teraz Trump się do tego przyłącza.
4: Oczywiście. Niemniej jednak, oczywiście to się nie broni, bo powiedziałabym, brzydko się trzyma, żeby nie powiedzieć brzytwy, dzisiaj administracja prezydenta Trumpa. Niemniej jednak my jesteśmy w innym momencie politycznym, historycznym, międzynarodowym jako Polska i naprawdę mnie interesuje, to jest być może zbyt egoistyczne, ale interes i sytuacja i relacja polsko-amerykańskie.
3: Może my powinniśmy też to
4: polsko-amerykańskie, ponieważ jak Państwo informowaliście, dochodzi do wielu spotkań również z administracją Trumpa, formalnych, nieformalnych. Mamy te relacje niezwykle pogłębione, a sytuacja nasza wymaga przede wszystkim interesu.
3: To pani chce mi trochę powiedzieć, pani minister, nie widzimy,
4: widzimy,
3: nie słyszymy,
4: widzimy,
3: nie mówimy.
4: Ale również widzimy, jak ta narracja prezydenta Trumpa się zmieniała. Pamiętamy kwestię wojny celnej.
3: Ja
4: dzisiaj
3: rozumiem.
4: Tak, jutro
3: ale
4: inaczej.
3: Ale to nie jest tylko narracja, tylko decyzja.
4: Oceniamy to negatywnie. Ta decyzja nie jest decyzją, która ma wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych.
5: Pani wizyta premiera Kosiniaka zrobiła swoje.
3: Ale ma,
5: Stanach
3: ma, ale ma znaczenie polityczne. No
4: tak,
3: właśnie.
4: Ona ma charakter.
3: Czy ona, wie pani, po spotkaniu na Alarm.

0: scen, w którym Trump rozłożył czerwony dywan przed Putinem. Teraz jest kolejny krok. Kupujemy od Rosji paliwo. To jest koniec sankcji.
1: Panie redaktorze, naszą rolą jest szukanie sojuszników, a nie wskazywanie
0: Ryszard Czarnecki.
2: Rozbija ich.
0: Ryszard Czarnecki, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia protrumpowa jest zadowolona z tej decyzji.
2: Klaskaliście.
3: Polska powinna być...
0: Donald Trump, to powinna
3: być krajem
1: Donald Trump.
3: Pamiętam, no, nie było mnie na sali, panie redaktorze.
0: Klaskaliście i się cieszyliście. Dobrze, a mówię zupełnie poważnie.
3: Jak Polska powinna być krajem wolnym, wolnych ludzi, którzy mogą krytykować prezydenta sojusznika, w tym prezydenta Trumpa i przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen również z różnych powodów. I możemy Putina krytykować nie. za brak skuteczności prezydenta Trumpa w różnych, sprawach.
2: Putina pan nie wymienił.
3: W różnych sprawach. No i oczywiście sekretarza generalnego NATO też możemy krytykować, bo ja pamiętam, sekretarz generalny NATO otwierał
0: krytykować. Mogę zapytać o pańską ocenę, waszą ocenę Prawa i Sprawiedliwości, tego, co zrobił Donald Trump. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie mieliście o tym silnego pojęcia, chociaż jesteście partią pro-Trumpową.
3: Zero niespodzianki. Można się do tego spodziewać. Po to wysyłał Steve'a Witkowa i Jareda Kushnera na negocjacje do Moskwy, nie tylko do Kijowa. Przypomnę, ten deal był przygotowany wcześniej. Oczywiście jest racja w tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że midterm elections, które będą na początku listopada, są decydującym motywem, żeby to robić w tym momencie. Oczywiście jest tak, że nie powinien mówić, kto ma być prezydentem, a kto nie. To nie są prerogatywy nawet prezydenta USA.
0: Natomiast ale powiedział ostatnio Kosiniakowi Kamyszowi, kto powinien być polskim premierem.
3: Natomiast ja o tym nie słyszałem.
0: Ale ja słyszałem.
3: Tego nie słyszałem. Natomiast oczywiście przypomnę, dlaczego tak się dzieje. No dlatego tak się dzieje, że jak były wybory w roku 2020, Trump walczył o reelekcję, to wówczas było dochodzenie na Ukrainie dotyczące syna prezydenta Josepha Robineta Bidena, Huntera Bidena, które zostało zamrożone przez wymiar sprawiedliwości. Wtedy prezydentem był Zełenski. Zełenskiemu nie może
0: Ja wytłumaczę państwu. Chodzi o to, że Trump chciał zmusić Ukraińców, żeby dostarczyli mu haki na syna Joe Bidena. Wtedy Zełenski tego zrobić nie chciał, prokurator generalny Ukrainy, ale wie pan, co to
3: okazuje
0: ma dzisiaj...
3: Się, to się stało.
0: Co to ma dzisiaj do decyzji, która idzie wbrew linii całego Zachodu? Budzi też kontrowersję w samej Ameryce, która oznacza de facto zdjęcie sankcji i jednocześnie pójście po linii Putina, bo to Putin jako pierwszy postawi postulat wymiany Zełenskiego.
3: Otwartym tekstem mówię, Prawo i Sprawiedliwość jest za sankcjami wobec Federacji Rosyjskiej, to się nic nie zmieniło. Natomiast to, że taką decyzję Trump może podjąć, ja się osobiście tego spodziewałem, a to, że Zełenskiego nie znosi, to się bierze z tego, co powiedziałem, co nastąpiło 6 lat temu i stawia, nie ma co ukrywać, na obecnego ambasadora Ukrainy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pana generała Załużnego. Jego Amerykanie będą pewnie forsować.
4: Oczywiście podstawowym pytaniem nie jest, ile paliwa sprzeda Putin Stanom Zjednoczonym, tylko potem z tych pieniędzy, ile wyprodukuje rakiet, które potem...
0: Oczywiście, to będzie kasa na zbrojenia.
4: ...ludzi w Ukrainie. Natomiast przede wszystkim Trump rzeczywiście ma wybory połówkowe, od których bardzo dużo zależy. One są 3 listopada, czyli za 20 parę dni, za 23 dni. 78% tych Amerykanów uważa, że polityka Trumpa spowodowała wzrost kosztów życia. Galon diesla...
0: Dobrze, ale co z tego dla nas wynika? Okazuje się, że nasz podstawowy sojusznik... Jeśli pani pozwoli, nasz podstawowy sojusznik...
4: Naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, Trump. Stany Zjednoczone.
0: Dobrze, ale...
4: Trzeba powiedzieć jedną rzecz bardzo jasno.
0: Chwileczkę, pani minister. Ale liderem Stanów Zjednoczonych jest Trump. I to znaczy, że lider kraju, który jest naszym sojusznikiem, podejmuje działania bez naszej wiedzy, które z naszego punktu widzenia, mówiąc najdelikatniej, nie są korzystne.
4: Jeżeli pan przeczyta, co sądzą republikanie w Stanach
0: Zjednoczonych. Krytykują jego były wiceprezydent
4: wielu,
0: Mike Pence.
4: Dokładnie, nie tylko Mike Pence, wielu innych krytykuje i uważa, że oni powinni wdrażać sankcje jeszcze ostrzej, powinni działać na rzecz tego, żeby ograniczyć dochody Rosji. W związku z tym to nie jest tak, że to Stany Zjednoczone. To jest dokładnie Trump, który walczy o przeżycie, ponieważ decyzja wyborców Stanów Zjednoczonych w wyborach połówkowych może bardzo wpłynąć również na jego losy, ponieważ możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której przy większości demokratów...
3: Dobrze, w Izbie Reprezentantów na pewno, w Senacie raczej nie.
0: Co to, tego nie wiemy. Co z tego dla nas wynika? Natomiast państwo jako rząd negocjujecie z nim stałe bazy. Czy nie uważacie, że czy nie ma ryzyka, że w ramach jakichś jego doraźnych potrzeb te bazy nie powstaną? To znaczy one padną jakimś ofiarą jakiejś kalkulacji.
4: Tam wygląda na to, że przeciwstawiać się temu mogą nie tylko Trump, ale również inni przedstawiciele administracji USA. Natomiast nie zmienia to faktu, że w interesie nie tylko Polski, ale w ogóle Europy jest to, żeby te bazy powstały i my jesteśmy i świetnym sojusznikiem, jeśli chodzi o zawsze taką solidarność w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Najczęściej to my występowaliśmy wtedy, kiedy trzeba było pomóc Stanom Zjednoczonym. I jeśli chodzi o zakupy, czyli kwestie inwestycji w Stanach Zjednoczonych na setki miliardów złotych. W związku z tym dla mnie jest oczywiste, że setki milionów złotych, że dla mnie jest oczywiste, że dla nas Stany Zjednoczone są partnerem, a my jesteśmy partnerem dla Stanów Zjednoczonych.
0: Dobrze, ale to nic to się z tobą nie zmienia pani podejścia,
4: ta decyzja Trumpa zmienia moje podejście w tym znaczeniu, że uważam, że jest katastrofalna. Uważam, że to, co robi Trump, jest w interesie Putina i Rosji, jest działaniem tylko na korzyść jego i to taką bym powiedziała jednostkową, a nie na korzyść Stanów Zjednoczonych i jest też decyzją bardzo krytykowaną w samych Stanach Zjednoczonych.
2: Tutaj trzeba powiedzieć rzeczy takie, jakimi one są. Znaczy, za te krwawe dolary Putin wyprodukuje drony, które wlecą na teren Ukrainy i zabiją kolejnych ludzi. Ja przypomnę, w Zaporożu...
0: Mogą też lecieć przypadkiem na teren Polski.
2: I wlecą także do Polski. W Zaporożu, w momencie, kiedy Putin ogłaszał i Trump ogłaszali tę decyzję, zginęło 20 osób.
0: Tak, Putin przeprowadził atak w tym czasie.
2: W Kramatorsku dzień wcześniej zginęły 33 osoby. Więc te krwawe dolary będą zabijały kolejnych ludzi.
0: Ale Trump twierdzi, że to Zełenski nie chce pokoju i że wbrew amerykańskim prośbom bombarduje instalacje naftowe Rosji, przez co ceny
2: ropy
0: rosną jeszcze bardziej.
2: Szanowni państwo, no naprawdę, Trump jest politykiem nieprzewidywalnym, narcystycznym, który w imię swojej reelekcji jest w stanie zrobić wszystko. Już dzisiaj przekupuje wyborców, oferując im po 5000 dolarów. Robi interesy na boku. Przypomnę, to nie chodziło tylko i wyłącznie o tą ropę. Chodziło także o sprzedaż Lukoilu.
0: Tak, on zaproponował otoczeniu Trumpa, mówimy o Putinie, żeby zakupili zajęte w krajach zachodu aktywa Lukoila po promocyjnej cenie.
2: I nas, to powinien być kubeł zimnej wody dla nas w Europie, także szczególnie w Polsce. Dlaczego? Ostatnie zdanie. Dlaczego? Dlatego, że Trump z Putinem rozbijają naszą europejską solidarność. My powinniśmy budować naszą europejską odporność obok współpracy z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi, inwestować w naszą europejską odporność.
0: Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
2: Ale nie chwalcie Trumpa i Putina.
5: Żadne zaskoczenie, panie redaktorze, te informacje. Wiemy o tym doskonale, że Donald Trump jest bardziej biznesmenem niż prezydentem i że dla niego te wskaźniki finansowe są kluczowe. No widać, że zakiwał się... Widać, że zakiwał się z Iranem i dzisiaj szuka wsparcia w Rosji. Mnie bardziej ciekawi coś innego, a mianowicie to, że jeżeli Stany Zjednoczone coś otrzymały z Rosji, to co Rosja otrzyma w zamian od Stanów Zjednoczonych? To jest pierwsze pytanie, bo na pewno coś otrzyma. Po drugie, dlaczego my do tej pory, przez te ostatnie lata nie zbudowaliśmy niezależności dalej militarnej, technologicznej?
4: Dlaczego?
5: Ale to pożyczka europejska, która nic nie wnosi, a za duży nasze pokolenia na kolejne dekady. My wydajemy na obronność ponad 200 miliardów złotych wydajemy, tylko one muszą być w sposób efektywny wydawane, a nie efektowny. One muszą być wydawane w sposób transparentny, a nie bez żadnej kontroli.
2: Czy
0: chce pan powiedzieć, że my sobie jesteśmy w stanie poradzić bez sojuszników?
5: Sojusznicy są ważni, ale nie najważniejsi. Najważniejsze powinny być przede wszystkim polskie interesy. Tak samo nie wyobrażam sobie, że prezydent Donald Trump Trump ani Ursula von der Leyen mówią o tym, bo ja pamiętam, jak Donald Tusk jeszcze nie był premierem, ona mówiła w czasie kampanii wyborczej, czy kilka miesięcy przed kampanią wyborczą w 2023 roku, że Donaldzie, mam nadzieję, że za chwilkę będziesz premierem. I mam nadzieję, i tak samo sobie nie wyobrażam tego, że ktoś będzie nam, obce mocarstwo, czy ich przedstawiciel, meblował nam, kto ma być premierem w naszym kraju, bo tak wybrali w demokratycznych wyborach wyborcy i to oni będą decydować również za rok. Tak samo my nie powinniśmy decydować, kto będzie w Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie. Dlaczego, panie redaktorze, bo pan zadał pytanie, dlaczego Zełenski no nie chce usiąść do stołu, bo to prędzej czy później nastąpi, że trzeba będzie usiąść do stołu z Putinem i dlaczego przy tym stole nie będzie Unii Europejskiej, przedstawicieli Unii Europejskiej? To mnie niestety dlatego bardzo martwi, ale to właśnie ta naiwność Ursula von der Leyen i elit brukselskich spowodowała, ale z drugiej strony, dlaczego Zełenski nie chce usiąść do tego stołu? Dlatego, że wie, że jeżeli usiądzie, zakończy się wojna, on dalej nie będzie prezydentem.
3: Zdanie, Ryszard Czarnecki, Donalda Trumpa w sprawie zniesienia sankcji, bronię go, gdy chodzi o bazę, ponieważ państwo chyba to wiecie, że Donald John Trump jest tym politykiem w Ameryce, który jest najbardziej za bazą, a część jego otoczenia, także w Pentagonie, jest przeciwny do tej bazie.
0: Mamy jeszcze, dobrze, obrońcą bazy.
3: Dobrze, mamy jeszcze, została.
0: Drodzy państwo, krótko jeszcze jeden temat, bardzo proszę.
1: Safe jest realny?
0: Bardzo proszę, panie ministrze.
3: Zadłużenie Polski na 55 lat.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Drodzy państwo, dwie były współpracownice Michała Kołodziejczaka, posła Koalicji Obywatelskiej, byłego wiceministra rolnictwa. Oskarżyły go o przemoc, występując w kanale Zero. No, zarzuciły mu agresywne działania i zmuszanie do zażywania narkotyków w też taki momentami perwersyjny sposób. Kołodziejczak zaprzecza, twierdzi, że to są pomówienia, natomiast tam są też nagrania jego rozmów. Jak państwo oceniają tę sytuację, Katarzyna Lubnauer?
4: Znaczy, nie wiem, jak można oceniać tą sytuację, tylko negatywnie. Został natychmiast
0: zawieszony. A pani wcześniej nie słyszała, że jest problem używkami pana Kołodziejczaka?
4: Nie słyszałam. Jeżeli pan słyszał, to być może należało gdzieś zgłosić. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że natychmiast w ciągu, nie wiem, kilku godzin klub zadecydował o zawieszeniu go. On nie może stracić przynależności do partii, bo nigdy nie był członkiem Koalicji Obywatelskiej. On jest członkiem tylko klubu, natomiast nie jest członkiem partii. On był ze Grouni. Natomiast dalsze działania to oczywiście można podjąć w sytuacji, w której będą jakieś wyjaśnienia, ale również w sytuacji, w której się zbierze na przykład kolegium klubu. Na razie zapadła jedyna decyzja, która mogła w szybkim czasie zapaść, czyli natychmiastowa decyzja o zawieszeniu.
0: Robert Biedroń.
2: No, sytuacja jest bardzo poważna i tutaj jednoznaczne deklaracje powinny padać ze wszystkich stron sceny politycznej. Zarzuty są poważne. Też pełna solidarność z tymi kobietami. Dzisiaj trzeba stanąć po stronie tych ofiar, wsłuchiwać się w ich, wysłuchać. No i organy państwa oczekuje, że będą działały, że policja, prokuratura...
0: Tak, bo zmuszanie do przyjmowania narkotyków jest przestępstwem, zatem ciekawe, co zrobi prokuratura.
2: Zero jakichkolwiek wymówek. No, oczywiście, że na razie mamy nagrania, na razie mamy jakieś relacje tych kobiet, ale to wszystko ma duże prawdopodobieństwo, że miało miejsce, więc poważna sytuacja.
7: Zdecydowanie ciemna strona, o której myślę, że nikt nie wiedział tego pana. Jeżeli to wszystko okaże się prawdą, no to absolutnie wielki skandal i na pewno bez honoru i nie zrzeknie się immunitetu. No ja jednak tutaj, te taśmy nie zostawiają żadnych wątpliwości co do tego, co tam mogło.
0: Państwo nie słyszeli też wcześniej, ja będę o to dopytywał.
7: Był taki moment, panie redaktorze, rzeczywiście...
0: Pojawiały się takie plotki wokół Kołodziejczaka.
7: O takich plotkach nie słyszałam, ale był moment taki w 23 roku, gdzie była rozważana wspólna koalicja, ale jednak dla nas taka niestabilność partnera, bo to też jest człowiek taki wielkich był... emocji, jakby zrezygnowaliśmy ze współpracy. Wówczas ta współpraca pojawiła się na niwie Koalicji Obywatelskiej. Niemniej jednak absolutny skandal. Chyba no wszyscy mówimy
5: Łukasz Rzepecki.
7: Zdecydowanie.
5: Zero tolerancji, jeżeli te nagrania okażą się prawdziwe, no to jest kryminał, bo tutaj mówimy w kontekście posiadania narkotyków, zażywania, częstowania, tak, czy dystrybuowania, wykorzystywania,
0: zmuszania,
5: wykorzystywanie seksualne kobiet. No, to jest niedobrony, to jest rzecz skandaliczna, to jest kryminał. Ta osoba, jeżeli to się potwierdzi, nigdy nie powinna być w życiu publicznym. No, ale ktoś do tego życia publicznego pana Kołodziejczaka zaprosił, więc w tym sensie politycznym no jest współodpowiedzialny za to premier Donald Tusk.
0: Ryszard Czarnecki.
3: biało-czarny film, niestety dokumentalny. Oczekuję szybkiej reakcji organów państwowych, skoro potrafiły zająć się 60-paroletnią, która krytykowała w internecie pana Owsiaka, właśnie ta pani niedawno zmarła w Toruniu, no to powinno działać także w tej sprawie. Wydaje się, że tutaj państwo musi pokazać no, sprawczość.
0: Szanowni państwo, to był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Mam wrażenie, że ta historia też w najbliższym tygodniu będzie żyła. Robert Biedroń, Łukasz Rzepocki, Katarzyna Lubnauer,
5: Dziękuję bardzo.
0: Posłowska, Ryszard Kalnecki.
3: Dziękuję bardzo. Miłej niedzieli.
6: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert, pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
2: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
7: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
6: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
7: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
6: A gładzie i farby?
7: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
8: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
9: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, za chwilę 10, więc czas na wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
17: To nie była żadna skoordynowana akcja, tak o ostatnich atakach w szkołach mówi premier. Potrącenie rowerzystek w Wielkopolsce, jedna z nich nie żyje. Chińskie hybrydy to już 1/4 aut sprzedawanych w Europie. Unia chce się przed nimi bronić.
16: Dziesiąta.
17: 117 zatrzymanych osób, ponad 65 tysięcy skontrolowanych szkół. Po atakach nożowników służby zatrzymują osoby, które w sieci zapowiadały niebezpieczne działania. Podczas zwołanej pilnej odprawy ze służbami Donald Tusk zapowiedział, że w kolejnych dniach okolice szkół patrolować będzie kilkanaście tysięcy policjantów. Nasz reporter Michał Dzieliński słuchał uważnie tej odprawy. Michale, kim są zatrzymane osoby?
18: To często młode osoby, nawet poniżej 13 roku życia. To nie jest żadna skoordynowana akcja, tak zwany challenge. Zatrzymywane osoby łączy fascynacja kultem siły, przemocowymi grami, a także nazizmem. Często w ich domach znajdowaliśmy bardzo niebezpieczne przedmioty, mówił komendant główny policji Marek Boroń.
19: Noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki.
18: W trybie alarmowym blokowane są też konta, na których gloryfikowani są nożownicy, którzy w ostatnich dniach zaatakowali szkoły.
17: Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że do piątku na biurko prezydenta trafi też ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Jedna rowerzystka dziecka nie żyje, druga walczy o życie w szpitalu. To wynik potrącenia ich dzisiaj rano w miejscowości Ziemin w Wielkopolsce. W prawidłowo jadące poboczem, ubrane w odblaskowe kamizelki kobiety wjechał 20-letni kierowca. Był trzeźwy, w tej chwili trwa badanie jego krwi. Kraków wybiera dzisiaj swojego nowego prezydenta. Głosowanie rozpoczęło się bez problemów we wszystkich ponad 450 komisjach. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Na liście są dwa nazwiska: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wybory potrwają do 21:00, wtedy także w Radiu Z specjalne wydanie wiadomości. Niemcy mówią nie łagodzeniu sankcji wobec Rosji. Taka jest reakcja Berlina na porozumienie prezydentów Trumpa i Putina w sprawie dostaw rosyjskiej ropy. Jak donosi z Berlina nasz korespondent Wojciech Hernes, niemiecki rząd dalej twardo będzie trzymać się dotychczasowych sankcji.
0: Rzecznik rządu federalnego Stefan Cornelius oświadczył w Berlinie, że Niemcy nie zamierzają naśladować amerykańskiego posunięcia i otwierać rynku na rosyjskie paliwa. Porozumienie Trumpa z Putinem o czasowym złagodzeniu restrykcji oznacza dalsze polityczne rozchodzenie się stanowisk USA i Europy i podważa wiarygodność sankcji. Ministerstwo Gospodarki zapewniło, że Niemcy pozostają w pełni zaangażowane w realizację unijnych pakietów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
17: Sankcji wobec Rosji nie zamierzała godzić także cała Unia Europejska. Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, mówiła, że ich zawieszenie dałoby Moskwie nowe pieniądze na prowadzenie wojny. Unia Europejska planuje ograniczyć import aut hybrydowych z Chin. Europa chce w ten sposób chronić swój przemysł motoryzacyjny. Hybrydy z Chin stanowią obecnie 1/4 sprzedaży tych samochodów w Unii. W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych nie są obłożone zaporowymi cłami. Dzisiaj o tych planach mają zostać poinformowani unijni ambasadorowie. W tym miesiącu zaplanowano także szczyt Unia Europejska-Chiny. Inwazja motoryzacyjna państwa środka w Europie ma być jednym z najważniejszych jego tematów.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
22: Najpierw opady, bo widzę, że dzisiaj cała Polska w opadach, natomiast konkretniej dzisiaj najintensywniej będzie padać po południu, mniej więcej od godziny 14-15, najmocniej na Dolnym Śląsku, a także na Warmii i Mazurach. Przelotne opady deszczu przejdą także przez centrum, przez Mazowsze i nie popada dzisiaj na wschodzie.
21: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Beautiful. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, tutaj jesteśmy. Lista. Podczas ostatniej wizyty na Filipinach,
0: tak,
1: Karol Nawrocki spotkał się ze słynnym pięściarzem Manem Pacquiao i założył rękawice, żeby pokazać swoje umiejętności. Pacquiao trzymał tarczę, Nawrocki uderzał.
0: Jak zobaczyłem to nagranie, od razu wiedziałem, że będziesz chciał o tym powiedzieć, bo ty trenujesz boks.
1: Od 15 lat. Wiesz, jakim byłem mistrzem w domu, bo żona mnie spytała, jak to oceniasz. I ja od razu, wiesz, maleńka, siadaj, zrób sobie herbatkę, ja ci opowiem. Ale nie, tak, no serio. Spięty, urywane ciosy, zbyt siłowo. Mało finezyjnie, mógłby dłuższe zadawać, bo widać, że chce, wiesz, dowalić. Ale to nie zawsze jest to, rozumiesz, praca nóg, finezja, no.
0: Technika także się liczy, ani siła do końca.
1: Moim zdaniem dobrze, że nie zdenerwował Pacquiao. No. Chyba to na to było obliczone. No to teraz, moim zdaniem, pora na wizytę w USA i trening z Mike'iem Tysonem. Plan jest prosty. Tyson odgryza ucho Nawrockiemu i wtedy prezydent będzie miał już super wymówkę, że nie słucha rządu i wszystko po prostu wetuje. Wyobraźcie sobie, że do Polski przyjeżdża na przykład Donald Trump i od razu idzie na salę do Andrzeja Gołoty. Kilka ciosów poniżej pasa i Trump od razu by się zgodził na wszystkie bazy. Wiesz, jak dolna baza zaatakowana i zdobyta. To w ogóle jest super pomysł, kurczę. Prezydentami powinni zostawać bokserzy i zamiast wysyłać biednych żołnierzy na wojny, sami powinni załatwiać wszystko w ringu. Jeden na jeden, 12 rund, wszystko jasne.
0: Dobra. No kurczę, jeszcze ludzie mogą popatrzeć.
1: No i wiesz, i ten nasz wtedy siłowo, no wiesz, te Chiny na razie by nastukał, ale na takiego dobrego to nie za bardzo. Także jak ja bym był prezydentem innego państwa, to wiesz, kładek. Na debatach to samo, prezydenckich, kurczę. Po co tam pytać o politykę albo opiekę zdrowia, wiesz? No stawialiby boksera, kto ma mocniejsze ciosy, wiesz? Wisiałaby taka grucha i miernik. Warto dodać, że po wspólnym treningu Nawrocki wręczył Pacquiao spinki do mankietu w kształcie rękawic bokserskich, które zdjął bezpośrednio z własnej koszuli. Słuchaj, to jest fajna tradycja. Idziesz do znajomego na urodziny, nic nie przynosisz, tylko nagle, a masz tutaj guzik, albo a proszę
0: stary,
1: buty.
0: Mam piękny pasek do spodni.
1: Tak, słuchaj, proszę bardzo, wyciągasz sznurowadła, a mam dzisiaj takie gacie w miarę świeże, cześć, wiesz, no.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: 18 minut po godzinie 10. Pet Shop Boys w Radiu Z to jest przebojowa lista wydarzeń tygodnia. A my dopiero zaczynamy, bo za nami szóste. Na miejscu szóstym prezydent Nawrocki Manny Pacquiao. A co będzie na miejscu piątym, to już za chwilę wcześniej u nas Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
7: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
10: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
19: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
20: No i mamy jesień.
21: A ja mam dla ciebie cynk.
20: O, cynk. W sensie podpowiedź?
21: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
20: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
21: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
20: Swanson?
21: Mądra suplementacja już od 57 lat.
20: To ma sens.
22: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
15: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
16: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
15: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
16: Magnifique!
15: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
16: No, Hisense Media Expert to ma sens.
17: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
26: Ania,
25: po mamie byłaby z siebie dumna.
26: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
25: Obiecuję.
27: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Szymon, teraz miejsce piąte.
1: Tak, miejsce piąte. Szymon Nyczkę, słynny książulo, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów kulinarnych, wszedł we współpracę z Żabką i można teraz kupić tam pizzę sygnowaną jego słynnym Muala. Polska od razu podzieliła się na pół. Jedni zarzucają książulowi, że jest hipokrytą, że się sprzedał i utracił wiarygodność. On mówi, że jest pizza autorska.
0: Tak, tak.
1: Wie, że no nie wiem, ślady tej pizzy prowadzą gdzieś do jakichś innych krajów.
0: Tak.
1: Innym pizza po prostu smakuje. Zanim się w ogóle wypowiem, muszę przyznać, że cały czas czekam, aż Żabka wprowadzi suchary sygnowane moim nazwiskiem. Suchary majewskie, ale...
2: Nie ukrywam, że to by pasowało.
1: No dobra, ale teraz ci powiem jedną rzecz, że dobra, więc będę po nich jechał, póki tego nie zrobią.
0: Ale już jak będzie oferta...
1: Jak już będę, to wtedy już nie będzie
0: polecam.
1: Ciekawe, jak samą pizzę ocenia książulo. Strzelam, że bardzo mu smakuje.
0: Tak, to prawda.
1: To tak jakby Magda Gessler na przykład poszła na kuchenne rewolucje do swojej własnej restauracji. Chociaż sam nie wiem, czy Magda Gessler dogadałaby się z Magdą Gessler. Za duża różnica charakteru.
0: Dokuczają temu książulowi też za cenę, że 24,99.
1: No dokładnie, 24,99 i przede wszystkim też zawartości odżywczej, ile tam jest kalorii. No,
0: prawie 2000, 1750.
1: No kurde, no stary, no to jest prawie cały mój dzień, a wiesz, że ja jestem po prostu ćwierćkulturystą. Dziennikarka spożywcza, czy jedzeniowa, można obosackiej tak powiedzieć, dobrze. No. Nawet taki wierszyk napisałem.
0: Masz go?
1: Hej, książulo, po takim muala to boli brzulo. Takie muala łatwo się je, gorzej trawi i wydala. O, widzisz, jest Zadyma Żabkowa z Niezależnego Rycerza, bo to trochę jest tak, że z Niezależnego Rycerza walczącego nasze podniebienia, wolność i uczciwość kurczę kebabów, stał się Żabsonem takim troszeczkę, no wiesz.
0: Ale nie tym raperem.
1: No kurczę, no ale no takim wiesz, człowiekiem mieszkającym w Żabce, tak, wynajętym przez sieć. To tak jakby kurczę Norbert Zorro na przykład zaczął reklamować Zarę. No Norbert.
0: Myślisz, że on się z tego podniesie?
1: No nie wiem, właśnie czy się podniesie, wszak internet kurczę nie wybacza, a po aferze z odgrzewaną pizzą wydaje mi się, że on może, nie wiem, zostać...
0: Odgrzewanym kotletem.
1: No na przykład, właśnie, no.

0: Muzyka numer jeden w Radiu Z to jest Meja, a za chwilę u nas kolejne miejsce w liście Szymona. Bądźcie blisko Zetki.
1: Reklama.
2: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
3: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
9: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
8: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
8: Aflofarm.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Procto

0: Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Po reklamie.

0: Tak właśnie gramy wam w Radiu Z, a wysłuchacie przebojowej listy wydarzeń tygodnia. Teraz jeszcze w tej godzinie miejsce czwarte.
1: Otóż właśnie, moi drodzy, norweski komitet noblowski przyznał pokojową nagrodę Nobla nie Trumpowi. No po prostu nie Trumpowi. Nie Trump to nie jest konkretna osoba. Dokładnie rzecz biorąc, nie Trump to są wszyscy ludzie na ziemi oprócz Donalda Trumpa. Aha, on jest Bogiem, a reszta to reszta, no. Bo on, jak wiemy, tak bardzo zabiegał o tę nagrodę, był wręcz przekonany, że w tym roku na bank ją dostanie, bo jak sam stwierdził, zakończyło się wojen, nieważne, że tam parę zaczął, ku rozpaczy Trumpa, nie tylko, że nie dostał nagrody, ale co gorsza, dostała ją kobieta.
0: Musiała zaboleć.
1: Nevanetem Navi Pillay, południowoafrykańska działaczka, promowała pokój i prawa międzynarodowe, walczyła z apartheidem, w ogóle też nie jest ulubienicą Netanyahu i Izraela, bo bardzo mocno upominała się o Gazę w ONZ-cie. Czyli nie Trump i to kobieta, a przecież mogli dać chociaż cholera, no Melanie, no, prawda? Jeszcze jak miała być kobieta, to już Melanie, no w miarę blisko Trumpa, też nie Trump, prawda? Ale jednak, no, a jakby lepiej, prawda? Trump jest przekonany, że nie dostał pokojowej nagrody Nobla, ponieważ nie miał czasu tak naprawdę odebrać telefonu, że ją właśnie dostał. Na pewno do niego zadzwoni. To był pierwszy telefon. No,
0: rozumiem.
1: Tylko, że on właśnie walczył o pokój na świecie, a najbardziej walczył o niego właśnie w Iranie w danym momencie.
0: Tak, no. Tak.
1: W negocjacjach pokojowych z Iranem Trumpowi w ogóle pomagały gąbki pokoju, czyli F-16, wiesz, i dwa lotniskowce. No. My nie możemy, słuchajcie, za bardzo mówić, bo tak wszyscy chcemy, żeby tutaj te bazy, trochę jesteśmy hipokrytami.
0: Żeby jednak inwestowali w Polsce.
1: Tak, więc jakby pamiętajcie, słuchacze, jak to usłyszeliście, to teraz natychmiast resetujecie pamięć, tego nie było w ZEC-ce. Tak, bo tak, chcemy, żeby tu był, no chcemy, żeby były te bazy. On mówi, że nas kocha, właściwie może dać mu takiego, no nie wiem, love Nobla, no, Nobla miłościowego, za ten jego love bombing.

0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę wracamy, wcześniej wiadomości.
1: Reklama.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
19: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
20: Pan mi kibicował i dobiegłam.
21: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofar.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, za chwilę 11, w studiu Darek Klimczak. Zapraszamy na wiadomości.
24: 117 osób zatrzymanych w związku z atakami w szkołach. To nie był challenge. Zajrzymy do Krakowa, gdzie od 4 godzin trwają wybory prezydenckie. Hurkacz nie do zatrzymania w Szanghaju dzisiaj awansował do 1/8 zawodów.
0: Jedenasta.
24: Na początek jednak pilna informacja. W tej chwili w MSWiA ma się zaczynać spotkanie dotyczące informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Do tego tematu wracać będziemy w kolejnych wiadomościach Radia Z. To nie była zorganizowana grupa, żaden challenge. Tak, o ostatnich atakach nożowników w szkołach mówił premier podczas specjalnej odprawy służb. Do tej pory zatrzymano 117 osób. Wielu z nich fascynuje się kultem siły, przemocowymi grami i nazizmem. Część publikowała niebezpieczne treści dla głupiego żartu. Do tych osób także docierają służby. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński.
2: Tak jest.
24: Michale, co teraz dzieje się z tymi zatrzymanymi?
2: Wobec pełnoletnich kierowane są wnioski o tymczasowy areszt młodszych, schroniska dla nieletnich. Część dostaje też dozór policyjny albo kierowani są do szpitali psychiatrycznych. Ta fascynacja przemocą niektórych ludzi jest przerażająca, opowiada komendant główny policji Marek Boroń, przywołując przykład nastolatka, który stworzył specjalną grę.
3: Gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Szanowni Państwo, to jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać. Oprócz tego posiadał broń palną, ale też amunicję, noże, odręczne szkice broni.
2: Według ABW za atakami w szkołach nie stoją też obce służby, ale narastające napięcie społeczne może być wykorzystane do destabilizacji państwa. Premier Tusk podkreślał natomiast, po atakach w szkołach konieczna jest współpraca policji, służb, nauczycieli i rodziców.
24: Wśród zatrzymanych są osoby nawet poniżej 13 lat. Kraków wybiera dzisiaj nowego prezydenta. To druga tura głosowania. Na razie przebiega bez zakłóceń. W Krakowie jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Mamy go w tej chwili na linii. Dzień dobry, Marcin. Dzisiaj w Krakowie odbywa się także półmaraton. Czy ta impreza ma jakiś wpływ na przebieg głosowania?
4: No rzeczywiście, trasa półmaratonu przebiega przez kilka krakowskich dzielnic, zamkniętych jest wiele ulic i do kilkudziesięciu lokali wyborczych jest problem z dojazdem samochodem. Konkretnie dotyczy to 33 lokali, mówi szefowa delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Barbara Golanko.
5: Te utrudnienia to utrudnienia czasowe, między godziną 10 a 13. Zaplanujmy tak ten dzień, żeby tutaj na spokoju do lokalu wyborczego swojego właściwego dotrzeć.
4: Do wszystkich tych lokali można jednak dojść pieszo, a dziś pogoda sprzyja spacerom. Można też odczekać i na głosowanie wybrać się po godzinie 13, gdy półmaraton już się zakończy. Kraków, Marcin Friedrich, Radio Z.
24: Głosowanie potrwa do 21, wtedy poznamy pierwsze sondażowe wyniki. Amerykanie będą dążyć do tego, aby Polska stała się stałym członkiem grupy G20, czyli najbogatszych państw świata. Departament Stanu USA zapowiada dyskusję na forum grupy tak, aby stało się to jak najszybciej. Stany Zjednoczone przewodzą w tym roku G20, prosiły Polskę na grudniowe spotkanie w Miami. Byśmy zostali członkiem G20, potrzebna jest zgoda wszystkich państw, czyli także na przykład Rosji. Hubert Hurkacz w kolejnej rundzie turnieju w Szanghaju. Przed chwilą Polak pokonał w trzech setach zawodnika gospodarzy Yi-Ju. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
6: To naprawdę gwiezdny czas Huberta Hurkacza. Po występie w finale w Chengdu i półfinale w Pekinie Polak kontynuuje genialną grę na azjatyckich kortach. Dziś młody i utalentowany reprezentant gospodarzy postawił mu trudniejsze warunki niż niedawno legendarny Nowak Dżokowicz. Ale dla Hurkacza to żaden problem. To był mecz pułapka, bo Yi-Ju nie miał nic do stracenia i pokazał dobry tenis w drugim secie przegranym przez Wrocławianina. To podziałało na Hubiego jak płachta na byka w decydującej partii. To on znów dominował, pomagał sobie dobrym serwisem i mimo pomocy z trybuny Chińczyk musiał przełknąć gorycz porażki.
24: O ćwierćfinał Hurkacz zmierzy się z lepszym z pary Alejandro Davidowicz-Fokina Francisco Tiafo. Kolejne wiadomości Radia Z usłyszycie od Lucyny Płużyczki.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: A taki byłem ciekawy, co tam będzie się działo jutro, jeśli chodzi o prognozę pogody. Więc może najpierw skupię się na tym, co dzisiaj, niedziela. No to w ciągu dnia temperatury nawet do 15, może 16 stopni. Najcieplej ma być na Mazowszu, a także na południu naszego kraju, w Małopolsce. No słuchajcie, a jutro to już jeszcze chłodniej. 11 stopni w ciągu dnia, no może 12.
26: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
25: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
0: 5 minut po godzinie 11. Coolio i Gangsta z Paradise'a to jest przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Zdążyłem. Za chwilę miejsce trzecie.

0: Kolejna godzina z przebojową listą wydarzeń tygodnia. Szymon Majewski podsumowuje i co? Mamy miejsce trzecie.
1: Tak, znane z próby wyniesienia bez spłacenia patelni z Ikei. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, zapytany przez dziennikarkę Justynę Dobrosz-Oracz, czy był w wojsku, odpowiedział, że nie rozmawia z kurtyzanami. Poseł tłumaczył się potem, że nie zwyzywałem tej pani i nazwałem ją stosownie do wykonywanej profesji i charakteru warsztatu, który prezentuje.
0: Bardzo nieładnie.
1: Dokładnie. Czym w sumie odpowiedział, że w wojsku cholera nie był.
0: Tak na to wychodzi.
1: No to teraz my proponujemy przymiotniki dla posła Berkowicza stosownie do wykonywanej przez nas profesji i charakteru.
0: Tak. Kreatywnie, Szymon.
1: Dokładnie. No. To jest ikeowski patelniarz, mężczyzna podupadły, kalesoniarz, cymbał, gałgan, niemota, farmazon, fujara, cham leśny, badziewiarz, ale na pewno nie żołnierz.
0: Nie żołnierz, tak.
1: Konfederacja ostatnio bardzo pokazuje się, czym jest i że mają tam niezły bałagan, bo i Mencen wypowiada się na temat kobiet w policji, a teraz pan Berkowicz, a już zaczęliśmy myśleć, że to taka prawie demokratyczna partia i lajtowa, oni dokonali szowinistycznego coming outu. Mm-hmm. Co prawda, jak wiemy, poseł Kołodziejczak
0: z drugiej strony też się nie popisał.
1: O nim na pewno będziemy mówili w przyszłym tygodniu, ale jest to tak hardkorowe.
0: Nie, że musimy to przetrawić.
1: Musimy to przetrawić. Generalnie jest tak, że chłopaki widzą się w Konfederacji jak rycerze z obrazu Matejki, a tymczasem są niezgłami, badziewiarzami i partyzantami z wyciętego lasu. I proszę się na mnie obrażać. Ja tylko zachowuję się stosownie do wykonywanej przeze mnie profesji i charakteru warsztatu, który prezentuję.

0: Blondie Maria. To jest muzyka numer jeden w Radiu Z i trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę miejsce drugie, więc liczę na to, że będziecie blisko, żeby się załapać także też na miejsce pierwsze.
1: Sponsorem programu było Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
3: Najpierw pomysł, potem plan. Potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
4: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
5: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
4: A gładzie i farby?
5: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
6: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pani zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Słuchajcie, przyspieszamy w Radiu Z przebojowa lista i teraz miejsce drugie.
3: Tak, w specjalnym, rodzinnym odcinku Tańca z Gwiazdami Helena Englert pojawiła się na parkiecie ze swoim ojcem Janem Englertem.
2: Tak, widziałem.
3: Widzowie niemal jednogłośnie nazwali to nepotyzmem.
2: Ale jak?
3: I ciężko się z tym nie zgodzić, ponieważ okazało się, że tata Heleny Englert, Jan Englert, jest aktorem.
2: Przypadek?
3: Tak. Od razu się pojawiły spekulacje, że Helena promuje swojego tatę, a Jan Englert stara się wybić na plecach znanej i popularnej córki. Norbert. Kurde, ludzie dzięki Helenie i jej zasięgą odkrywają na przykład, że Jan Englert już od jakiegoś czasu bawi się w aktorstwo.
2: Tak?
3: Tak, słuchaj, zagrał w Nocach i Dniach.
2: Aha.
3: Katyniu, Killerze, Piłkarskim Pokerze, Mistrzu i Małgorzacie, Hebeliuszu, Chyłce, Popiełce, Lalce z 2026
2: tak.
3: i tej 78 roku. Matkach, Żonach i Kochankach, gdzie ja też zagrałem epizod.
2: Pamiętam siebie.
3: Czasie honoru. Słuchaj, ma na koncie 200 ról teatralnych.
2: Wszystko
3: teraz...
2: mu córka załatwiła, tak?
3: Tak. Ktoś go w końcu zauważył. Niech wobec tego zaistnieje na Insta. Niech mu ktoś założy. I nagra duet, nie wiem, na przykład z Young Leosią. Jako,
2: dobre.
3: Nie wiem, Jan Leosia, bo właśnie taki duet.
2: Young Leosia i Jan Leosia.
3: Dokładnie.
2: No,
3: słuchajcie, jest jeszcze sporo talentów do odkrycia w naszym kraju. Na przykład taka Krystyna Janda, ona dzwoni do mnie, Szymon, niech mnie odkryją. Ja już naprawdę, ostatnio się odkryłam w 80 roku i się przeziębiłam, bo kołdrę zdjęłam. No. Dobry żart, że się odkryłaś z Jakub.
2: Tak, tak, że ją zawiało.
3: O, taki Janusz Gajos.
2: Na TikToku.
3: No bracie, wyobraź sobie na TikToku tak. Janusz Gajos. Albo na przykład ja. Nikt mnie nie odkryje. Dlaczego? No.
2: Bo to już jesteś odkryty przy nim.
3: Ale dlatego, że nikt z rodziny nie chce iść do Tańca z Gwiazdami. Ja namawiałem córkę. Mistrzak nie błaga. Ale ja jeszcze trenuję cały czas. Mówię, patrz, Englert ma ile? 83 lata.
2: Tak.
3: Czyli ja
2: to trochę cię jeszcze
3: za 24
2: brakuje.
3: Lata będę gotowy. Także Edward, musisz poczekać. Musisz.

0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia i nareszcie mamy miejsce pierwsze.
1: Skolim, słuchajcie, ma 30 lat. Wczoraj śpiewał na Roztańczonym Narodowym.
0: Słyszałem.
1: W dniu jego urodzin, bo one były 9 października, odbyła się w Siemiatycach huczna impreza.
0: To tam, gdzie malowali chodnik na różowo?
1: Był to swoisty skolimowy festyn, bo tak, produkty swoje do jedzenia miał. Śpiewał tak. Zenek, Donatan śpiewał, była Cleo, Rewelka, nie ma kosztów, ugości swoimi parówkami. Dojedzie z swoją benzyną, sam dla siebie zaśpiewa. To jest taki to ma, kurwa. Do niczego Norbert w życiu nie doszedłem.
0: No tak.
1: Nie popełnił tych błędów. Jeżdżę na cudzym paliwie. Na własnych urodzinach jem cudze jedzenie i cudze tort. Mogłem sobie co najwyżej 100 lat zaśpiewać.
0: Ale chyba nie.
1: Raczej nie, chyba bo słuchajcie, śpiewa mnie tak, że żona mówi, wiem, że to twoje 100 lat, ale śpiewaj poza domem. Moje marzenie, patrz, kurde, patrz. No słuchaj, siedzę obok Majewskiej, jem Majewską, kiełbasę. Słucham Majewskiej, siedzę na podsiadłym. Normalnie, podsiadłem, kurczę, no. To jaka będzie jego 40?
0: Aż boję się pomyśleć, no bo Stadion Narodowy może
1: już
0: być
1: będzie
0: za mały.
1: Jego,
0: no,
1: tak. Rozumiesz? Doleci Snoop Dogg i Dok lotem za darmo, bo lot będzie jego. Nawet Snoop Dogg będzie jego i Adele będzie jego. Pilnować go będzie jego własna policja, jakaś tam skolimicja. Nic nie zapłaci, bo wszystko będzie jego. No, Norbert, kurczę, no. Kurczę, pieczone. A ja na miejscu Zenka to powiem ci szczerze, bym nie śpiewał na urodzinach Skolima. No to jest konkurencja. To tak jak ja bym miał wystąpić na urodzinach Kuby Wojewódzkiego, no. Chciałem mieć swoją godność. Nigdy. Szymon, wiesz, nie tego się spodziewałem, wiesz. Słabe to było, no.
0: Tak kończymy listę. Dziękujemy, że byliście z nami.
1: O godzinie 20 gram One Man Show w Och Teatrze. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
14: Expert. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
17: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mamo, źle się czuję.
19: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
20: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Po reklamie.
23: Słuchacie Radia Z, za chwilę 12. W studiu witamy Lucynę Półżyczkę. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Zapraszamy na wiadomości.
25: Groźba zamachu na premiera i szefa MON. Służby w gotowości. Tragedia w Wielkopolsce. Auto śmiertelnie potrąciło rowerzystkę. Lody topnieją, handel przyspiesza, arktyczny skrót z Azji do Europy.
23: Dwunasta.
25: Służby postawione na nogi. Trwa pilne spotkanie spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Z tym tematem w studiu teraz reporter Radia Z Michał Dzieliński.
23: Tak,
25: rozmawiałeś z rzeczniczką MSWiA. Co udało ci się ustalić?
26: W spotkaniu bierze udział ABW, policja, także Służba Ochrony Państwa. Ta narada jest na pilne polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Jak nieoficjalnie ustaliłem, choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta informacja przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby. służby.
0: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
26: Mówi Radiu Z rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Na razie nie wiadomo, czy po spotkaniu spec-służb planowana jest konferencja prasowa.
25: Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Sanepid doposaża też swoje laboratoria badające groźne patogeny, bo coraz częściej dochodzi do podejrzanych incydentów. Teraz ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Coraz częściej dochodzi do zatruć żywnością czy suplementami. Każdy taki przypadek trzeba zbadać pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane. Badane są też towary przejeżdżające przez granicę, mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
2: Kto jest dostawcą? Skąd jest ten transport? Jakie produkty zawiera i jakie ewentualne zagrożenia może nieść ze sobą taki transport? Potem są pobierane próby.
1: Takich badań służby sanitarne wykonują nawet kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
25: Sanepid stawia też na nowoczesny sprzęt. Na doposażenie swoich laboratoriów do badania wody i żywności inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z resortu finansów. Dramatyczny wypadek w miejscowości Ziemin w Wielkopolsce. 20-latek potrącił autem jadące poboczem rowerzystki. Jedna z nich zginęła, druga helikopterem ratunkowym została przetransportowana do szpitala. Kierowcę zatrzymano. Droga wojewódzka nr 312, na której doszło do tragedii, jest zablokowana. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Według wstępnych ustaleń policjantów kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn potrącił rowerzystki, które jechały poboczem zgodnie z przepisami, mówi mi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
4: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo, miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
3: Dodaje, że kierowca był trzeźwy, jednak jego krew zostanie teraz pobrana do dalszych badań. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
25: Na miejscu pracują policjanci, pod nadzorem prokuratury ustalają dokładny przebieg wypadku. I jeszcze historyczny rejs. Południowo-koreański statek handlowy przepłynął przez Arktykę ze wschodniej Azji do Europy i z powrotem. To bardzo ważne wydarzenie, bo północna droga jest o 1/3 krótsza niż tradycyjna trasa przez Ocean Indyjski, Kanał Suezki i Morze Śródziemne. A można z niej korzystać, bo przez zmiany klimatu wiecznie zmarznięte wody Arktyki topnieją i są wolne od lodu nie tylko w lecie. Północny skrót jest dla morskiego frachtu tym ważniejszy, że na Bliskim Wschodzie trwa nieustanny konflikt. Już wcześniej korzystały z niego chińskie i rosyjskie kontenerowce. Teraz dołącza do nich Korea Południowa. To oznacza możliwość tańszego transportu towarów z Azji do Europy.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
24: Słuchajcie, chłodna noc się szykuje na południu kraju, w okolicach Zakopanego 2 stopnie, na Lubelszczyźnie 4 stopnie, 3 w okolicach Podlasia, 5 stopni na Mazowszu i do 7 widzę w Wielkopolsce, no ale słuchajcie, 7 to już maksymalna temperatura, do tego deszcz na północy i na zachodzie kraju.
22: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
24: 4:00 to jest program Na Luzie. Ja nazywam się Norbert Winkowski i zapraszam, u nas teraz Roxette.

Bardzo dobrze kojarzy mi się ten numer. Nelly, Kelly Rowland, Dilemma w Radiu Z. 14 minut po 12. Tymczasem pewien Brytyjczyk zdjął buty i w białych skarpetkach chodził po Warszawie. W jakim celu? O tym za chwilę w Radiu Z. Radio Z i już. Wcześniej artystka, która na scenie występuje i bez butów, i bez skarpetek.

0: Słuchajcie, Brytyjczyk zdjął buty, założył białe skarpetki i przez 10 minut spacerował po ulicach Warszawy. To był jego sposób na sprawdzenie, jak naprawdę czysta jest nasza stolica i dopiero po spacerze obejrzał skarpetki, był zaskoczony, bo wyglądały lepiej niż się spodziewał. Stwierdził nawet, że Warszawa wypada lepiej niż Londyn. Ale umówmy się, my mamy doświadczenie, przeszliśmy już nie jeden test białej rękawiczki. Radio Z i już. Żadna biała skarpetka nie jest nam straszna. Za chwilę, Carla Fernandez.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
9: A wiesz dlaczego?
8: No właśnie nie.
9: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
8: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: To brzmi jak przemyślany wybór.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
14: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
15: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
14: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
15: A gładzie i farby?
14: Wiadomo!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny!
18: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na e-obuwie.pl i w aplikacji.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda. Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Sigma w Radiu Z, Nobody to Love. Już teraz przypominamy telefon. Fiedorczuka i Kępy, jest pan, pani na głośno mówiącym. Panowie dzwonią od poniedziałku do piątku od 7. Dzień dobry bardzo, a teraz przypomnijmy sobie jeden z tych telefonów.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk. Jest pani na głośno mówiącym.
3: Dzień dobry.
2: Wie pani co, chcieliśmy zapytać, czy u państwa ta akademika już studenci przyjechali, bo to nowe pokolenie, nowy rok, nowi studenci. Czy studenci są?
4: No są.
3: My dzwonimy z Radia Z i chcemy się dowiedzieć właśnie, jak się rozpoczął rok szkolny. Czy już się zakwaterowują, czy to są inni studenci niż w zeszłych latach?
4: Różnie.
2: Dobrze, a proszę powiedzieć, czy ci studenci, to przyjechali, to jacyś tacy, no nie rozrabiają za bardzo, bo to teraz na tych hulajnogach, te kukuryny, to wszystko i pewnie może i popijają. Grzeczni są w miarę ci studenci, bałaganu nie robią?
4: No zawsze są studenci grzeczni.
3: Nie rozpoczęło się to od, nie wiem, jakiejś popijawy czy czegoś, nie? Nie ma czegoś takiego?
4: Nie ma czegoś takiego.
2: A proszę powiedzieć, papierosy kurzą? Podkurzają?

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Takie troszkę na marginesie, dlatego No dobrze, proszę pani, także dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tam dla pani, dla studentów. Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
4: Do widzenia.
5: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
4: I teraz wchodzimy na radioz.pl, zakładka podcasty. Wybieramy Jest pan, pani na głośno mówiącym i możemy posłuchać sobie archiwalnych odcinków. No, można się nieźle pośmiać. Teraz Perfekt i Kołysanka dla nieznajomej. To jest muzyka numer 1 w Radiu Z.

0: Eliaux, Lawinia, Radio Z. I słuchajcie, są takie historie, które od razu wywołują uśmiech na twarzy. I właśnie takimi opowieściami dzieli się z wami Maciek Musiał w jego nowym programie w Radio Z. Musiałem wam to powiedzieć. Od poniedziałku do piątku o 11.20 opowiada o dobrych wiadomościach i czeka na te dobre od was. 321-321-321 albo mailowo musialem@radioz.pl. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 5 minut do 13, słuchacie Radia Z. Dzieci w mediach społecznościowych mają mieć znacznie trudniej z omijaniem ograniczeń wiekowych. Rząd szykuje nowe zasady, a przed nim jeszcze starcie z właścicielami największych platform. Co ma się zmienić? O tym opowiemy wam w wiadomościach Radia Z. Tuż po godzinie 13. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
4: No, musiałem wam to powiedzieć.
3: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
4: Musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam. Maciej Musiał.
1: Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Czujesz, że znowu coś ci rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
12: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
11: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
14: Aflofarm. Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
21: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
0: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z. Za chwilę 13. Zróbcie głośniej, bo czas na wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
3: Rząd chce skuteczniej chronić dzieci przed social mediami, szykuje ustawę. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta, sprawdzamy jak przebiega głosowanie. Hubert Hurkacz idzie jak burza, wygrał kolejny mecz i pnie się w światowym rankingu.
2: 13.
3: Na początek informacja z ostatniej chwili. Jak dowiaduje się reporter Radia Z, nie żyje mężczyzna postrzelony przed południem przez policjantów w Nowym Sączu. 41-latek z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjanci początkowo użyli paralizatora, dopiero później broni palnej. Więcej o tej sprawie będzie w wiadomościach Radia Z za godzinę. Będzie nowa ustawa, która skuteczniej ma chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Michał Dzieneński.
17: Kłaniam się.
3: Po rozmowie z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer, to co ma się zmienić, no i od kiedy?
17: Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. To muszą być skuteczne narzędzia weryfikacji wieku, a nie pusty komunikat. Jeśli masz 18 lat, kliknij.
24: Niewątpliwie tożsamość cyfrowa, europejska tożsamość cyfrowa może być jednym z narzędzi, natomiast nie tylko. Wiemy, że już jest też Sejmie ustawa dotycząca dostępu do pornografii. Tam jest kilka rozwiązań, które umożliwiają sprawdzanie wieku.
17: Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych.
3: A w ciągu najbliższych tygodni na biurko prezydenta ma trafić ustawa o bezpieczeństwie w sieci. 8 godzin mają jeszcze mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach prezydenckich. To druga tura głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. W Grodzie Kraka jest reporter Radia Z Marcin Friedrich.
25: Jestem.
3: Teraz się z nim łączymy. Jak do południa przebiegało głosowanie?
25: Bez jakichkolwiek incydentów, które powodowałyby konieczność wydłużenia głosowania. Nie było też naruszeń ciszy wyborczej. Lokale zostaną więc zamknięte o 21:00. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Gdyl przypomina, że mieszkańcy Krakowa oddają głos na jednego z dwojga kandydatów, stawiając znak X w kratce przy wybranym nazwisku. A i w samym lokalu należy zachować się zgodnie z kodeksem wyborczym.
26: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można publikować sondaży wyborczych. No i nie można prowadzić agitacji wyborczej.
25: Kończy się też półmaraton krakowski, który utrudnia poruszanie się w mieście samochodami. Do 33 lokali w ten sposób nie można się było dostać od godziny 10. Powoli jednak z ulic znikać będą już barierki, które ograniczały ruch i dojazd do lokali zostanie otwarty. Kraków, Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Sondaże Exit Poll znane będą już po 21, a oficjalne wyniki mamy poznać o około 2 w nocy. Niepokojąca wiadomość nadeszła z Watykanu. Na zakończenie modlitwy Anioł Pański papież ogłosił, że wykryto u niego guzek w płucu. Lekarze twierdzą, że jest w początkowej fazie i dobrze zlokalizowany. Za ich namową w najbliższych dniach poddam się operacji, mówił Leon XIV. Rozpędzony jak Hubert Hurkacz, Polak wygrał 15 z ostatnich swoich 18 meczów i wspina się w górę w światowym notowaniu tenisistów. Tym razem pokonał Chińczyka Yi Zhu 2-1 w setach i zameldował się w 1/8 finału turnieju w Szanghaju.
27: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yi Zhu. Też nie był to łatwy przeciwnik. No i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
3: Hurkacz dzięki tej wygranej wskoczył już do czołowej 30 rankingu ATP. A przypomnijmy, że w piątek Polak po raz pierwszy w swojej karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Noc chłodna, a jutro w ciągu dnia chłodniej niż dzisiaj za dnia, czyli mamy mniej więcej temperatury na poziomie 11-12 stopni, do tego gęste chmury, z których na pewno spadnie deszcz w całej centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Na północy i północnym zachodzie być może przelotnie popada, ale słońca będzie zdecydowanie mniej.
29: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 13:04, tu Radio Z. Wszyscy ćwiczymy, żeby nie zapominać, a oni jednak chcieliby zapomnieć. 1 8L. Zróbcie głośniej.

Bardzo lubię ten numer, to Texas w Radiu Z, 15 po 13. Tymczasem padł nowy rekord Bundesligi, gol praktycznie od pierwszego gwizdka. Kto zapisał się w historii, powiem wam już za chwilę. Teraz DJ Gorza.

0: J-Lo i Pitbull on the floor w Radiu Z. Słuchajcie, w meczu Bayernu z Augsburgiem Manuel Neuer, czyli bramkarz Bayernu, popełnił błąd przy rozegraniu piłki. Niejaki Robin Fellhauer wykorzystał sytuację i trafił do pustej bramki. I dopiero tutaj robi się ciekawie, bo od pierwszego gwizdka do gola minęło zaledwie 8 sekund. To nowy rekord całej Bundesligi. Niektórzy kibice nie zdążyli jeszcze dobrze usiąść przed telewizorem, a już było 1-0. Bayern później odrobił straty, no i mecz finalnie zakończył się remisem 2-2. Ale 8 sekund. Tyle wystarczyło facetowi, żeby przejść do historii. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
17: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
18: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
19: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
20: Pan mi kibicował i dobiegłam.
21: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
22: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
23: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
24: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
26: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
25: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
26: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
25: Swanson?
26: Mądra suplementacja już od 57 lat.
25: Przekonuje mnie to.
27: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
0: po reklamie.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Jajowady, kiedy to ma być, kiedy oni mają wejść już do was? Bo tutaj my czekamy na informację, ja mam tutaj przy sobie przedstawiciela i on nie wie co robić, zdenerwowany.
3: Hello, you are on the loudspeaker.
2: Jest pan na głośno mówiącym, mówi.
4: Dobrze, chwileczkę, ale to kto w ogóle o to wystąpi? Bo ja pierwsze słyszę w ogóle.
2: No to jest jakoś regionalny, mi tu dali z Warszawy kontakt.
4: Bo pan może...
2: Ale mi przekazali ten telefon i mówi, już tam dzwoń, bo no, czeka tutaj facet, no, ten, oni z Widżajawady jakieś wam niby mieli przysłać i ja już praktycznie czy ich wsadzam w pociąg, oni do was mają jechać. No i ja nie wiem teraz, co zrobić, tak? To wszystko uzgodnione.
4: Wie pan co, dobra, to ja dzwonię do okręgowego.
2: Bo on tu siedzi nade mną, już wie pan, on już nade mną tutaj zipie i jak nie mam zakwaterunku, nie mam gdzie ich położyć.
3: Halo?
2: O, to on.
3: Halo?
4: Tak, słucham?
2: Ich zwierzchnik.
3: Tak, słucham. Job, you're legend job.
4: Że? No, ale co zaraz, to są jacyś ludzie, skąd oni są?
2: Z Indii, z Widżajawady.
3: Looking for job.
4: Skąd?
3: Job, looking for job.
2: From what country?
3: India.
2: Z Indii.
4: To ja nic na ten temat nie wiem. Ja zadzwonię zaraz do...
3: Looking for job.
4: I understand that you're looking for job, but I don't know nothing about that we need somebody who has to come.
3: The agency promised you is a job.
2: Do mnie pretensje ma teraz cały czas, no. A podobno siedzi gdzieś, pilnuje tutaj tych ludzi, oni wyrzuceni już z hotelu i teraz mają przejechać do Sokółki, a nie wiem tam jak zakwaterować w ogóle. I szukam jakiegoś porozumienia u was.
4: Ja dzwonię, wie pan, do okręgowego, bo mówię, ja nic na ten temat nie wiem, także...
2: Dobra, jakby można było szybko, bo...
4: Ustalali, a w weekend byłem po prostu poza, a nikt mi nic na ten temat nie powiedział.
2: Dobra, bo to
4: jest... Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jestem pod telefonem, także...
2: 50 chłopaków...
4: Dzwonię do niego i...
2: Z Indii.
4: Niech pan mi napisze SMS-em, dobrze? Tam imię, nazwisko, jakaś firma, okej? Okay?
2: Dobra. Indie, 50 chłopa czeka i nie wiadomo, co z tym robić, także były uzgodnienia
4: jakieś... I oni gdzie są dokładnie?
2: Oni są w tej chwili? W Mińsku Mazowieckim, pod Warszawą, no ale do Warszawy i oni z Warszawy.
4: W Mińsku Mazowieckim.
2: Tak.
3: Yes, we are waiting for you, Mr. Brown, please. If no, you're racism, please.
2: Czekamy na pana, panie Brązowy.
4: O, ja pierdolę. Dobra, to ja dzwonię.
2: Dobra, dziękuję.
4: Zobaczymy, o co chodzi. No, dziękuję.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
5: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: żebym przypominał, ale to już jutro. Monday Morning w Radio Z. Tymczasem Włosi podobno potrafią rozpoznać nas, Polaków, na wakacjach, zanim jeszcze zdążymy cokolwiek powiedzieć. Nie chodzi o sandały, wiecie, skarpetki, te sprawy. Zdradza nas śniadanie. Włoch rano bierze małą kawę, coś słodkiego i często je na stojąco, a my Polacy, no wiecie, lubimy zjeść pożywne śniadania, tak? Czyli mamy pieczywko, jajka, ser, wędlina, jogurt. No i właśnie pełny talerz o poranku ma nas zdradzać najbardziej, ale przyznacie, no, rogalik nie jest żadne śniadanie. Rogalik to może być deser. R.E.M. za chwilę w Radiu Z.
1: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
2: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
3: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
4: Pan mi kibicował i dobiegłam.
5: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
3: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
2: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
3: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
2: A gładzie i farby?
3: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
4: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Po reklamie.
13: Tu Radio Z, za chwilę 14, więc czas na wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka.
14: Pilna narada służb w związku z groźbami wobec premiera i szefa MON. Strzały w Nowym Sączu, nie żyje nożownik, który zaatakował policjantów. Pomarańczowy hit jesieni, dynie wyjątkowo obrodziły w tym roku.
13: Czternasta.
14: Rzecznik koordynatora służb specjalnych o możliwym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Tę sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie, tak mówi Jacek Dobrzyński. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyła się w tej sprawie pilna narada. W studiu reporter Radia Z Michał Dzienyński.
15: Tak,
14: co więcej wiadomo na ten temat?
15: Sygnały o ewentualnym zamachu wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Ta przekazała je policji, która zweryfikowała je i stwierdziła, że sprawa jest rzeczywiście śmiertelnie poważna.
16: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
15: Rzecznik koordynatora służb specjalnych podkreślił także, że mamy do czynienia z coraz większą radykalizacją młodzieży i osób dorosłych. Coraz częściej to nie są wyłącznie pogróżki czy głupie żarty. Nad sprawą pracują specsłużby, jakie będą podejmowane dalsze kroki, zostało ustalone właśnie podczas dzisiejszego spotkania.
14: A rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier, mimo informacji służb w sprawie możliwego zamachu, pracuje normalnie. Atak nożownika w Nowym Sączu, jak informowaliśmy w wiadomościach Radia Z, napastnika zastrzelili policjanci. Teraz znamy więcej szczegółów zdarzenia, do którego doszło dzisiaj przed południem w centrum miasta. Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem, który jest przed Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.
17: Tak jest, dzień dobry.
14: Jak wyglądała ta interwencja policjantów?
17: Przed godziną 11 policjanci zostali powiadomieni, że po jednej z ulic Nowego Sącza chodzi mężczyzna z nożem w ręce. Kiedy przyjechali na miejsce, ten człowiek nie reagował na wezwania do odrzucenia noża. No, jeden z funkcjonariuszy użył wtedy paralizatora, tak zwanego tasera, relacjonuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
18: Jak się okazuje, bezskutecznie ten człowiek z nożem w ręce szedł w kierunku jednego z policjantów. Dlatego też drugi policjant z patrolu użył wobec niego broni palnej.
17: Padło kilka strzałów, okazały się śmiertelne. Policjanci mieli kamerki nasobne. W taką kamerkę jest też wyposażony taser. Nagrania będą analizowane pod kątem zasadności użycia broni palnej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
14: Na miejscu zdarzenia policyjni technicy nadal zabezpieczają ślady. Sprawą zajmuje się już także prokuratura. Prezydent Ukrainy ogłosił: wstrzymamy ataki na rosyjskie rafinerie, jeżeli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Domaga się tego od władz w Kijowie Donald Trump, a w tym tygodniu wróg użył przeciwko Ukrainie blisko 1,5 tysiąca bomb lotniczych. lotniczych, 75 rakiet różnych typów oraz 1640 dronów uderzeniowych. Wczoraj w atakach w Zaporożu zginęły 23 osoby. W Charkowie Rosjanie zaatakowali placówkę medyczną i obiekty energetyczne. Dziś ich celem był m.in. pięciopiętrowy budynek w Słowiańsku. Pod gruzami nadal mogą być tam ludzie. Jeszcze dziś Wołodymyr Zełenski ma rozmawiać z europejskimi przywódcami na temat obronności. Dobra wiadomość dla miłośników dyni. Jej tegoroczne zbiory zapowiadają się wyjątkowo dobrze. To zasługa ciepłego początku jesieni. Dzięki temu ceny dyni nie powinny być wysokie. Obecnie kilogram w hurcie kosztuje od 2 do 3 zł. A dynię warto włączyć do jadłospisu, bo to bomba zdrowotna, mówi Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
19: Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo wiąże.
14: Sezon na dynie trwa zazwyczaj do końca listopada.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
13: Dzisiaj po południu w całej Polsce typowo jesienna pogoda, sporo chmur, miejscami pojawią się przyjaźnień, ale także przelotne opady deszczu. Na termometrach najczęściej od 13 do 15 stopni, wieczorem nadal miejscami może popadać. Tomek Kasprzyk już w studiu, dzień dobry.
22: Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam do 19, jak zwykle na czas wolny w Radiu Z.
23: Się będzie działo.
21: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.

Tak, oto skocznym krokiem weszliśmy do dzisiejszego wydania Czasu Wolnego w Radiu Z. Gossip i Moving Direction za nami. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, niedziela 11 października, ale za to niedziela będzie znana nas. Aldona, Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian i Emanuel. To są dzisiejsi solenizanci. Uściski dla was, mili państwo. Pozdrowienia także dla jubilatek i jubilatów, ale doszły mnie słuchy, że dziś podobno jest Dzień Dziewczyny. Fajnie. Mieszkam z trzema, więc wiem co nieco. Moje obserwacje dowodzą, że dziewczyny posiadają unikalną zdolność do jednoczesnego opanowania świata, zarządzania domowym harmonogramem oraz bezbłędnego wychwytywania każdego niedociągnięcia u mężczyzn, oczywiście w swoim otoczeniu. I to niezależnie od wieku. Ale dziewczyny potrafią też z rozbrajającym uśmiechem rozwiązać bardzo skomplikowany problem logistyczny, o którym nikt inny nie miał pojęcia, a zaraz po tym rozpętać burzę o to, że ktoś na przykład krzywo położył ich ulubioną spinkę. I wiecie, co jest najciekawsze? W obu tych przypadkach mają 100% rację.

0: Cudnie Bastille zaprezentowali się w Radio Z. Lubicie latać samolotami? Ciekawe rzeczy mogą się wydarzyć, bo Unia Europejska planuje rewolucję w przyszłym roku dla pasażerów. Niebawem wam o tym więcej opowiem. Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
18: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
18: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
18: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
18: Na co?
19: Na komputer, moje ty szczęście.
20: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Aliorbank albo nic.
20: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
26: Po reklamie.

0: Bez końca. Oskar Cyns w Radio Z. 14.32. Warto chyba teraz kogoś wziąć na tak zwany głośno mówiący.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radio Z.
2: Halo?
3: Dzień dobry, witamy serdecznie. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry.
3: Powiem. My dzwonimy z Radia Z, bo dostaliśmy numer, chcieliśmy zapytać, czy państwo grzejecie już, czy grzanie jest.
2: Proszę pana, ale pan to z jakieś żarty są chyba.
4: Nie, po prostu sprawdzamy, czy już zaczęło się grzać. Ma iść ochłodzenie, więc chcemy zapytać, czy już grzejecie.
2: Grzejemy.
3: Bo pani
2: grzejemy cały rok.
3: Cały rok na państwo okrągło. Grzejecie?
2: Tak.
3: Bardzo dobrze, no to jesteśmy spokojni. Dziękujemy bardzo.
2: Proszę bardzo.
4: Dziękujemy.
5: Orlen, Termikokancelaria, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk, jest pani na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie, my z Radia Z dzwonimy, chcemy zapytać, czy państwo grzeją.
5: Grzeją.
3: A, no to fajnie, jak grzejecie, to grzejcie dalej.
4: Na okrągło. Dziękujemy.
5: Proszę.
4: Pozdrawiam.
3: Dziękujemy bardzo.
6: Halo.
4: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pan na głośno mówiącym, panie prezesie.
3: Dzień dobry.
6: Ja jestem w UEFA i nie mam jak rozmawiać, panowie, bo tu jesteśmy na spotkaniu, przepraszam. Ale
4: my dzwonimy z Radia Z, tylko szybkie pytanie, czy u was już grzeją?
3: Grzejecie, czy nie?
4: PZPN-ie?
3: Jest grzane? Szybka sprawa, panie prezesie, jeżeli by pan mógł po prostu. Halo.
6: Panowie, ja nie mam możliwości rozmowy. Jestem na spotkaniu.
4: A nie orientuje się pan, czy już włączyli, czy grzeją, czy nie grzeją?
3: Czy grzanie jest włączone? Chyba nie grzeją.
4: Nie grzeją, bo tak by powiedział, za długo się zastanawiał.
3: Ewidentnie nie grzeją.
4: Zimniutko ludzie siedzą.
3: I w UEFA, i w PZPN-ie. Nie ma grzania.
4: Ale może za kilka dni zacznę.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Gorący premierowy odcinek już jutro przed 8 rano.

0: Ależ to przepiękna i miła piosenka Lina Rini, Sitting Down Here w Radio Z. Myślę sobie, że jeżeli planujecie jakąś podróż samolotem w 2027 roku, to możecie być mile zaskoczeni, bo Unia Europejska planuje rewolucję dla pasażerów. Uwaga, będzie darmowy bagaż podręczny i darmowy bagaż podręczny będzie w cenie biletu. Zakaz opłat za miejsca obok dzieci poniżej 14 roku życia. Poza tym będzie możliwość zachowania odszkodowań za opóźnienia. Widzicie państwo, w końcu zapłacimy za bilet, a nie zbankrutujemy przy próbie spakowania się w plecach mieszczący się pod siedzeniem. Choć coś mi mówi, że linie lotnicze mogą mieć jeszcze asa w rękawie, czyli na przykład takie dodatkowo płatne miejsce przy oknie. Bardzo jestem ciekaw, jaki będzie rozwój wydarzeń.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
1: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
0: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
1: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
0: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
1: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
2: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: By ktoś powiedział pyszne.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
11: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
12: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów. Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: pięknie to płynie, pięknie, jak my, Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu Z. Tymczasem remont trwał półtora roku, ale teraz Park Śląski może odetchnąć. O co chodzi? Szczegóły w wiadomościach Radia Z. Za chwilę.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. No i dlatego musiał wam to powiedzieć. Musiałem wam to powiedzieć. Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno. No, musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
1: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pan zalecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielę, 11 października. W studiu jest już Lucyna Płużyczka, zatem czas na najważniejsze wiadomości.
2: Groźby zamachu wobec premiera i szefa MON. Służby badają sprawę. Zełenski odpowiada Trumpowi, chodzi o ataki na rosyjskie rafinerie. Półtora roku remontu, aleja żyrafy w Parku Śląskim wreszcie otwarta.
0: Piętnasta.
2: To Służba Ochrony Państwa dostała najpierw informację o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Potem sprawa została przekazana policji, która zweryfikowała sygnały i stwierdziła, że istnieje realne zagrożenie. Nad sprawą pracują specsłużby. To, jakie będą podejmowane dalsze kroki, zostało ustalone podczas dzisiejszej specjalnej odprawy. W studiu reporter Radia Z Michał Dzienyński.
0: Tak jest.
2: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że sprawa traktowana jest śmiertelnie poważnie. A co mówią politycy z obozu rządzącego i opozycji?
3: Na razie wciąż jest za mało informacji, trzeba wszystko dogłębnie wyjaśnić. Kto za tym stoi, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
4: Ja nie wiem, czy były to ingerencje obcych służb, od tego są służby. Ale to, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową, nie mam najmniejszej wątpliwości.
5: Ogłaszanie tego w tym momencie jest czymś nadmiarowym, żeby nie powiedzieć nieprofesjonalnym z punktu widzenia tonowania emocji.
3: Dopowiada i krytykuje Karol Karski z PiSu, a rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier pracuje normalnie, mimo informacji służb w sprawie możliwego zamachu.
2: Rzecznik koordynatora służb specjalnych podkreślił także, że mamy do czynienia z rosnącą radykalizacją młodzieży i osób dorosłych i coraz częściej nie są to już wyłącznie pogróżki czy głupie żarty. Prezydent Ukrainy odpowiada na apel Donalda Trumpa. Wstrzymamy ataki na rosyjskie rafinerie, jeżeli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Przywódca USA wezwał Kijów do zaprzestania ostrzału, bo porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Na ten temat dyskutowali dziś goście programu Siódmy Dzień Tygodnia Andrzeja Stankiewicza. Urszula Pasławska z PSL-u mówiła o motywach politycznych, bo rekordowy drogi diesel to jeden z najważniejszych tematów amerykańskiej kampanii wyborczej.
24: W Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory
25: do kongresu połówkowe
24: 3 listopada. Ta dynamika również komunikacyjna ma charakter rzeczywiście populistyczny, ale ani ta umowa nie pomoże Stanom Zjednoczonym, bo to jest w ogóle jakaś kroplówka. Ale też pamiętajmy i powiedzmy sobie szczerze, że Polska jeszcze w 22 i 23 roku również kupowała gaz z Rosji.
2: Z kolei Łukasz Rzepecki z Konfederacji łączy to porozumienie z konfliktem z Iranem, który nie idzie po myśli USA.
26: Widać, że zakiwał się z Iranem i dzisiaj szuka wsparcia w Rosji. Mnie bardziej ciekawi coś innego, a mianowicie to, że jeżeli Stany Zjednoczone coś otrzymały z Rosji, to co Rosja otrzyma w zamian od Stanów Zjednoczonych? To jest pierwsze pytanie, bo na pewno coś otrzyma.
2: Zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjskie paliwo będzie obowiązywać do kwietnia przyszłego roku, a cały program Siódmy Dzień Tygodnia jest na radioz.pl. Z opóźnieniami i problemami, ale w końcu zakończyła się modernizacja Alei Żyrafy w Parku Śląskim. To jedna z głównych parkowych alejek prowadząca do śląskiego zoo. Jej remont trwał półtora roku. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
27: Zniszczone asfaltowe ścieżki zastąpiła nowa, przepuszczająca wodę nawierzchnia z gładkich płyt, idealna dla rowerzystów i rolkarzy. Są też specjalne płyty integracyjne ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym. Do tego nowe kosze, trawniki oraz odświeżone ławki.
28: Fajne miejsce jest.
29: No, zmieniło się to.
27: Mówią spacerowicze. Jest jednak małe, ale uszkodzony kultowy pomnik żyrafy przy wejściu do alei wciąż jest odgrodzony i od 3 lat jest bez głowy. Park Śląski zapewnia, że głowa wróci w przyszłym roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: A to jeszcze nie koniec prac w Parku Śląskim, bo obiekt przechodzi kompleksową modernizację.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
32: A dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu możliwe na zachodzie i Pomorzu. Tutaj także możliwe burze. Temperatura od 11 do 15. W Sudetach około 9. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Chociaż mogą lokalnie na południu kraju pojawić się większe przejaśnienia i też gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Miejmy to na uwadze. Pogoda kapryśną teraz jest.
31: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Radio
30: Z i już. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
32: 5 minut po 15:00.
0: Przepięknie, gładko wchodzimy w kolejną godzinę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w czasie wolnym w Radiu Z. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

bo miłość jest najważniejsza. Tak jest, lecę, bo chcę, jak śpiewał Robert Gawliński w Radiu Z. Choć z tymi pieniędzmi to może być różnie, bo nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale od stycznia zapłacimy podobno dużo więcej za słodkie napoje z powodu podwyżki opłaty cukrowej. Z tego, co widzę, ceny mogą wzrosnąć nawet o kilkanaście procent, ale za to dodatkowe 1,5 miliarda złotych rocznie może zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Proszę bardzo, wygląda na to, że tak zwane pieszczoty ze słodkim sokiem staną się luksusem. Od nowego roku słodki smak zacznie boleć nie tylko zęby, ale i portfel. Co akurat z pewnością może przełożyć się na zdrowie. Czego wam, jako i sobie życzę.

0: Pięknie wspomnienia wróciły. Jermaine Jackson i Piazzadora. When the rain begins to fall. Tymczasem teraźniejszość zaskakuje. Generacja Z podchwyciła nowy trend o nazwie Friction Maxing. Ktoś wie, o co chodzi? Jeżeli nie, nie oddalajcie się od Radia Z. Niebawem wszystko wyjaśnię. Radio Z.
1: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż.
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga.
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I tak oto pięknie wspólnie płynie nam niedzielne popołudnie. Ava Max, Torn w Radio Z. A jakby tak teraz zadzwonić do ambasady Filipin? Znam dwóch takich, którzy już się tego podjęli.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radio Z.
2: Marines z Filipin, ambasady Warsaw, can I help you?
3: Dzień dobry, hello.
2: Dzień dobry.
3: Jest pan na głośno mówiącym, Wojciech Fiedorczuk, Michał Kępa. My
4: dzień dobry.
3: Z Radia Z.
4: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
4: Proszę pana, my dzwonimy tak, z Radia Z dzwonimy. Chcielibyśmy państwa przeprosić za tą sprawę, bo prezydent Polski był teraz na Filipinach, pan Nawrocki, prawda? Jest na Filipinach chyba nawet jeszcze. I on tam boksował z tym Manem Pacquiao, waszym bokserem.
3: Takim mocnym.
4: I chcielibyśmy w imieniu po prostu Polaków jakoś tam przeprosić państwa za tę sytuację.
2: Dobrze, rozumiem. No chodzi o to, żądam go... bo jest to infolinia dla Filipińczyków w ramach pomocy konsularnej, także przepraszam. Jasne. Nie udzielam tutaj żadnych komentarzy, informacji tej
3: My
2: sprawie.
3: Tylko zostawiamy informacje, bo wiemy, że tam doszło do pokiereszowania chyba, bo nasz prezydent jest dosyć silny i w boksie bardzo sprawny, więc pewnie mocno odczuł pan Pacquiao, więc przepraszamy i to po prostu wyszedł do ringu, on jak czuje, że jest jakiś taki zew walki, to od razu się rwie i tak wyszło głupio.
4: Ten mu coś po prostu chyba tam gdzieś powiedział, nie wiem, czy on z tą Lechią Gdańsk Pacquiao nie za bardzo, czy coś. No, głupia sytuacja, przepraszamy po prostu za to.
2: Rozumiem, dziękuję.
4: Proszę po prostu, wie pan, przekazać, że cały naród polski tu... Nie każdy Polak jest też taki, żeby od razu do bitki szedł z Filipińczykiem. I każdy, nie każdy też prezydent, czy Komorowski, czy Wałęsa, to oni nie biliby się.
3: I jakby Pacquiao był tutaj w Polsce, to zakwaterowanie dajemy, wyżywienie i jakiegoś sparring partnera słabszego.
4: Kwaśniewski najlepszy na Filipinach.
3: O, mocny. Dziękujemy.
2: Pozdrawiam, dziękuję.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa wracają jutro przed godziną 8. Każdy dzień przynosi nowe zaskoczenie i każdy dzień przynosi premierowy odcinek, więc w dzień dobry bardzo w Radiu Z. Więcej szczegółów. A jeżeli macie ochotę sprawdzić, co się działo do tej pory, jeżeli chodzi o program Jest Pan, Pani na głośno mówiącym, sprawdźcie na radioz.pl. Tam jest wszystko. A teraz u nas Big in Japan, Alphaville.

0: Mrozu i Kasperczyk w Radio Z. Wszystko, czego chciałem, jest tu. A tymczasem generacja Z podchwyciła nowy trend o nazwie Friction Maxing, polegający na świadomym rezygnowaniu z technologicznych udogodnień na rzecz samodzielności. No brzmi normalnie niewiarygodnie. Kult samodoskonalenia trwa. Po jednej stronie mamy pogoń za lepszym wyglądem i próbą zatrzymania biologicznego zegara. Oczywiście, super. A po drugiej Friction Maxing, który ma przywracać sprawczość. A, czyli na przykład szukanie drogi bez nawigacji, nawet do gotowania od podstaw. Wygląda na to chyba, że generacja Z postanowiła odkryć koło na nowo. No to mam wyzwanie. Taki challenge. Podejście do matury bez internetu. Ktoś wchodzi?
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.

0: to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Po reklamie.

0: Jamie Scott prosił w Radiu Z, by nie zatrzymywać tego bitu, ale musimy na chwilę, bo z tego co widzę, jakiś incydent miał miejsce w Krakowie podczas wyborów prezydenta. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Lubię to w Radiu Z.
4: Lubię to serio.
3: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
5: A już we wtorek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kociołek, który podbija internet.
3: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
5: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
1: Reklama.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
18: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
17: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
17: Aflofarm.
20: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
21: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
22: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
23: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
24: Pan mi kibicował i dobiegłam.
25: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
26: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
27: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
28: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
29: Pokaż!
28: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
29: A ile tych linii?
28: Giga!
29: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
30: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
31: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
30: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
32: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
33: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
32: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
0: Cóż tam ważnego dzieje się w Polsce i na świecie, wie najlepiej Lucyna Półżyczka, która już jest w studiu, a zatem czas na wiadomości Radia Z.
2: Incydent podczas wyborów prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Eksperci alarmują, może zabraknąć wody w studniach. Hakerzy zamiast gangsterów, włoska mafia zmienia oblicze.
0: Szesnasta.
2: Pierwszy incydent w trakcie trwających od rana wyborów prezydenta Krakowa. Jak ustalił reporter Radia Z, ktoś zniszczył kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję. Łączymy się teraz z Przemkiem Tarankiem, który jest przed jedną z obwodowych komisji wyborczych. Duże jest zainteresowanie mieszkańców głosowaniem?
3: No niestety oficjalnych danych na temat frekwencji nie mamy. PKW ich nie podaje, nie wiadomo w zasadzie dlaczego, ale ordynacja wyborcza to umożliwia. Widzę, że przed południem był większy ruch, teraz jest trochę spokojniej, ale wyborcy wrócą pewnie wieczorem, a głosują dzisiaj całe rodziny.
4: Idziemy na wybory, bo chodzimy na wszystkie wybory.
0: I ty wrzucasz kartę do głosowania?
4: Tak. A kto zaznacza?
5: Też ja.
4: Kogo innego u mamy i kogo innego u taty.
0: O, to w rodzinie są,
4: a nie ma
0: tak?
4: Konfliktu.
3: I oby tak było po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Dodam jeszcze, że zakończył się półmaraton, który poważnie utrudniał poruszanie się po mieście samochodem i dojazd do wielu lokali wyborczych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Głosowanie potrwa do 21:00. Na miejscu w Krakowie są nasi reporterzy i zaraz po zakończeniu wyborów podamy na antenie Radia Z pierwsze sondażowe wyniki. Te oficjalne poznamy prawdopodobnie jeszcze w nocy. Po serii ataków w szkołach rząd zwołuje specjalną konferencję i uspokaja. Ataki nie były ze sobą powiązane, a ABW zapewnia, nie były one inspirowane przez obce służby. Nie można jednak wykluczyć, że będzie to wykorzystywane do zdestabilizacji państwa. Na ten temat rozmawiali goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z i odpowiadali m.in. na pytanie, czy puściliby jutro dzieci do szkoły.
6: Gdyby to dotyczyło mojego dziecka, to oczywiście, że poszłoby do szkoły, dlatego że mimo wszystko szkoły są naprawdę bezpiecznym miejscem. W tej chwili jest jeszcze też bardzo dokładne wsparcie ze strony policji i patrole i obecność policji w szkołach. Myślę, że tak wiele przypadków zatrzymań różnych osób też myślę, że będzie bardzo jasnym sygnałem dla młodzieży.
0: Nie wyślę swoje dzieci jutro do szkoły?
7: Oczywiście, wyślę moje dzieci jutro do szkoły. Niemniej jednak żaden nauczyciel nie uchroni i żaden psycholog nie naprawi tego, co zepsuje internet.
2: Mówiły Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Urszula Pasławska z PSL-u. W ostatnich dniach policjanci przeprowadzili 65 tysięcy kontroli i zatrzymali 117 osób, które mogły stanowić zagrożenie. Stany wód podziemnych są krytycznie niskie i to prawie w całym kraju, alarmuje Państwowy Instytut Geologiczny. Wydano ostrzeżenia dla 15 z 16 województw. Aż w 80% studni badawczych poziom wody jest niższy niż zwykle o tej porze. To oznacza, że część mieszkańców wsi może mieć problem z dostępem do wody. Skąd te problemy? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Przede wszystkim z powodu braku deszczu. Jednak jak dodaje klimatolog profesor Bogdan Chojnicki, do tak alarmująco niskiego stanu wód podziemnych przyczyniło się także wieloletnie ocieplenie klimatu.
9: Wielu lat mamy taką sytuację, w której to parowanie wywołane wysokimi temperaturami jest naprawdę duże. I to powoduje, że wody mniej przesiąka w głąb.
8: Zaznacza także, że wpływ na sytuację ma także regularne powstawanie kolejnych studni, które dodatkowo wyczerpują złoża z warstw wodonośnych. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Według eksperta jedynym sposobem na pełną odbudowę zasobów wód podziemnych jest oszczędzanie wody przez wiele lat. Włoska mafia zmienia metody działania. Coraz częściej zamiast broni i fizycznej przemocy wykorzystuje sztuczną inteligencję, twierdzą specjaliści. Gangi stają się teraz holdingami technologiczno-finansowymi i obracają kryptowalutami, a zamiast płatnych zabójców rekrutują hakerów. Wykorzystują AI m.in. do cyberataków, oszustw z użyciem deepfake'ów, wymuszeń i prania brudnych pieniędzy. Według ekspertów sztuczna inteligencja pozwala przestępcom działać na większą i trudniejszą do wykrycia skalę, co bez skutecznych regulacji może zagrozić bezpieczeństwu na całym świecie. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
2: Nieprzyjezdne są dwa pasy w kierunku Gdańska na autostradzie A1 na odcinku Kopytkowo-Pelplin w Pomorskiem. W pobliżu miejscowości Olsze auto zderzyło się z ciężarówką. Kompletnie zablokowana jest trasa 81 w kierunku Katowic. W pobliżu Pawłowic zderzyły się trzy osobówki. Zalecany jest objazd przez miejscowość Strumień. Nie przejedziecie też jednym pasem w kierunku Szczecina na ekspresowej szóstce niedaleko miejscowości Boże Pole Małe między Strzebielinem a Lęborkiem. Samochód uderzył w bariery. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli też stoicie w korku.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: Dzisiaj temperatura maksymalna od 11 do 15 w rejonach podgórskich, Sudetów lokalnie 9. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, ale przelotne opady deszczu możliwe. W Tatrach śnieg, temperatura maksymalna od 11 do 14, a w górach 9-10. Tymczasem u nas 6 minut po 16. Tomasz Kasprzyk, witam podobnie w czasie wolnym w Radiu Z.

Kesia i TikTok w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 16. Niedziela trwa w najlepsze. No ale właśnie, leniwa? Jeśli właśnie leżycie na kanapie i macie poczucie winy, że powinniście robić coś pożytecznego, to mam dla was świetną wiadomość. Udowodniono, że gatunki o wyższym tempie przemiany materii, czyli te ciągle biegnące i niezwykle aktywne, wymierały znacznie częściej. Natomiast te leniwe, z wolniejszym metabolizmem, przetrwały próbę czasu. Więc, jeśli ktoś was dzisiaj zapyta, dlaczego nic nie robicie, odpowiadajcie z dumą, że po prostu dbacie o przetrwanie ludzkiego gatunku.

0: ta sama chwila i Baim w Radiu Z. Nie odnajdzie nas ta sama chwila. Nie wiem, czy to przypadek, czy akurat w trakcie trwania tej piosenki sprawdziłem, że studenci podobno coraz częściej rzucają studia. Jakie studia i dlaczego? O tym za moment. Radio Z
1: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mamo, kiedy będzie obiad?
9: Jeszcze chwila.
10: To co?
8: Czytamy.
11: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: No i mamy jesień.
19: A ja mam dla ciebie cynk.
18: O, cynk. W sensie podpowiedź?
19: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
18: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
19: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
18: Swanson?
19: Mądra suplementacja już od 57 lat.
18: To ma sens.
20: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
21: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

Ależ to jest petarda. Ray. To będzie 3 lipca, jak dobrze pamiętam, przyszłego roku, kiedy ta dziewczyna pojawi się na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Mam nadzieję, że do tego czasu znajdzie męża. Zresztą przekonamy się, Ray będzie jedną z gwiazd przyszłorocznej edycji Openera. Ale wracając do studentów, podobno studenci coraz częściej rzucają studia i najczęściej humanistyczne, rzadziej ścisłe, a najchętniej kontynuują je przyszli medycy. To ciekawe. Głównymi powodami są podobno zły wybór kierunku, kłopoty finansowe, trudności z łączeniem pracy z nauką oraz zbyt wysokie wymagania. Czyli najwyraźniej humanizm uczy nas sztuki natychmiastowej ucieczki, podczas gdy medycyna, jako jedyna się okazuje, uzdrawia nawet z chęci rzucenia indeksów kont.

0: kobieta, instytucja i jej nowe nagranie. Taylor Swift, Patience Zero. To jest nowość w Radio Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6

0: rabatu 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamo, kiedy będzie obiad?
5: Jeszcze chwila. To co?
4: Czytamy.
6: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Z i już.
14: Strike one, your lies. I'm so tired of the feeling in my head. Strike two, your vibe.

0: No jak tu ich nie lubić? The Princess, Spin Doctors bujają tak od lat. Tymczasem zbliża się 17. Za chwilę wiadomości Radia Z. Nie oddalajcie się.
1: Reklama. Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Już jutro około 14.20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
1: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
15: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Marian, a po całym tygodniu pracy?
22: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: I jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
23: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
25: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
26: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
25: Pewne zwycięstwo.
26: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
27: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
0: Tu Radio Z w niedzielne popołudnie 11 października. Czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Lucyna Płużyczka.
1: Mężczyzna, który groził zamachem na premiera, zatrzymany. Zełenski odpowiada Trumpowi, chodzi o wybory prezydenta Ukrainy. Jesienny urodzaj na dynie, eksperci zachęcają do włączenia ich do jadłospisu.
0: 17.
1: Mężczyzna, który groził i planował atak na premiera, został zatrzymany, podał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na razie nie ma więcej szczegółów. Natychmiast zareagował na to Donald Tusk, który podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działania. Informację o planowanym ataku na szefa rządu i ministra obrony narodowej najpierw dostała Służba Ochrony Państwa. Potem sprawa została przekazana policji, która zweryfikowała sygnały i stwierdziła, że istnieje realne zagrożenie. Nad sprawą pracują specsłużby, mówił po specjalnej odprawie rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób państwa. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
1: Mimo doniesień o zagrożeniu, premier pracuje normalnie, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Wołodymyr Zełenski zapowiada, zorganizujemy wybory, jeżeli Władimir Putin zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. W ten sposób odniósł się do słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że Zełenski, atakując rosyjskie rafinerie, tworzy problemy dla całego świata i już czas, żeby Ukraina wybrała nowego prezydenta, który zgodziłby się zakończyć wojnę. Zełenski podkreślał w stacji ABC News, że Ukraińcy sami decydują o wyborze tego czy innego przywódcy. A dosłownie przed chwilą Trump ogłosił na platformie Truth Social, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Zostawiają kilofy i wyjeżdżają na tory. Kolejni górnicy chcą rozpocząć karierę na kolei. To efekt programu przekwalifikowania prowadzonego przez Polską Grupę Górniczą i Koleje Śląskie. Jeden z górników już pracuje na kolei jako mechanik, a trzech kolejnych szkoli się na maszynistów. Jak wygląda droga z kopalni do kabiny lokomotywy? O tym reporter Radia Z. Szymon Kastelik.
3: Szkolenie ruszyło we wrześniu i potrwa do stycznia. To prawie 300 godzin zajęć z prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, budowy pociągów i zasad bezpieczeństwa.
4: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na licencję maszynisty.
3: Mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich. To dopiero pierwszy etap, później będą kolejne szkolenia, praktyka i egzaminy na świadectwo maszynisty. Dlatego być może już za rok górnicy samodzielnie poprowadzą pociągi na Śląsku. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Koleje Śląskie chcą przekwalifikować w sumie 200 górników. Trwa sezon na najbardziej jesienne warzywa w kuchni, czyli dynie. W tym roku jest na nie wyjątkowy urodzaj. To głównie zasługa bardzo ciepłego lata i jesieni, mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I zachęca włączenie dyń do jadłospisu, bo niezależnie od odmiany są one bardzo zdrowe, o czym ekspertka mówiła w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem.
5: Gdybyśmy mieli polecić jedną dynię do włączenia w swój jadłospis, którą by pani poleciła ostatecznie?
6: Ja Hokkaido. Piękny ma kolor. Jest nieduża, nie wymaga obierania. No, lubię też dynię piżmową. Ale proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą. Już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
1: Za kilogram dyni krajowej w Hurcie trzeba zapłacić średnio 2-3 zł. I jeszcze raport z dróg w Radio Z. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Nadal nieprzejezdne są dwa pasy w kierunku Gdańska na autostradzie A1 na odcinku Kopytkowo-Pelplin w Pomorskiem. W pobliżu miejscowości Olsze auto zderzyło się z ciężarówką. To nie jedyny problem w Pomorskiem. Zablokowany jest też pas w kierunku Gdyni na ekspresowej szóstce. W pobliżu węzła Gdańsk-Karczemki dachowała osobówka. Mamy też od Was sygnały o dwóch wypadkach na wysokości Włocławka na A1.
29: A1 kierunek Łódź. Oba wypadki znajdują się na lewym pasie. Radzę zwolnić i uważać.
1: Uważajcie i dzwońcie, jeżeli też stoicie w korku.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.
28: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Dziś w nocy na południu i na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i lokalnie możliwe większe przyjaśnienia. No i też przelotne opady deszczu oczywiście. A jutro zachmurzenie duże, choć będą większe przyjaśnienia i rozpogodzenia. Co ważne, przelotne opady deszczu, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 11 do 14. 5 minut po 17, czas wolny w Radiu Z trwa w najlepsze. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

Aż się chce zrobić Radio Z głośniej, prawda? Przy takiej muzyce. I wcale się nie dziwię. Celine Dion w naszym czasie wolnym w niedzielne popołudnie 11 października. Przeglądam różnego rodzaju strony internetowe, żeby opowiadać wam o różnych rzeczach, które mogą okazać się interesujące. I na przykład trafiłem na informację, że popularność zyskują takie, nazwijmy to, strony dopaminowe, czyli fałszywe sklepy internetowe, w których można przeglądać towary, wrzucać je do koszyka, a nawet symulować dostawę jedzenia bez wydawania prawdziwych pieniędzy. Fajne? Ale według psychologów dostarcza przyjemność to sam proces zakupów. No, proszę bardzo, może być i tak. Wreszcie, czyli powstały zakupy idealne, jakby się tak nad tym zastanowić, bo koszyk pełen luksusów, zero wyrzutów sumienia, no i konto bankowe, które nawet nie drgnie.

0: One and Only, Chesney Hawkes, niezapomniany, a za chwilę w Radio Z muzycznie, ślicznie, The One and Only, pan Dawid się pojawi. Radio Z
1: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Mamo, kiedy będzie obiad?
12: Jeszcze chwila. To co?
11: Czytamy.
13: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
14: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
15: A wiesz dlaczego?
14: No właśnie nie.
15: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
14: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
15: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
14: Swanson?
15: Mądra suplementacja już od 57 lat.
14: To brzmi jak przemyślany wybór.
16: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
17: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
18: Panie Pascalu,
8: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Po reklamie.
2: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchajcie Radia Z.

0: Królowa Łez, Agnieszka Chylińska w Radio Z. Na 19 minut przed godziną 18. Tymczasem XXI wiek wkracza do PKP Intercity, bo ta spółka rozpoczyna testy internetu satelitarnego w Pendolino, serio, który podobno zapewni stabilne połączenie w miejscach bez zasięgu. Super! No i pracuje nad systemem samodzielnej odprawy znoszącym konieczność pokazywania biletów konduktorowi. Rewelacja! Brawo! W końcu poczujemy się jak we wspomnianym XXI wieku. Internet w pociągu wreszcie przestanie znikać w tych samych tajemniczych trójkątach bermudzkich, a konduktor wreszcie odpocznie od tego czekania, kiedy szukamy biletu na dnie plecaka.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Mamo, kiedy będzie obiad?
6: Jeszcze chwila. To co?
5: Czytamy.
7: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na

0: www.orlen.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nowość na antenie Radia Z. Wiktor Waligura, tuż przed wiadomościami.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
4: No, musiałem wam to powiedzieć.
3: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
4: Musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam. Maciej Musiał.
1: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
15: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z w niedzielne popołudnie 11 października. W studiu jest już Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
0: Czas zatem na najważniejsze wiadomości.
2: Ostatnie godziny głosowania w Krakowie. Mieszkańcy wybierają nowego prezydenta. Zatrzymano mężczyznę, który groził zamachem na premiera. Tusk podziękował policji. Pierwsza w Polsce taka operacja. W Łodzi stosują nową metodę usunięcia przerzutów z kręgosłupa.
0: 18.
2: Nowego prezydenta miasta wybiera dziś Kraków. Od rana trwa tam druga tura wyborów, w której o urząd ubiega się dwoje kandydatów. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Lokale wyborcze zostaną zamknięte za 3 godziny. My łączymy się teraz z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest przed Miejską Komisją Wyborczą w Krakowie. Przemku, tak, mam nadzieję, że się słyszymy się. Kiedy poznamy oficjalne wyniki?
21: No, wygląda na to, że już kilka godzin po zakończeniu głosowania. Nie ma powodów, żeby gdzieś trzeba było je przedłużyć, mówił przed chwilą przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof Dyl.
22: Do chwili obecnej do nas nie dotarły jakieś informacje o tym, żeby czas pracy tych obwodowych komisji zostanie przedłużony lub dojdzie do jakiejś przerwy, więc komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00.
21: Wtedy otwarte zostaną zapieczętowane urny i zacznie się liczenie głosów. W pierwszej turze, kiedy kandydatów było 7, wyniki poznaliśmy po 1:00 w nocy. Teraz jest ich tylko 2. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Nie wiadomo, ile osób do tej pory wzięło udział w wyborach. PKW nie podaje dzisiaj frekwencji w trakcie głosowania. W pierwszej turze wzięło udział około 40% uprawnionych do głosowania. Mężczyzna, który groził zamachem na premiera, został zatrzymany, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chwilę później potwierdził to sam Donald Tusk, który podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działania. W związku z tą informacją przed południem odbyło się pilne spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym ABW, bo jak przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, sprawę potraktowano śmiertelnie, poważnie. Najnowsze ustalenia ma reporter Radia Z Michał Dzienyński.
23: Sygnały o planowanym zamachu wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Ta przekazała je policji, która zweryfikowała sygnał i stwierdziła, że sprawa jest rzeczywiście śmiertelnie poważna. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił także, że mamy do czynienia z coraz większą radykalizacją młodzieży i osób dorosłych.
24: Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych groźb.
23: Nad sprawą pracują służby. Jakie będą podejmowane dalsze kroki, zostało ustalone podczas specjalnego spotkania spec-służb.
2: A rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier, mimo informacji służb w sprawie możliwego zamachu, pracuje normalnie. Dron nieznanego pochodzenia naruszył w nocy z soboty na niedzielę przestrzeń powietrzną Mołdawii. Spadł i wybuchł około 40 km od Kiszyniowa. Na szczęście nie spowodował ofiar ani zniszczeń materialnych. Ponieważ od początku roku takich incydentów było w Mołdawii blisko 60, tamtejsze władze przygotowują specjalne strefy schronienia przy przejściach granicznych z Ukrainą. Mają chronić przed atakiem dronów. To była pierwsza w Polsce taka operacja. Endoskopia biportalna. Przez jedno niewielkie nacięcie lekarze Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii najpierw wprowadzili kamerkę, a potem chorej na nowotwór kobiecie usunięto przerzuty do kręgosłupa. To mniej bólu i szybszy powrót do sprawności, mówi Radiu Z dr Kamil Krystkiewicz z Oddziału Neurochirurgii Nowotworów Układu Nerwowego.
25: Możemy wykonywać zabiegi operacyjne na kręgosłupie z wykorzystaniem mniejszych cięć i mniejszej inwazji, dając szansę pacjentom na mniejsze dolegliwości bólowe i szybszy okres rekonwalescencji.
2: Pacjentka, u której lekarze oddzielili w ten sposób guz przerzutowy od kręgosłupa, czuje się dobrze. Teraz czeka ją radioterapia. W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
28: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły na ekspresowej 11. Między węzłami Poznań-Ławica, Poznań-Tarnowo-Podgórne. W pobliżu miejscowości Zakrzewo zderzyły się 2 osobówki. Nie przejedziecie trasą w kierunku Olsztyna na S16. Między Mrągowem a Biskupcem w pobliżu miejscowości Borki Wielkie osobówka uderzyła w bariery. Problemy są też na A4 w stronę Wrocławia. W pobliżu węzła Kostomłoty zator ma 3 km po wypadku 3 osobówek. W wielu miejscach deszczowa aura, stąd apel do kierowców.
29: Chciałbym zaapelować do wszystkich kierowców, którzy mają automatyczny system świateł dzienny. Niestety z tyłu was w ogóle nie widać. Włączcie światło, bądźcie widoczni, jedźcie bezpiecznie.
2: I dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia.
26: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
28: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
0: Pogoda w nocy nie będzie sprzyjać kierowcom, bo zachmurzenie duże, choć będą przejaśnienia, ale możliwe miejscami na północy i zachodzie kraju przelotne opady deszczu i na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10 do 13. Jutro chłodniej, od 7 do 9, może 12, ale deszcz także da nam się we znaki. A kolejną naszą wspólną godzinę rozpoczynamy od The Pointer Sister. Nie wiem, czy wiecie, ale choć grupa kojarzona jest przede wszystkim z takimi przebojami disco lat 80., to jako pierwszy zespół w historii dostał nagrodę Grammy w 75 roku w kategorii country. I dzięki temu wystąpiły dziewczyny jako ciemnoskóre po raz pierwszy na stadionie na największej scenie w Nashville.

Daniel Potter w Radio Z słynnym nagraniem Bad Day. Myślę sobie, panie Danielu, że zły dzień nie ma z tym nic wspólnego, bo to jest wręcz przeciwnie, dobry dzień dla wszystkich tych, którzy lubią czytać. Pojawił się bowiem trend o nazwie Reading Rave. O co w nim chodzi, opowiem za chwilę.

0: September Cry for You w Radio Z. No, nogi same rwą się do tańca przy takiej muzyce, ale jakby mieć taką pod ręką ulubioną książkę i taką muzykę zagrać, to czy chciałoby się czytać, czy tańczyć? Oto jest pytanie. Jest klubowy trend, który nazywa się Reading Rave. To jest ciekawa rzecz. Łączy imprezy z czytaniem książek. Uczestnicy przynoszą ulubione lektury do klubów, gdzie na dywanach czytają przy muzyce. I ta muzyka z czasem staje się coraz głośniejsza, dając wybór między dalszym zagłębianiem się w lekturę, a na przykład tańcem i rozmowami. A wreszcie impreza, na której mol książkowy nie będzie chował się po kątach. Gratuluję. Radio Z i
1: już. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
17: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
18: Mamo, kiedy będzie obiad?
19: Jeszcze chwila. To co?
18: Czytamy.
19: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
18: Daj, ja znajdę.
17: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
18: Mamo, jeszcze do końca strony.
20: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
24: Marek, podaj tamto zamówienie.
25: Ty, przecież on nie słyszy.
24: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
26: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
27: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
24: Pokaż!
27: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
24: A ile tych linii?
27: Giga!
24: No to będzie Giga Challenge.
28: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
29: Po reklamie.
30: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

Mimo tego, że czas wolny w Radiu Z, to przy takiej muzyce trudno usiedzieć spokojnie. A tymczasem PKP planuje zakup piętrowych pociągów. To ładne. Za chwilę wam o tym opowiem. Wcześniej jednak w Radiu Z. Lichili.

0: Kajra w Radiu Z. Na moje nieszczęście. Choć tytułem tej piosenki nie będę niczego sugerował, ale PKP Intercity planuje zakup 42 piętrowych pociągów mogących pomieścić ponad 550 pasażerów i rozwijać podobno prędkość do 200 km na godzinę. Pięknie. No i te pociągi od 2029 roku mają jeździć z Warszawy, między innymi do Krakowa, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Czyli wygląda na to, że pasażerowie zyskają szansę na lepsze widoki z góry. Brawo! Ciekawe tylko, czy z góry lepiej widać te, opóźnienia. Póki co, fantastycznego tygodnia Państwu życzę. Bez opóźnień. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Do miłego. Bye, bye.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
10: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie. Mogę zdjąć osłonę?
14: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
13: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
14: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
13: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
14: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko.

0: ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie.
1: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
8: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
7: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: Przekonuje mnie to.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
10: Mamo, kiedy będzie obiad?
11: Jeszcze chwila.
12: To co?
10: Czytamy.
12: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
10: Daj, ja znajdę.
13: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
10: Mamo, jeszcze do końca strony.
14: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Z. Dobry wieczór, pani redaktor.
12: Dobry wieczór, witam.
11: Mam okazję się przywitać. Ola Wojciechowska z nami. Czas na wiadomości w Zetce.
12: Sąd aresztował 21-latkę, która zaatakowała w szkole w Warszawie. Dostała 5 zarzutów. Ukraina popiera rozejm energetyczny Trumpa, ale Zełenski stawia warunki. Rozpłyniecie się na widok tego muralu. Trzeba go zobaczyć. Jest w Poznaniu.
11: 19.
12: Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 21-latki, która wczoraj zaatakowała nożem 3 osoby w szkole w Warszawie. Młoda kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Zraniona przez nią 17-letnia dziewczyna trafiła do szpitala. Dwie inne kobiety nie wymagały hospitalizacji. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do kilku poważnych aktów przemocy. W Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W szkole podwyżkowym w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zabił woźną. W reakcji na te ataki premier zarządził kontrolę w szkołach i jak dotąd sprawdzono ponad 65 tysięcy placówek. Efekty działań policji są zatrważające. Zatrzymano 117 młodych osób, których łączą wspólne mianowniki. Fascynacja przemocą, nazizmem, kultem siły i bronią. I o ile kolekcjonowanie militariów nie jest w Polsce zabronione, to planowanie zamachów już tak. Jeden z nastolatków stworzył makietę szkoły w Robloxie i symulował ataki na uczniów, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
13: Będzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Szanowni Państwo, to jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać. Oprócz tego posiadał broń palną, ale też amunicję, noże, podręczne szkice broni.
12: Część osób twierdzi, że publikowała niebezpieczne treści w sieci dla głupiego żartu. Wśród zatrzymanych są osoby nawet poniżej 13 roku życia. Donald Trump ogłasza na True Social natychmiastowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Wołodymyr Zełenski poparł tę deklarację i potwierdził, że Kijów jest na to gotowy, ale Rosja też musi przestać atakować. W mediach społecznościowych napisał, że strona ukraińska oczekuje teraz szczegółów od USA. Wcześniej Zełenski powiedział w ABC News, że zorganizuje wybory prezydenckie, jeśli Putin zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. Kijów wstrzyma też ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie uderzać w ukraińską energetykę. Zajmują miejsca parkingowe i blokują je miesiącami wraki samochodów. Szpecą ulice, chodniki i podwórka, ale miasta mają problem z ich usuwaniem. Pozbycie się starego grata, który nie wiadomo do kogo należy, nie jest wcale takie proste. Jak to zrobić? W Lublinie sprawdził to reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
14: Straż Miejska tylko w Lublinie i tylko w tym roku odholowała ponad 200 takich wraków. Jak mówi mi rzecznik miejskich strażników Robert Gogola, z roku na rok miasto oczywiście pięknieje, ale to niełatwa sprawa, bo na pozbycie się takiego złomu trzeba mieć zgodę.
15: Wrak może być usunięty tylko i wyłącznie z drogi publicznej. Po uzyskaniu przez strażników zgody zarządcy drogi.
14: Zalegające auto mogą zgłosić także sami mieszkańcy. Trzeba podać lokalizację, markę i jeśli to możliwe, numer rejestracyjny. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Jeśli w ciągu 6 miesięcy właściciel nie odbierze pojazdu, auto przejmuje gmina. Teraz w wiadomościach dzieło, że palce lizać, słodkości i wielka przyjemność. Poznańska fabryka czekolady Goplana została upamiętniona na wyjątkowym muralu na kamienicy sąsiadującej z terenem dawnego zakładu. Jak wygląda? Sprawdził to reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
10: Poznańska dzielnica Jeżyce niegdyś pachniała czekoladą produkowaną w tym zakładzie przez blisko 100 lat. Teraz ta historia została uwieczniona na lekko abstrakcyjnej pracy przedstawiającej produkcję słodyczy.
16: Całe murale w odcieniach czekolady, przeróżnej, od mlecznej po gorzką. Ten mural nie jest absolutnie płaski, ale ewidentnie budzi takie skojarzenia właśnie z po prostu z czekoladą, ze słodyczami, z tym, co się tutaj wcześniej przez lata działo.
10: Mówił jeden z wykonawców muralu, Dominik Dziedzina. Zakład Goplany na Jeżycach został zamknięty 10 lat temu. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
12: W miejscu fabryki czekolady stoi teraz deweloperskie osiedle mieszkaniowe. A teraz zapraszam na wiadomości dla kierowców.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Już tylko jeden pas jest zablokowany na trasie S16 w kierunku Olsztyna między Mrągowem a Biskupcem w pobliżu miejscowości Borki Wielkie. Osobówka uderzyła w bariery. Nie przejedziecie za to w kierunku Człuchowa na drodze 25 w Kujawsko-Pomorskim. Jadąc od Bydgoszczy w pobliżu Koronowa zderzyły się dwie osobówki. Niedzielne powroty połączone z remontami dają się we znaki kierowcom. Około 2 kilometrów ma korek na Zakopiance w stronę Krakowa. Ciągnie się od Gaju do Libertowa. Z kolei na czwórce niż bieg wrzucacie za węzłem Kraków Południe aż do węzła Kraków Bielany. Dajcie znać, jeśli widzicie utrudnienia.
17: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
18: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: A dziś w nocy sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, a na wschodzie nawet rozpogodzenia. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze. Temperatura od 3 do 7 stopni, na wybrzeżu tylko trochę cieplej, ale trochę. 9 stopni. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski. Niech tam sobie dzieje się co chce z pogodą, a tam słońce gdzie my. Wiktor wie najlepiej.

To fantastyczna jak zwykle pani Sonic Sky w Radiu Z. To jest program Dzieje się, gdzie jeszcze przed 20 powiemy sobie kilka słów o świeżaku na antenie Zetki i wizycie VIP-ów u nas. VIP-ów, czyli waszej wizycie, bo to wy byliście w naszych skromnych progach. O tym sobie pogadamy, a teraz pogramy. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Meet.

0: Dobrze, Pani Edyto, tak zrobimy. Edyta Bartosiewicz, zegar w Radiu Z, 21 minut po 19. Szanowni Państwo, dobrych wiadomości nigdy nie za wiele. I właśnie o takie codziennie prosimy. I takie codziennie o 11.20 przynosi Wam Maciej Musiał w swoim programie Musiałem Wam to powiedzieć. On tam opowiada historie, które po prostu poprawiają nastrój. Posłuchajcie.
1: Pan, o którym Wam opowiem, nie jest lekarzem, nie jest też pielęgniarzem, ale mimo to pojawia się w szpitalu regularnie, dwa razy w tygodniu, jako profesjonalny przytulacz. Przytula wcześniaki i noworodki na oddziale, żeby dodać im sił. Daje im to, co najcenniejsze, czyli swoją uwagę i czas. Tak przytula od 8 lat. Policzył kiedyś, ile dzieci trzymał na rękach przez ten czas. Wyszło ponad 500.
0: A jak miło. I takich pozytywnych historii chcemy słyszeć jak najwięcej. Dlatego podzielcie się z Maćkiem również swoimi. Dzwońcie pod numer 321-321-321. Piszcie na naszego radiowego WhatsAppa albo na adres musialem@radioz.pl. Proste, prawda?
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
6: Mamo, kiedy będzie obiad?
7: Jeszcze chwila. To co?
6: Czytamy.
7: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
6: Daj, ja znajdę.
8: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
6: Mamo, jeszcze do końca strony.
9: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
10: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert, pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
11: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
10: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla
3: dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Marek, podaj tam to zamówienie.
22: Ty, przecież on nie słyszy.
21: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
23: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
24: Po reklamie.

Ale to śpiewanie było, co dzieje się w Radiu Z. Moi drodzy, za 22 minuty będzie 20. Byliście już w Radiu Z w nowej siedzibie? Nie? Ale niektórzy z was byli. I co nieco nam o tym opowiedzą. Już za kilka minut, ale wcześniej w swoim radosnym stylu Marisa. Będzie pięknie.

0: Quanticultive Radio Z, The Magic Key i ten magiczny kluczyk daliśmy wam, a to wszystko ze względu na to, że Radio Z ma 36 lat, no i powiem wam, że urodziny to zrobiliśmy z przytupem. No nie będę skromny. Była wielka parapetówka, niespodzianki, ale najważniejsze to, że byliście wy. Zaprosiliśmy was do naszej nowej siedziby, pokazaliśmy radio od kuchni. No i jak wrażenia?
1: Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, jaki wy macie duży newsroom.
2: Bardzo mi się podobało, że mogliśmy też usiąść przy mikrofonach i sami coś powiedzieć. Fajnie właśnie było poznać na żywo prowadzących, pogadać sobie z nimi.
1: Jeżeli parapetówka, to tylko w Radiu Z.
0: No i fajnie. Jeden ze słuchaczy przyjechał aż ze Szczecina i tak mu się spodobało, że opisał tę wizytę w Kurierze Szczecińskim, a nam tak się podobały wasze odwiedziny, że postanowiliśmy, że robimy z tego nową świecką tradycję. Od teraz, 2 października, rokrocznie obchodzimy Dzień Słuchacza Radia Z i co roku otwieramy drzwi, a wy wpadacie do nas. Umowa stoi? No wiadomo, adres znany, tak? Warszawa. Tilaw podpowiada.

0: Lost Frequencies i Mary Frosch, Paraiso w Radiu Z. A już za moment nasze wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
4: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
5: Zadzwonimy,
6: pogadamy
4: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
3: jest pan, pani na głośno mówiącym,
5: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
4: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Już jutro przed 8:00 tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Marek, podaj tam to zamówienie.
12: Ty, przecież on nie słyszy.
11: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
13: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
9: Panie Pascalu.
8: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, jest niedziela, 11 października, dochodzi 20. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
17: Ataki w szkołach to nie była zorganizowana akcja, premier ujawnia po naradzie ze służbami. Kolejne uderzenie w lotnisko w Rijadzie, koalicja zapowiada odwet na Houthi. Podaruj mi trochę słońca. Jesień odpowie niebawem na ten apel.
0: 20.
17: Policja przeszukuje mieszkanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera i szefa MON, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Polak został zatrzymany dziś po południu. Groźby dotyczyły Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna wysłał je mailem do Służby Ochrony Państwa. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że sprawa traktowana jest śmiertelnie poważnie. Specjalne działania służb uruchomiono też po ostatnich atakach w szkołach. To nie była zorganizowana akcja przygotowana przez młodych ludzi. Usłyszeliśmy od premiera, który zwołał rano pilną naradę z ministrami.
18: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
17: Policjanci wrócą do szkół jutro i w kolejnych dniach. Patrole potrwają tak długo, jak będzie potrzeba, mówi rząd. Do tej pory w związku z całą sprawą zatrzymano 117 młodych osób. Została jeszcze godzina. Mieszkańcy Krakowa decydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta. Do 21:00 pod Wawelem trwa druga tura. Także przez godzinę obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Nie można zachęcać do głosowania na konkretną osobę czy zamieszczać w internecie materiałów wyborczych, przypomina Barbara Golanko, dyrektorka KBW w Krakowie.
19: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
17: A w sztabach kandydatów w Krakowie są nasi reporterzy, ich relacje w wiadomościach Radia Z za godzinę. Wtedy też podamy pierwsze sondażowe wyniki. Kolejny atak i pożar. Niezidentyfikowany pocisk uderzył w terminal lotniska w Rijadzie, informuje agencja AFP. Koalicja wojskowa pod wodzą Rijadu oskarża o niego jemeńskich Huti wspieranych przez Iran. Do krwawego ataku doszło także wczoraj, gdy w ostrzale rakietowym zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Międzynarodowa społeczność, w tym Francja, Egipt, Kanada i Japonia, potępiła te działania. Trump określił sobotnie uderzenie jako nieakceptowalne. Słoneczna i ciepła, czy chłodna i deszczowa? Jesień na razie nie może się zdecydować. Początek nadchodzącego tygodnia przyniesie co prawda tę smutniejszą odsłonę, ale końcówka i weekend dla zachowania harmonii. Znów ze słonecznym doładowaniem.
6: Do środy w większości kraju będzie pochmurno i wiecznie z przelotnymi deszczami. Termometry rano wskazywać będą tylko kilka stopni powyżej zera, natomiast w ciągu dnia w centrum i na wschodzie Polski temperatura będzie się wahać pomiędzy 11 a 16 stopni Celsjusza, mówi Anna Gryczman z IMGW.
20: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
6: Wstępne prognozy wskazują, że taka pogoda utrzyma się do soboty. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Ja pogodowych szczegółów więcej nie ujawniam. Zostawiam to Hubertowi, który będzie miał za chwilę szczegóły prognozy na najbliższe godziny. Zaglądamy tymczasem na drogi.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Zablokowany jest lewy pas i 4 km korka na trasie S7 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Skórów między Białobrzegami a Grójcem zdarzyły się 3 osobówki. Przejedziecie już drogą 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Drogowcy posprzątali po wypadku w pobliżu Kolonowa i nie ma problemu z przejazdem z Bydgoszczy w stronę Człuchowa. Nadal niewielki zator jest na ekspresowej 16 w kierunku Olsztyna w pobliżu miejscowości Borki Wielkie. To między Mrągowem a Biskupcem. Osobówka uderzyła w bariery. Ponad 2 km liczy zator na Zakopiance w stronę Krakowa. Ciągnie się od Gaju do Libertowa. Dawajcie znać, jeśli na waszej trasie dzieją się takie właśnie rzeczy.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: To teraz ja o tej pogodzie. No, sporo chmur w poniedziałek, ale słońce też znajdzie dla siebie trochę miejsca. Miejscami będzie przelotny deszcz, a na północy wschodzie możliwe burze. W górach wysoko śnieg. Hurra! Będzie biało, będzie pięknie. Ulepimy sobie sąsiada. Na termometrach od 10 do 13 stopni. W rejonach górskich no, będzie nieco chłodniej. To jest Dzieje się w Radiu Z. I tu dzieje się nawet w piosenkach, bo wyobraźcie sobie, że oni tę piosenkę nagrywali do obrazka. Pięściarza, boksera, Rockiego, jak on się ruszał. Zadawał ciosy. I powstało Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

Ale to jest zdolny facet. Gitarzysta, wokalista, fotograf i jeszcze marzy o tym, żeby być reżyserem filmowym. Brian Adamsa w wolnych chwilach przysiądzie sobie na chmurce numer 9, o czym śpiewał przez ostatnie 3 minuty w Radiu Z. A my nie mamy czasu na to, żeby sobie przysiąść, bo robota goni, moi drodzy, przed 21. To my jeszcze tak, pogadamy o Dniu Nauczyciela, poświętujemy obserwujących nas na Instagramie i wpadniemy na roztańczony narodowy. Mało? To pewnie, że dużo, ale z wami to sama przyjemność. Bądźcie z nami, to jest Dzieje się w Radiu Z. Teraz smacznego mango od Sylwii Grzeszczak.

0: Timbaland i Carrie Hilson, The Way I Are w Radiu Z. To jest program Dzieje się, a już w środę, szanowni państwo, Dzień Nauczyciela. No i my z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, co o nauczycielach myślą ci, którzy znają ich najlepiej, czyli dzieci. Czy bycie nauczycielem to ciężka praca? Co tak naprawdę dzieje się w pokoju nauczycielskim? I czy nauczyciele po lekcjach to wracają do domu, czy może mieszkają w szkole? No może być ciekawie. Odpowiedzi najmłodszych usłyszycie już w środę, 14 października, w programie Razem Lepiej w Radiu Z. A teraz, aż się boję, Przona zły, usłyszycie za chwilę, ale on nie jest taki zły. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Mamo, kiedy będzie obiad?
4: Jeszcze chwila. To co?
3: Czytamy.
4: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
3: Daj, ja znajdę.
5: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
3: Mamo, jeszcze do końca strony.
6: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
7: No i mamy jesień.
8: A ja mam dla ciebie cynk.
7: O, cynk. W sensie podpowiedź?
8: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
7: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: To ma sens.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
10: Marek, podaj tam to zamówienie.
11: Ty, przecież on nie słyszy.
10: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
12: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
13: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
13: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
20: Po reklamie.
21: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

Eagle Eye Cherry Safe Tonight w Radiu Z, 20:35 na zegarach. Moi drodzy, szykuje się coś naprawdę fajnego. Na Instagramie Radia Z do 400 tysięcy obserwujących brakuje nam już niecałych 2000. Kiedy tylko dobijemy do tej liczby, organizujemy w naszej siedzibie prywatny koncert. Ale uwaga, najlepsze jest to, że gwiazdę wybierzecie wy. No to kogo chcielibyście zobaczyć i usłyszeć na żywo? No już, wpadajcie na Instagram Radia Z, zostawcie obserwację i napiszcie w komentarzu pod naszym postem, kto powinien dla was zagrać. Bardzo jestem ciekaw, kogo wybierzecie. Jeżeli Pink, to już załatwione będzie teraz. Trustfall.

0: To jest Dzieje się w Radiu Z, Margaret i prima balerina, 20:42 na zegarach, moi drodzy, a my wróćmy do wydarzenia, które wstrząsnęło całym krajem. 60 tysięcy fanów muzyki bawiło się wczoraj na roztańczonym PGE Narodowym. Warszawa stała się stolicą muzyki tanecznej, a Stadion Narodowy największym parkietem w Polsce. Na scenie pojawili się m.in. Andrzej Piaseczny, Blanka, Sandon Grace i Maryla Rodowicz, która do duetu zaprosiła nawet Roxy Węgiel. No nie zabrakło także braci Golec.
1: Był power, była energia, faktycznie fantastyczna publiczność.
2: Tak się scena kiwała.
1: No, było czuć emocje. Roztańczony narodowy. Ale dużo młodych ludzi śpiewa, szaleje. Widzimy, jest dużo młodzieży, że tak powiem, właściwie to chyba 4 pokolenia są tutaj, ale chyba przeważa młodzież. Z tego tak zaobserwowałem.
3: Cieszę się, że zostałam tutaj zaproszona też przez Marylę Rodowicz, żebyśmy zaśpiewały właśnie piosenkę Damą Być w nowej wersji. Super emocje, pozytywna energia od rana i tak naprawdę no, dla mnie każdy występ z Marylą to jest ogromne wyróżnienie i duży zaszczyt. Samo to, że mogłam stworzyć z nią nową wersję tej piosenki, to jest dla mnie coś pięknego.
0: Na relacje z największej imprezy w Polsce możecie zobaczyć na Instagramie Radia Z. Madonna no, też miała wpaść, tylko podobno trema ją zjadła. To zaśpiewa teraz w Zetce.
4: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love w Radiu Z, a już za 2 minuty nasze wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
4: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
3: Jeden hit, jedna hitstoria. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hitstorie Kędzierskiego. Już jutro około 14.20. Tylko w Radiu Z.
4: Piotr Kędzierski, zapraszam.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Marek, podaj tam to zamówienie.
6: Ty, przecież on nie słyszy.
5: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
7: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
8: Mamo, kiedy będzie obiad?
9: Jeszcze chwila. To co?
8: Czytamy.
9: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
8: Daj, ja znajdę.
10: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
8: Mamo, jeszcze do końca strony.
11: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
1: Po reklamie.
0: Niedziela, 11 października, dochodzi 21. Słuchacie Radia Z. Teraz wiadomości. Ola Wojciechowska.
12: Wybory, które przyciągały uwagę całej Polski, właśnie się kończą. Kraków wybrał prezydenta i nasi reporterzy mają dla was sondażowe wyniki. Górnicy zostaną maszynistami. Troje zacznie kurs od stycznia.
0: 21.
12: Koniec głosowania, lokale wyborcze zamknięte i niebawem wszystko będzie jasne. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska, kto będzie rządzić Krakowem? Mieszkańcy głosowali dziś w drugiej turze, zdecydowali, a my znamy pierwsze sondażowe wyniki. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest w krakowskim hotelu Forum na wieczorze wyborczym Łukasza Gibały. Przemku, wszystko wskazuje na to, że jesteś w sztabie zwycięzcy.
13: Najprawdopodobniej tak, tak można sądzić po tym, jaki aplauz tutaj panuje. Cały czas czekamy na ogłoszenie tych sondażowych wyników. One jeszcze się nie pojawiły, ale to już za chwilę. Za chwilę poznamy wyniki Exit Poll, sondażu, który był organizowany przez Ipsos dla telewizji polskiej, telewizji TVN i dla Polsatu. I tak, mamy już te wyniki. Drodzy Państwo, wynika z nich, że drugą turę wyborów prezydenckich wygrał zdecydowanie Łukasz Gibała, zdobył 61% głosów. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 39%. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, to Monika Piątkowska poprawiła swój wynik z pierwszej tury około 10%, Gibała aż o 34%. No po tym, jak te wyniki zostały wyświetlone na telebimie, jak słychać zresztą, zapanowała tutaj euforia. Łukasz Gibała już 3 razy startował w wyborach na prezydenta miasta. Po raz pierwszy 12 lat temu. 3 razy przegrał i teraz za 4. razem wygrał i to zdecydowanie. Chociaż to sondaż, to przewaga ponad 30% pokazuje, że wyniki wyborów się już raczej nie zmienią. No i właśnie poznaliśmy nowego prezydenta miasta Kraków. Przemek Taranek, Radio Z.
12: To teraz przenosimy się do jednej z krakowskich restauracji, gdzie swój wieczór wyborczy organizowała Monika Piątkowska. Tam na miejscu jest reporter Marcin Friedrich. Już się słyszymy. Marcin, jak przyjęto wyniki?
14: No było głośno przez chwilę, ale nastroje raczej oczywiście minorowe i tego się tu chyba spodziewano. Nie ma tu w sztabie polityków z pierwszych stron gazet. Mało kto chce chyba się bowiem sklejać z tą wyborczą porażką i to w takiej skali. Teraz przyjdzie czas na rozliczenia, analizy tego wyniku. Różnice między zwycięskim Łukaszem Gibałą a przegraną Moniką Piątkowską to około przecież 20 punktów procentowych i to przy sporej frekwencji przekraczającej nieco 40% i to dla działaczy i krakowskiej koalicji, ale i dla liderów w Warszawie. Warszawie będzie spore pole do przemyśleń, co nie zadziałało. Czy to był może efekt Aleksandra Miszalskiego, odwołanego w majowym referendum prezydenta koalicji? Czy może wycieczki warszawskich polityków koalicji w trakcie tej kampanii wyborczej? A może to po prostu specyfika miasta? Przypomnę, 60 ponad procent dla Łukasza Gibały i blisko 40% dla Moniki Piątkowskiej. To sondażowy, jeszcze raz przypomnę, wynik exit poli. Kraków, Marcin Frydlich, Radio Z.
12: Na oficjalne wyniki musimy poczekać. Poznamy je prawdopodobnie w nocy. Przedterminowe wybory w Krakowie to jest efekt referendum z maja, w którym krakowianie odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. 71-letni papież Leon XIV poinformował, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w bardzo początkowej fazie. Ojciec Święty podda się operacji jego usunięcia i wiadomo, że zabieg ma się odbyć w najbliższych dniach. O swoim wsparciu i bliskości zapewnili Leona XIV prezydent i premier Włoch. Na razie nie wiadomo, czy odbędzie się zaplanowana na początek listopada podróż papieża do Urugwaju, Peru i Argentyny. Z podziemnych chodników prosto na kolejowe szlaki ruszają górnicy. Troje rozpoczęło kurs, który przygotuje ich do pracy maszynisty w kolejach śląskich. Tę możliwość daje wspólny program Śląskiego Przewoźnika i Polskiej Grupy Górniczej. Naukę o nowym zawodzie rozpoczną w styczniu, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
15: Obejmuje 298 godzin zajęć z zakresu m.in. prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, infrastruktury, budowy pojazdów kolejowych, urządzeń bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia.
12: Na koniec kursu egzamin i licencja, potem praktyki i egzamin kolejny na świadectwo maszynisty. Koleje Śląskie chcą przekwalifikować w ten sposób 200 górników. Kolejową magistralę zamieniamy na asfaltowe drogi. Wiadomości dla kierowców.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Ruch wahadłowy jest teraz na drodze krajowej 41 w Opolskiem. W pobliżu Prudnika osobówka uderzyła w bariery i problemy są na odcinku Trzebinia-Prudnik. Mogą potrwać około półtorej godziny. 5 kilometrów ma korek na remontowanym odcinku A2 w stronę Poznania, między Osieczą Pierwszą a Sługocinem. Prawie 2 kilometry z kolei ma zator na autostradowej obwodnicy Wrocławia na wysokości węzła Psiepole w stronę węzła Wrocław Północ. W sprawie dróg kontakt do nas niezmienny. Dawajcie znać.
3: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
16: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Poniedziałek raczej pod chmurką, ale słońce też tam od czasu do czasu się pojawi. Będą też przelotne deszcze, a na północnym wschodzie możliwe burze. W górach będzie śnieg. Na termometrach od 10 do 13 stopni, chłodniej będzie w rejonach górskich, także tam ubierzcie się ciepło. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. John Bon Jovi wpadł z kumplami.

To Alexis Jordan, Happiness w Radiu Z. To jest program Dzieje się. 16 minut po 21 do 22 też będzie się działo, bo za chwilę sprawdzimy, kto był i kto będzie gościem w programie Lubię To. A poza tym wpadniemy na chwilę do kędziora, żeby popatrzeć, jak się mają jego historie i czy kreatywności mu nie brakuje. Temper City, Self-Aware. Jedna z moich ulubionych ostatnio piosenek. To jest naprawdę dobry groove na niedzielny wieczór.

0: Jak oni pięknie razem brzmieli. Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic w Radiu Z. To jest program Dzieje się, kochani, i faktycznie dzieje się, ale nie tylko u nas. W tym tygodniu w programie Mateusza Ptaszyńskiego Lubię to też się działo. Między innymi gośćmi byli chłopaki z boysbandu Bagiego. Opowiedzieli o kulisach powstania zespołu, o swoich muzycznych planach i o tym, jak przygotowywali się do roztańczonego narodowego. No, co więcej, skoro boysband, to nawet zaśpiewali fragment swojego wiralowego hitu I am from Poland.
1: I am from Poland, ty dzisiaj będziesz moja. Widzę to w twoich oczach, że nie potrafisz oprzeć się.
0: No właśnie, a już w najbliższy wtorek po godzinie 20 odwiedzi nas kolejny zespół, tym razem to Girls Band Lale, który stworzyła influencerka Monika Kociołek. Słuchajcie, Lubię to w Radiu Z i słuchajcie też Davida Getty, Aloka i Stick Figure, bo oni już za moment.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania,
3: po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mamo, kiedy będzie obiad?
7: Jeszcze chwila. To co?
6: Czytamy.
7: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
6: Daj, ja znajdę.
8: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
6: Mamo, jeszcze do końca strony.
9: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
10: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Marek, podaj tam to zamówienie.
14: Ty, przecież on nie słyszy.
13: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
15: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
5: Po reklamie.

0: Ach, ten Artur Rojek, Mirafiori, no fajnie się wspomina, prawda? Zwłaszcza to ciasto jabłkowe. No wpływa to na wyobraźnię, ale to mają do siebie wielkie hity, że działają. 21:34, a propos największych przebojów muzycznych, wspomnień i gwiazd, które próbują odgadnąć, z jakich lat pochodzą znane hity, to wszystko znajdziecie w Hitsterze, który w Polsacie prowadzi nasz kolega z redakcji Piotr Kędzierski, a w Radiu Z Piotrek zdradza historie, które kryją się za największymi przebojami.
1: Jeden hit, jedna hitstoria. Hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Jeju, jak ja się w niej kochałem, ale ja się w niej... Oj, dobra, zaczynamy. Ten przebój Jennifer Lopez miał pierwotnie zaśpiewać zupełnie ktoś inny. Autorką Let's Get Loud jest inna ikona latynoamerykańskich brzmień, czyli pani Gloria Estefan. Napisała też piosenkę tak naprawdę z myślą o sobie, ale uznała, że zbyt przypominał jej wcześniejsze przeboje. Postanowiła więc dać utwór Jennifer, który stał się jednym z jej największych hitów.
0: Ty sobie, Kędzier, nie myśl, że tylko ty się kochałaś, i ja zresztą też, ale nie o tym. Historia Kędzierskiego od poniedziałku do piątku po 14 na antenie Radia Z, a w każdą sobotę i niedzielę nowe odcinki Hitstera w Polsacie. Teraz wspomniana całkiem niedawno, znana zdaje się państwu, J-Lo.

Kasia Cerek-Picka na kolana i tak te zdecydowane damskie słowa przypomniały mi o jednej rzeczy. Panowie, 11 października jest Dzień Dziewczyny. Nie daj Boże, nie zapomnijcie o tym. A nawet jeżeli, to jeszcze macie 2 godziny i 14 minut na świętowanie. W ZC Backstreet Boys.

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
2: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Mamo, kiedy będzie obiad?
5: Jeszcze chwila.
6: To co?
4: Czytamy.
6: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
4: Daj, ja znajdę.
7: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
4: Mamo, jeszcze do końca strony.
8: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
0: Po reklamie.
9: Niedziela, 11 października, słuchacie Radia Z. 22 dochodzi. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
10: Kraków ma nowego prezydenta. Miastem będzie rządzić Łukasz Gibała. Rosyjskie ataki na ukraińskie elektrownie, energetyczny rozejm to fikcja. Koniec z absurdami. Będą nowe przepisy dla małych rowerzystów.
9: 22.
10: Zdecydowana wygrana Łukasza Gibały w wyborach na prezydenta Krakowa. Według sondażowych wyników zdobył 61% głosów, a jego kontrkandydatka Monika Piątkowska 39%. Oficjalne wyniki spłyną za kilka godzin, ale biorąc pod uwagę różnice, głosowanie jest już rozstrzygnięte. Na wieczorze wyborczym zwycięzcy jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, co mówił Gibała po ogłoszeniu wyników Exit Poll?
11: Zaczął oczywiście od podziękowań dla tych, którzy na niego zagłosowali, dla współpracowników. Dziękował swojej partnerce, ale też tym, którzy oddali swoje głosy na Monikę Piątkowską.
12: Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta.
11: Łukasz Gibała mówił też o tym, że do końca kadencji zostały dwa bardzo trudne lata.
12: Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
11: Nowy prezydent będzie miał na to tylko nieco ponad dwa lata, bo obejmuje urząd w połowie kadencji po odwołanym w majowym referendum Aleksandrze Miszalskim.
10: Ja przypomnę, że według Exit Poll 61% dostał Łukasz Gibała, Monika Piątkowska 39% głosów. I do jej sztabu przenosimy się teraz. Tam jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, jak kandydatka skomentowała te sondażowe wyniki?
13: Podziękowała wyborcom, którzy zdecydowali się oddać na nią swój głos. Mówiła o ciężkiej pracy, którą wykonał cały sztab i działacze Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Dodała, że nie przestaje pracować dla miasta, bo z nim jest związana. To zresztą podkreślała wielokrotnie. Wreszcie pogratulowała przeciwnikowi Łukaszowi Gibale i dodała do tego znaczący przekaz.
14: Życzę Ci powodzenia, życzę Ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu. Ale równocześnie mówię Ci bardzo twardo. Będę patrzyła na ręce.
13: Przypomnę, że przed Łukaszem Gibałą sporo pracy nad znalezieniem większości w Radzie Miasta. Jego klub to zaledwie 6 radnych, a radnych koalicji jest w 43-osobowym gremium 19. Gibała będzie więc musiał budować koalicję z PiS-em i Lewicą, jeśli się uda. Kraków, Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Liczenie głosów cały czas trwa. Miejska Komisja Wyborcza szacuje, że oficjalne wyniki powinny być znane między 2 a 3 w nocy. Administracja USA grozi Kijowowi wstrzymaniem dostaw broni i wymiany danych wywiadowczych. Chce w ten sposób zmusić Ukrainę do zaprzestania ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, a pisze o tym najnowszy Financial Times. Tymczasem wydarzenia ostatnich godzin pokazują, że ogłoszony przez Trumpa rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją to fikcja. I to nie Kijów, a Moskwa uderza w kolejne cele. Tuż po deklaracji amerykańskiego prezydenta Putin posłał drony na elektrociepłownię w Charkowie, wcześniej zaatakował elektrownię w Kijowie. Trump dziś rano ogłosił, że ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą wchodzi w życie energetyczne zawieszenie broni. Obie strony się na to zgodziły. Nie złamcie tego, napisał w serwisie True Social, ale żadnych szczegółów nie podał. Rodzice i dzieci od teraz razem na ścieżce rowerowej. Rząd kończy z absurdalnym prawem i zapowiada rewolucyjne zmiany w przepisach dla małych cyklistów. Co dokładnie się zmieni, ustalił reporter Radia Z Jan Kielak.
15: Resort chce, żeby na kartę rowerową mogły zdawać już 9, a nie 10-latki. To ważne, bo wiele dzieci rozpoczyna edukację wcześniej od swoich rówieśników, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
0: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek, chociaż był w klasie 4, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
15: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że młodsze dziecko jadące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako piesze. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po ścieżkach rowerowych. Jan Kielak, Radio Z.
10: I resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Słońca trochę będzie jutro, z tym, że w przewadze niestety chmury, miejscami może popadać przelotnie, a na północnym wschodzie pojawią się burze. Będzie śnieg w górach, także jak ktoś chce na dechę, na narty, proszę bardzo, na termometrach coraz skromniej, od 10 do 13 stopni. Ale cóż, life is life, moi drodzy, no, taki mamy klimat, sorry. Opus w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, witajcie.

0: ależ to fajnie buja ta piosenka. Pumped Up Kicks, Foster the People w Radiu Z. Kwadrans po 22. Moi drodzy, do godziny 23 wdzieje się. Będzie trochę mrozu. No, zima idzie, to trzeba się przygotować, ale akurat tego, którego lubicie, wywiad z mrozem, piosenka i tak dalej. I jeszcze do tego opowiemy o ogłoszeniu z czwartku co do openera. No, same przyjemności. No, to żeby już tych przyjemności było tyle, że nam się w głowie przewróci, to jeszcze Dawid Kwiatkowski z Margaret. Później ci opowiem w Radiu Z.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Jakby się człowiek nie starał, to nie można ich nie lubić. Chumbawamba, Tap Stamping w Radiu Z, 22:24 na zegarach. Szanowni Państwo, jeszcze kilka chwil pozostało do openera, ale my już powoli zaczynamy opowiadać Wam, kto wystąpi na festiwalowej scenie. W czwartek na naszej antenie ogłosiliśmy kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji.
1: Oho, na openerze 2027 wystąpi Ellie Goulding.
0: No i to nie jest koniec ogłoszeń. Jak będziecie z Zetką, to zyskacie na tym. No interesik jest dobry. My mówimy kto, a wy się cieszycie. I wszyscy później lecimy na Openera 2027.
2: Reklama.
3: Mamo, kiedy będzie obiad?
4: Jeszcze chwila. To co?
3: Czytamy.
4: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
3: Daj, ja znajdę.
5: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
3: Mamo, jeszcze do końca strony.
6: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
7: Marek, podaj tam to zamówienie.
8: Ty, przecież on nie słyszy.
7: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
9: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
10: Po reklamie.

0: ale zestaw imprezowy Pitbull, Neo, Afrojack, Nair, Give Me Everything w Radiu Z. Za 24 minuty będzie 23. Szanowni Państwo, niedawno swoją premierę miała 7. płyta Mroza, Wszystko Czego Chciałem, na której artysta łączy dwa muzyczne światy. Brzmienia chilloutu z elementami soulu i gitarową, rockandrollową energią. Nawet rockabilly gdzieś tam pobrzmiewa. Mrozu ruszył też w trasę koncertową, odpowiedni moment tour, podczas której fani mogą usłyszeć zarówno jego najnowsze, jak i najnowsze utwory, jak i największe przeboje. Nasza Magda Barczyk miała okazję porozmawiać z Mrozem.
1: Kiedy ostatnio zrobiłeś coś po raz pierwszy?
2: Przy okazji tej płyty miałem okazję współpracować już nie tyle co na samym albumie, ale nagrałem i będę z nimi występował, współpracować z takim zespołem Ritmo Bloco. To jest zespół od brazylijskiej batucady. To jest taka rytmiczna, bębnowa muza, którą w jakimś sensie możecie kojarzyć z parad tych karnawałowych w Rio. To jest fajne doświadczenie, no jakby podkręcanie swojej aranżacji z takim kolorem z Ameryki Południowej. No przy tej płycie po raz pierwszy nagrywałem orkiestrę. Coś tutaj jeszcze przy tej płycie nowego. No po raz pierwszy chyba od dawna nie śpiewałem duetu z kobietą. Zawsze zapraszałem do piosenek moich kumpli, a tym razem na płycie znajduje się Zalia i Julia Pietrucha i wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę w jednym i drugim przypadku.
1: A ty z natury jesteś takim człowiekiem, który jest ciekawy nowości, czy raczej tak z dystansem podchodzisz do nowych rzeczy?
2: Jak najbardziej. Uwielbiam nowe doświadczenia, uwielbiam podróżować do miejsc, którym nie byłem wcześniej. Tak mówi się, że fajnie się wraca do miejsc, których się już było, tak? Gdzieś polecimy i to, ale tu jest fajnie, tu można było wrócić, ale świat jest tak wielki, tak piękny, a życie jest takie krótkie, więc warto jak najwięcej doświadczać.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się, czego Mrozu naprawdę chce, jak wygląda jego życie po 40 i jakie nowe wyzwania przed nim stoją, wskakujcie na naszego YouTube'a. Tam znajdziecie cały wywiad. A tu w Radiu Z znajdziecie Mroza z Zalią. Odpowiedni moment. Gramy teraz.

Andy Watt, I Love My People w Radiu Z. To bardzo ładne wyznanie, moi drodzy, no ale trudno nie kochać swoich ludzi, jak się ma takich jak my, na przykład w Zetce. Są pytania, których normalny człowiek raczej by nie zadał, ale od czego mamy Michała Kempę i Wojciecha Fiedorczuka? W tym tygodniu sprawdzali, czy studenci w akademikach są grzeczni, kto już grzeje w kaloryferach, a nawet dzwonili na Filipiny w sprawie prezydenta. A jutro na celowniku Kraków i nastroje po drugiej turze wyborów prezydenckich jest pani na głośno mówiącym od poniedziałku do piątku o 7:00. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Tam panowie się goszczą i naprawdę dają radę. A to najpiękniejsza piosenka ever.

To jest Radio Z, Enrique Iglesias, Duele El Corazon. Najbardziej lubię, jak oni se plenią i wtedy to jest podobno prawidłowy hiszpański. U nas wysyłali mnie do logopedy z czymś takim. Eli Aux i Lavinia, Reasons. To jest nowość w Radio Z. Posłuchajcie, bo dźwięki znane i lubiane.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem. No i dlatego musiał wam to powiedzieć. Musiałem wam to powiedzieć. Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno. No, musiałem wam to powiedzieć. Już jutro o 11:20, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
0: Reklama.
3: Marek, podaj tam to zamówienie.
4: Ty, przecież on nie słyszy.
3: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
5: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
6: Mamo, kiedy będzie obiad?
7: Jeszcze chwila. To co?
6: Czytamy.
7: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
6: Daj, ja znajdę.
8: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
6: No jeszcze do końca strony.
9: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
0: Po reklamie.
10: Jeszcze jest niedziela, 11 października, słuchacie Radio Z. Teraz Ola Wojciechowska i wiadomości. Zapraszamy.
11: Kraków postawił na Łukasza Gibałę, to on będzie rządzić miastem. USA grożą Ukrainie odcięciem od broni, chcą powstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie. Jedna dynia na 100 sposobów. Posłuchajcie, co można z niej wyczarować.
10: 23.
11: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Według sondażowych wyników zdobył 61% głosów. Jego konkurentka Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zdobyła prawie 40%. Łączymy się ponownie z Marcinem Friedrichem, który jest w Krakowie właśnie.
12: Jestem.
11: Marcinie, tak jest. Kiedy Gibała zacznie rządzić miastem?
12: Od ogłoszenia wyników w dzienniku urzędowym w ciągu 2 tygodni musi być zwołana sesja rady, na której prezydent złoży ślubowanie. To wydarzy się 21 października i od tego momentu miasto będzie w jego rękach. Pierwsze poważne wyzwanie przed Gibałą to złożenie projektu budżetu. Nowy prezydent ma na to czas do 15 listopada, mówi szef radnych koalicji w krakowskiej radzie Grzegorz Stawowy.
13: Jeżeli przedstawi budżet przygotowany przez Stanisława Krasika, znaczy, że nie ma żadnego pomysłu. Powinien przedstawić swój budżet i wtedy będziemy widzieli, w jakim kierunku jego tok myślenia podąża.
12: Kraków jest najbardziej zadłużonym polskim miastem. W przyszłym roku deficyt budżetowy może sięgnąć nawet 1 000 000 000 zł. Na takim mniej więcej poziomie zamknie się on także i w tym roku. Kraków, Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Łukasz Gibała obejmie urząd prezydenta po odwołanym w majowym referendum Aleksandrze Miszalskim. MSWiA ujawnia kolejne szczegóły po zatrzymaniu mężczyzny, który groził premierowi i szefowi MON. To około 60-letni Polak. Służby namierzyły jego aktywności w internecie, gdzie należał do radykalnych grup głoszących skrajne poglądy i wzywających do przemocy i nienawiści w życiu publicznym, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mężczyzna został zatrzymany dziś po południu na Dolnym Śląsku po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na premiera Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka. Kamysza. Internetowa mowa nienawiści, fascynacja przemocą, bronią, nazizmem. To wszystko łączy też młodych ludzi zatrzymanych po ostatnich atakach w szkołach. To ponad 100 osób, nastolatkowie, którzy nie działali w żadnej zorganizowanej grupie. Nie łączył ich wspólny challenge, powiedział premier na specjalnej odprawie z ministrami i służbami. Co dzieje się teraz z zatrzymanymi, wie reporter Radia Z Michał Dzienyński.
14: Wobec pełnoletnich kierowane są wnioski o tymczasowy areszt młodszych schroniska. Dla nieletnich część dostaje do służb policyjne albo kierowani są do szpitali psychiatrycznych. Przerażające jest to, co znajdowaliśmy w ich domach i plecakach, opowiada komendant główny policji Marek Boroń.
15: Noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
14: Według ABW za atakami w szkołach nie stoją też obce służby, ale narastające napięcie społeczne może być wykorzystane do destabilizacji państwa. Premier Tusk podkreślał natomiast, po atakach w szkołach konieczna jest współpraca policji, służb, nauczycieli i rodziców.
11: Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że do piątku na biurko prezydenta trafi też ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Waszyngton zwiększa presję i grozi Ukrainie odcięciem dostaw broni, jeśli ta nie przestanie atakować rosyjskich rafinerii. Do tych informacji dotarli dziennikarze Financial Times, którzy ustalili, że przedstawiciele amerykańskich władz rozmawiali m.in. z zastępcą szefa biura prezydenta Ukrainy Pawłem Palisą. Nacisk USA zbiegł się z deklaracją Trumpa, który ogłosił natychmiastowe energetyczne zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Zełenski ją poparł i zapewnił, że wstrzymał wstrzyma ataki, o ile to samo zrobi Rosja. Ta jednak krótko po zapowiedzi Trumpa uderzyła w dwie ukraińskie elektrownie. Putin coraz częściej atakuje blisko naszej wschodniej granicy. Na Lubelszczyźnie syreny wyją niemal codziennie. Alerty wybudzają mieszkańców i stawiają na nogi także w środku nocy. Zakłady pracy, szpitale, szkoły i uczelnie uczą się, jak reagować na zagrożenie z powietrza. Ostatnio na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zaktualizowano procedury. Lubelską uczelnię odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: W czasie alarmu wykładowca bezwzględnie przerywa zajęcia i przechodzi ze studentami na korytarz czy do piwnicy. Ewakuacją kierują oddelegowani do tego pracownicy. Mówi mi Małgorzata Stręci-Wilk, kanclerz UMCS-u.
17: Mamy otwartą przestrzeń, mamy różnego rodzaju gości, konferencje, wydarzenia. Wtedy te osoby są odpowiedzialne za wskazanie tego kierunku, gdzie mamy się udać w razie zagrożenia.
16: Taki scenariusz jest cały czas utrwalany na szkoleniach. Ewakuację trenują zarówno pracownicy, jak i studenci. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Własne procedury na Lubelszczyźnie opracowane mają już szkoły, urzędy i szpitale. Pomarańczowa, jesienna królowa. Jest tylko jedna. To dynia, której o tej porze roku jest najwięcej. Musy i przetwory. Pieczona, gotowana, marynowana. Co kto lubi i potrafi z niej wyczarować. Posłuchajcie, dlaczego dynię warto wprowadzić do swojej diety. Powie wam Adam Kaźmierczak.
18: Dynie to po prostu zdrowotne bomby. Działają odkwaszająco na nasz organizm. Zawierają błonnik i naturalne barwniki, pozytywnie wpływające na wzrok i odporność. W dodatku są bardzo wdzięcznym składnikiem kulinarnym. Mówi mi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
19: Bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić.
18: Także wybór dyni jest duży, ponieważ istnieje 30 gatunków i setki odmian. No na przykład dynia makaronowa, której miąższ po ugotowaniu zamienia się w warzywne spaghetti. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Sezon dyniowy trwa zazwyczaj do końca listopada i ja tym dyniowym akcentem żegnam się z wami. Kolejne wiadomości przygotowuje już Krzysztof Białkowski. Będą punktualnie o północy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: A jutro pogoda trochę w kratkę, chmury, przejaśnienia i miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie może nawet zagrzmieć, a wysoko w górach będzie pruszył śnieg. Temperatura od 10 do 13 stopni, także jesień na całego z elementami zimy. Ci, którzy tęsknili, no to mają. Spokojnej nocy. Hubert Radzikowski, papa, koniecznie bądźcie z Zetką.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Łukasz Gibała już bardzo blisko objęcia stanowiska prezydenta Krakowa. Według danych z ponad 99% obwodów głosowania Gibała w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa zdobył około 62% głosów, a jego kontrkandydatka Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej około 38%. Frekwencja wyniosła około 44%, podała Państwowa Komisja Wyborcza. Terminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna, który groził i planował atak na premiera, został zatrzymany, podał na Platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na razie nie ma więcej szczegółów. Natychmiast zareagował na to Donald Tusk, który podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie. Informacje o planowanym ataku na szefa rządu i ministra obrony narodowej najpierw dostała Służba Ochrony Państwa. Potem sprawa została przekazana policji, która zweryfikowała sygnały i stwierdziła, że istnieje realne zagrożenie. Nad sprawą pracują specsłużby. Mówił po specjalnej odprawie rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
0: Mimo doniesień o zagrożeniu premier pracuje normalnie, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Będzie nowa ustawa, która skutecznie ma chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. To muszą być skuteczne narzędzia weryfikacji wieku, a nie pusty komunikat. Jeśli masz 18 lat, kliknij, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Niewątpliwie tożsamość cyfrowa, europejska tożsamość cyfrowa może być jednym z narzędzi, natomiast nie tylko. Wiemy, że już jest też w Sejmie ustawa dotycząca dostępu do pornografii i tam jest kilka rozwiązań, które umożliwiają sprawdzanie wieku.
0: Polska propozycja ma być omawiana także w Komisji Europejskiej i na pewno polski rząd czeka batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych, a w ciągu najbliższych tygodni na biurko prezydenta ma trafić ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Sanepid doposaża swoje laboratoria badające groźne patogeny, bo coraz częściej dochodzi do podejrzanych incydentów. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasia.
3: Coraz częściej dochodzi do zatruć żywnością czy suplementami. Każdy taki przypadek trzeba zbadać pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane. Badane są też towary przejeżdżające przez granicę, mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
4: Kto jest dostawcą, skąd jest ten transport, jakie produkty zawiera i jakie ewentualne zagrożenia może nieść ze sobą taki transport. Potem są pobierane próby.
3: Takich badań służby sanitarne wykonują nawet kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Sanepid stawia też na nowoczesny sprzęt, na doposażenie swoich laboratoriów do badania wody i żywności. Inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z resortu finansów. To była pierwsza w Polsce taka operacja endoskopia biportalna. Przez jedno niewielkie nacięcie lekarze Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii najpierw wprowadzili kamerkę, a potem chorej na nowotwór kobiecie usunięto przerzuty do kręgosłupa. To mniej bólu i szybszy powrót do sprawności, mówi Radiu Z dr Kamil Krystkiewicz z oddziału neurochirurgii i nowotworów układu nerwowego.
5: Możemy wykonywać zabiegi operacyjne na kręgosłupie z wykorzystaniem mniejszych cięć i mniejszej inwazji, dając szansę pacjentom na mniejsze dolegliwości bólowe i szybszy okres rekonwalescencji.
0: Pacjentka, u której lekarze oddzielili w ten sposób guz przerzutowy od kręgosłupa, czuje się dobrze. Teraz czeka ją radioterapia. Dron nieznanego pochodzenia naruszył poprzedniej nocy przestrzeń powietrzną Mołdawii. Spadł i wybuchł około 40 km od Kiszyniowa. Na szczęście nie spowodował ofiar ani zniszczeń materialnych, ponieważ od początku roku takich incydentów było w Mołdawii blisko 60. Tamtejsze władze przygotowują specjalne strefy schronienia przy przejściach granicznych. Mają chronić przed atakiem dronów. Niemcy mówią nie łagodzeniu sankcji wobec Rosji. To reakcja Berlina na porozumienie prezydentów Trumpa i Putina w sprawie dostaw rosyjskiej ropy. Jak donosi z Berlina nasz korespondent Wojciech Hernes, Niemiecki rząd dalej będzie twardo trzymać się dotychczasowych sankcji.
6: Rzecznik rządu federalnego Stefan Cornelius oświadczył w Berlinie, że Niemcy nie zamierzają naśladować amerykańskiego posunięcia i otwierać rynku na rosyjskie paliwa. Porozumienie Trumpa z Putinem o czasowym złagodzeniu restrykcji oznacza dalsze polityczne rozchodzenie się stanowisk USA i Europy i podważa wiarygodność sankcji. Ministerstwo Gospodarki zapewniło, że Niemcy pozostają w pełni zaangażowane w realizację unijnych pakietów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Sankcji wobec Rosji nie zamierza łagodzić także cała Unia Europejska. Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, mówiła, że ich zawieszenie dałoby Moskwie nowe pieniądze na prowadzenie wojny. Unia Europejska planuje ograniczyć import aut hybrydowych z Chin. Europa chce w ten sposób chronić swój przemysł motoryzacyjny. Hybrydy z państwa środka stanowią obecnie 1/4 sprzedaży tych aut w Unii. W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych nie są obłożone cłami zaporowymi. Wczoraj o tych planach zostali poinformowani unijni ambasadorowie. W tym miesiącu zaplanowano szczyt Unia Europejska-Chiny. Inwazja motoryzacyjna państwa środka w Europie ma być jednym z najważniejszych tematów. Włoska mafia zmienia metody działania. Coraz częściej zamiast broni i fizycznej przemocy wykorzystuje sztuczną inteligencję, twierdzą specjaliści. Gangi stają się teraz holdingami technologiczno-finansowymi i obracają kryptowalutami. A zamiast płatnych zabójców rekrutują hakerów. Wykorzystują AI m.in. do cyberataków, oszustw z użyciem deepfake'ów, wymuszeń i prania brudnych pieniędzy. Według ekspertów sztuczna inteligencja pozwala przestępcom działać na większą i trudniejszą do wykrycia skalę, co bez skutecznych regulacji może zagrozić bezpieczeństwu na całym świecie. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Kraków. Czekamy na ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w tym mieście. PKW przekazała wyniki z 99,78% obwodów wyborczych, czyli do przeliczenia zostało już naprawdę niewiele. Według tych opublikowanych już danych Łukasz Gibała w drugiej durze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa zdobył nieco ponad 62% głosów, a jego konkurentka Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zdobyła prawie 38%. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Kiedy zostaną już policzone wszystkie głosy, a wyniki zostaną ogłoszone w dzienniku urzędowym, musi być zwołana sesja Rady Miasta, na której prezydent elekt złoży ślubowanie. Prawdopodobnie wydarzy się to 21 października. Pierwsze poważne wyzwanie przed Łukaszem Gibałą to złożenie projektu budżetu. Nowy prezydent ma na to czas do 15 listopada. Mówi szef radnych Koalicji Obywatelskiej w krakowskiej Radzie Miasta Grzegorz Stawowy.
1: Jeżeli przedstawi budżet przygotowany przez Stanisława Kracika, znaczy, że nie ma żadnego pomysłu. Powinien przedstawić swój budżet i wtedy będziemy widzieli, w jakim kierunku jego tok myślenia podąża.
0: Kraków jest najbardziej zadłużonym polskim miastem. W przyszłym roku deficyt budżetowy może sięgnąć nawet miliarda złotych. Na takim mniej więcej poziomie zamknie się on także w tym roku. Łukasz Gibała obejmie urząd prezydenta po odwołanym w majowym referendum. Aleksandrze Miszalski. Teraz Bydgoszcz i zakończona śmiertelnym postrzałem interwencja policji. Funkcjonariuszka postrzeliła agresywnego 44-latka, który w czasie interwencji zaatakował policjantów nożem. Do zdarzenia doszło około 21:00. Mundurowi zostali wezwani do interwencji w kamienicy na osiedlu Błonie, gdzie mężczyzna miał dokonywać samookaleczeń. Policjanci wezwali wsparcie. Na miejscu pojawiły się kolejne patrole. Mężczyzna jednak nie przestawał być agresywny. Po jakimś czasie akcja przeniosła się na zewnątrz budynku. W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, raniąc napastnika. Obecni na miejscu ratownicy przystąpili do udzielania postrzelonemu mężczyźnie pomocy. 44-latek został potem przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. O zdarzeniu została poinformowana prokuratura. Na miejscu interwencji trwają oględziny. Atak nożownika w szpitalu w Skarżysku Kamiennej. 60-letni pacjent zaatakował nożem pielęgniarza. Życiu medyka nie grozi niebezpieczeństwo. Napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Według policji nie było niebezpieczeństwa dla innych osób. Mundurowi wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 21-latki, która przedwczoraj zaatakowała nożem 3 osoby w szkole w Warszawie. Młoda kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Zraniona przez nią 17-letnia dziewczyna trafiła do szpitala. Dwie inne kobiety nie wymagały hospitalizacji. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do kilku poważnych aktów przemocy. W Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób, a w szkole podwyżkowym w Leszczydole Nowina 15-latek zabił woźno. A w reakcji na te ataki premier zarządził kontrolę w szkołach. Jak dotąd sprawdzono ponad 65 tysięcy placówek. Efekty działań policji są zatrważające. Zatrzymano 117 młodych osób, których łączą wspólne mianowniki. Fascynacja przemocą, nazizmem, kultem siły i bronią. I o ile kolekcjonowanie militariów nie jest w Polsce zabronione, to planowanie zamachów już tak. Jeden z nastolatków stworzył makietę szkoły w Robloxie i symulował ataki na uczniów, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
2: Gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Szanowni Państwo, to jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać. Oprócz tego posiadał broń palną, ale też amunicję, noże, podręczne szkice broni.
0: Część osób mówi, że publikowała niebezpieczne treści w sieci dla głupiego żartu. Wśród zatrzymanych są osoby nawet poniżej 13 roku życia. Wołodymyr Zełenski zapowiada, zorganizujemy wybory, jeśli Władimir Putin zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. W ten sposób odniósł się do słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że Zełenski, atakując rosyjskie rafinerie, tworzy problemy dla całego świata i już czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta, który zgodziłby się zakończyć wojnę. Zełenski podkreślał w stacji ABC News, że to Ukraińcy sami decydują w wyborach, którego przywódcę sobie wybiorą. Wczoraj Trump ogłosił, ogłosił na platformie True Social, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Na ten temat dyskutowali goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Urszula Pasławska z PSL-u mówiła o motywacji politycznej, bo rekordowo drogi diesel to jeden z najważniejszych tematów amerykańskiej kampanii wyborczej.
3: W Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory
4: do kongresu połówkowe
3: 3 listopada. Ta dynamika również komunikacyjna ma charakter rzeczywiście populistyczny, ale ani ta umowa nie pomoże Stanom Zjednoczonym, bo to jest w ogóle jakaś kroplówka, ale też pamiętajmy i powiedzmy sobie szczerze, że Polska jeszcze w 22 i 23 roku również kupowała gaz z Rosji.
0: Z kolei Łukasz Rzepecki z Konfederacji łączy to porozumienie z konfliktem z Iranem, który nie idzie po myśli USA.
5: Widać, że zakiwał się z Iranem i dzisiaj szuka wsparcia w Rosji. Mnie bardziej ciekawi coś innego, a mianowicie to, że jeżeli Stany Zjednoczone coś otrzymały z Rosji, to co Rosja otrzyma w zamian od Stanów Zjednoczonych? To jest pierwsze pytanie, bo na pewno coś otrzyma.
0: Zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjskie paliwo będzie obowiązywać do kwietnia przyszłego roku, a cały program Siódmy Dzień Tygodnia znajdziecie na radioz.pl. Zostawiają kilofy i wyjeżdżają na tory. Kolejni górnicy chcą rozpocząć karierę na kolei. To efekt programu przekwalifikowania prowadzonego przez Polską Grupę Górniczą i Koleje Śląskie. Jeden z górników pracuje już na kolei jako mechanik. 3 kolejnych szkoli się na maszynistów. Jak wygląda ich droga z kopalni do kabiny lokomotywy? O tym reporter Radia Z. Szymon Kastelik.
6: Szkolenie ruszyło we wrześniu i potrwa do stycznia. To prawie 300 godzin zajęć z prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, budowy pociągów i zasad bezpieczeństwa.
7: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na licencję maszynisty.
6: Mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich. To dopiero pierwszy etap. Później będą kolejne szkolenia, praktyka i egzaminy na świadectwo maszynisty. Dlatego być może już za rok górnicy samodzielnie poprowadzą pociągi na Śląsku. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Koleje Śląskie chcą przekwalifikować w sumie 200 górników. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

druga. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Kraków. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem miasta, jak podała PKW po przeliczeniu rezultatów ze wszystkich obwodów wyborczych. Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62% i 0,12% głosów. Jego kontrkandydatka, popierana przez Koalicję Obywatelską, Monika Piątkowska, uzyskała 37,88% frekwencji. Wyniosła ponad 4.